Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas, otóż tak. Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom. My głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni, wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie. Pragna młodzieży, jesteśmy policzkowani, skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam zło zrzeczą. Znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje najdroższe dzieci. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.
1: Dzisiejszy fragment listu do Koryntian to bardzo emocjonalne i przejmujące wołanie świętego Pawła. Dotychczas poruszał w liście konkretne problemy, które powodowały kryzys wspólnoty. Natomiast teraz odnosi się już wyłącznie do świadectwa swojego życia. Te słowa mają poruszyć Koryntian, by umieli wznieść się ponad wszystkie spory i waśnie, które przesłaniają im Chrystusa. Wiele cierpień, których doświadczył Paweł podczas podróży apostolskiej, mają teraz na celu uautentycznić jego posługę. Apostoł nie jest tylko mędrcem, który daje cenne wskazówki, ale tym, który rzeczywiście je realizuje w swoim życiu. Wyliczając kolejne przeciwności, nie chcę jednak żalić się przed Koryntianami ani szukać przesadnego współczucia. Nie liczy także na ich zawstydzenie. Świadczy o tym przykład błogosławieństw podobnych do tych wygłoszonych w kazaniu na górze. Zamiast zła, które go spotkało, złorzeczenie, prześladowania, spotwarzania, ukazuje dobro, błogosławieństwo, znoszenie, dobre słowo. Ostatnim słowem zachęty jest poruszenie relacji ojcowskiej, którą ma Paweł z Koryntianami. Jako założyciel wspólnoty dba o nich jak o własne dzieci. Na wzór świętego Pawła możemy dziś zadać sobie pytanie, czy wobec nam powierzonych osób jesteśmy tylko nauczycielami, czy raczej świadkami?

z Ewangelii świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego ludzie. Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom. Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać.

wierzącym to czasem nie grozi. Wydaje nam się, że to my najbardziej właściwie rozumiemy Ewangelię. Praktykujemy jeden sposób modlitwy, mamy konkretny stopień wrażliwości, najlepsze podejście do życia i wyborów. Inność drugiego człowieka traktujemy w kategoriach odstępstwa od Ewangelii. A tymczasem przy całym radykalizmie dobrej nowiny istnieje całkiem duża sfera różnych sposobów jej realizacji. Pokazują nam to zresztą święci. Inne charaktery, różne duchowości, inne stopnie wrażliwości, które Pan Bóg wykorzystał jako wyjątkowe drogi do zjednoczenia ze sobą.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
2: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Ale masz słodkie skarpetki.
4: A, no w Garfielda.
3: Słodziutkie.
4: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
3: Mają swoje radio.
4: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
3: Ale my mamy słuchaczy.
4: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
3: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
4: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
3: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
2: Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. Oni, podnosząc wzrok z nad ziemi, ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba. Oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą swoją pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji. Ona wyraża najgłębszą prawdę o sensie i owocności waszej pracy. Tak bardzo jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. Szanujcie każde ziarno zboża, kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno Słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie. Szczęść Boże!

0: Radio Warszawa na 106,2 FM to było Mezo Tab, a także Kasia Wilk w utworze Sakrum na zegarach 5 minut do godziny 7. Michał Wichrowski, witam bardzo serdecznie 5 września w sobotę. Dziś wspomnienie świętej Matki Teresy z Kalkuty. Słońce wstało o 5.54, a zajdzie o 19.15.
1: To jest Radio Warszawa.
0: A już za chwilę przeniesiemy się do Katedry Warszawsko-Praskiej, skąd będziemy transmitować dla Państwa mszę świętą. Zostańcie Państwo z nami na 106,2 FM Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Święty Maksymilian Kolbe mawiał: niemożliwą jest rzeczą, by zbłądził ten, kto czci Maryję. Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, a zarazem Matka Kościoła, zawsze prowadzi do swojego Syna. Dziś, pierwszą sobotę miesiąca, chwytajmy jej dłoni, wraz z nią idziemy do Zbawiciela. Otwórzmy się na Jego Słowo i na uświęcającą moc Eucharystii. W tej mszy świętej modlimy się w intencji o rozeznanie powołania: Boże, błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marysi. Na początku przepraszajmy Boga za nasze grzechy. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeżeli otrzymałeś, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas. Otóż tak, nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. My, głupi dla Chrystusa, wy, mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie. Brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą. Znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem dla tego świata, i wzbudzamy odrazę we wszystkich, aż do tej chwili. Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje najdroższe dzieci. Choć mielibyście bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Siądźcie na chwilę. Święty Paweł pisze dziś do Koryntian i także do nas: nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, moje najdroższe dzieci. Dziś, w pierwszą sobotę, te słowa możemy odnieść do Matki Najświętszej, która w licznych objawieniach przychodzi po to, aby nas ratować właśnie przez napomnienia. Praktycznie wszędzie wzywa nas do nawrócenia. Od Fatimy po Japonię. Od tych najstarszych objawień w Guadalupe po te trwające do dziś. Nawracajcie się i módlcie się, odmawiajcie różaniec. Różaniec jest tą dźwignią, która wydobywa duszę z czyśćca. Jest tą modlitwą, która ratuje nasze dusze. I przychodzi do nas jako do, jak pisze święty Paweł, do swoich najdroższych dzieci. Pan Jezus dziś broni tego, co robią uczniowie z głodu. Żadna to przyjemność i praktycznie nie jest to sposób zaspokojenia głodu, jedzenie ziaren z kłosa. Kto to próbował, wie, że trzeba by pewnie z kilkaset kłosów wykruszyć, wydmuchnąć plewy i potem przegryźć, pogryźć je, robiąc z ust żarna. Jest to jakaś forma, powiedzielibyśmy dzisiaj, przekąski, oszukiwania głodu. Ale ta chwila jest okazją dla Pana Jezusa, aby nauczyć nas czegoś więcej. Syn Człowieczy jest Panem także szabatu, czyli całego czasu człowieka, całej rzeczywistości, w której żyjemy. I to On decyduje, co można, co nie, co jest dobre, a co nie. Uczmy się od Pana Jezusa, zawieszając trochę obowiązywanie naszych własnych praw, a stawiając Jego Słowo na czele.
2: Przez wstawiennictwo Maryi Matki Jezusa i Matki Kościoła zanieśmy nasze modlitwy przed Boży Tron. Módlmy się za papieża Leona i wszystkich pasterzy Kościoła, aby wpatrzeni w przykład Najświętszej Maryi Panny swoje powołanie traktowali jako służbę i drogę do świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za kraje, w których toczy się wojna, aby dzięki wstawiennictwu Maryi Królowej Pokoju porzuciły przemoc i szukały trwałego rozwiązania konfliktów. Ciebie prosimy. Módlmy się za strapionych i pozbawionych nadziei, aby w ramionach Maryi Pocieszycielki i w obliczu Jezusa Eucharystycznego znaleźli siłę do walki o siebie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tej mszy świętej o rozeznanie powołania, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marysi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestników tej świętej liturgii, abyśmy na wzór Maryi zawsze mówili Bogu: niech mi się stanie, jak Ty chcesz, Panie. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, wychwalamy Twoje święte imię i prosimy, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu i racz obdarzyć nasze czasy pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie. Jego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech Najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Florianem, błogosławionym księdzem Kłopotowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekaźcie sobie znak pokoju.
2: Miłuj się nad nami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Była to transmisja mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: W Warszawie piękny poranek, choć pogoda dziś może być kapryśna. Burze mogą wystąpić w północnej i centralnej Polsce. Nad samym morzem silnie powieje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy również grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin wieczornych w północnej połowie kraju. A w powiatach nadmorskich synoptycy prognozują wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do porywach do 85 km na godzinę. Na wybrzeżu również możliwe gwałtowne wzrosty stanów wód. Gibbs, Igo i For Money, ostatni dzień lata. To już za nami, a piosenka przed nami.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, 13 minut do godziny 8. Już teraz audycja Święci z Nieba Ściągnięci.
1: Święci z Nieba Ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą, ale kochaj ich mimo to. Jeżeli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm i ukryte intencje. Mimo to czyń dobro. Jeśli coś ci się uda, zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. A jednak staraj się mimo to. Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane. Czyń jednak dobro mimo to. Uczciwość i otwartość wystawią cię na ciosy. Mimo to bądź uczciwy i otwarty. To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, przez jedną noc może lec w gruzach, a mimo to buduj nadal. Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna, ale kiedy będziesz pomagał ludziom, oni mogą cię zaatakować. Mimo to pomagaj im. Daj światu z siebie wszystko. Jeśli te rady, które dzisiejsza patronka przekazywała swoim współsiostrom, a poniekąd przekazuje nam, wydają się Państwu zbyt radykalne, to w zestawieniu z jej drobniutką posturą nabierają one wręcz charakteru pobożnych życzeń. A jednak Matka Teresa z Kalkuty, założycielka misjonarek miłości, wszystkie te rady wprowadziła w życie. Jak to możliwe, zapytacie? Bo całkowicie powierzyła się Bogu. Tylko dlatego mogła w wieku 18 lat wstąpić do klasztoru, mogła wyruszyć z rodzinnej Macedonii aż na kraj świata do Indii, a po 20 latach spędzonych w klasztorze mogła odważyć się wyjść na ulicę, zostawić za sobą wszystko i zanurzywszy się w morzu ludzkiego cierpienia i nieprawości, niezmiennie wierzyć w to, że dobro i miłość mają sens. A w przypadku Matki Teresy z Kalkuty rzecz była tym trudniejsza, że ona sama nie znajdowała w tym żadnej duchowej pociechy. Aż do 5 września 1997 roku, czyli do dnia swojej śmierci, doświadczała ona bowiem wewnętrznej ciemności, idąc przez całe życie tylko na wiarę. Dlatego właśnie Matka Teresa z Kalkuty jest święta.
1: Święci z Nieba Ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Tora, numero ono na zakończenie tej godziny, a kolejną na 106.2 FM rozpoczną Sana i Kasia Kowalska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
3: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT w poniedziałki o godzinie 22. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
5: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na Twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
9: Zbuduj wieżę dialogu.
8: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
10: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM, zegara godzina 8.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Dziś w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić również burze. Temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym od 19 do 21 stopni. Jak na razie w Warszawie 17, w Wołominie, Radzyminie i Legionowie również 17, Piaseczno, Tarczyn czy Błonie również 17, ciśnienie 1015 hektopaskali, ale powoli, bardzo powoli będzie rosło. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny o kierunku zachodnim.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Michał Wierowski, kłaniam się nisko w sobotę 5 września 248 dzień roku. Do końca roku 117 dni, natomiast astronomiczna jesień za 18 dni. Dziś wspomnienie świętej matki Teresy z Kalkuty, dziewicy. Słońce wstało o 5.54, zajdzie o 19.15, a imieniny obchodzą Dorota, Justyna i Wawrzyniec. W tej godzinie na naszej antenie Akademia AI, a także audycja z polszczyzną na te, a już teraz zapowiadany duet Sana i Kasia Kowalska.

0: oczywiście Barry White, a przed nami Akademia AI.
1: Akademia AI. Człowiek ponad sztuczną inteligencję. Zapraszają ksiądz profesor Józef Kloch i Marcin Bernaś.
2: Rozwój sztucznej inteligencji stawia przed ludzkością niespotykane dotąd możliwości i wyzwania. Kluczem do pozytywnej przyszłości jest przemyślany rozwój, względy etyczne i zaangażowanie, wykorzystanie sztucznej inteligencji do wzmocnienia, a nie zastąpienia ludzkich możliwości. Pracując razem, ludzie i AI mogą stworzyć przyszłość, którą trudno sobie dzisiaj nawet wyobrazić. I tak, stojąc niejako na krawędzi nowej ery, pragniemy z Państwem wyruszyć wspólnie z ciekawością, ostrożnością, ale też i nadzieją, aby poznać, zrozumieć i mądrze wykorzystać to, co jest owocem skądinąd myśli ludzkiej. Mamy nadzieję, że w tym względzie audycje Akademia AI okażą się bardzo pomocne. Szczęść Boże, witamy wszystkich bardzo serdecznie, a ja w sposób szczególny witam księdza profesora Józefa Klocha, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże.
3: Daj Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
2: A ksiądz profesor będzie nas przeprowadzał przez, jak dobrze policzyłem, 43 tygodnie różnych zagadnień, meandrów związanych ze sztuczną inteligencją, bo doświadczenie ogromne.
3: To będzie taka pielgrzymka w czasach AI.
2: Miejmy nadzieję, że tak jak powiedziałem, Państwo będziecie z tego czerpali pełnymi garściami. I już może na początku zaznaczę, że gdyby ktoś chciał z nami nawiązać kontakt i coś od siebie dodać w sprawie sztucznej inteligencji, zapytać o coś, poprosić o jakieś wyjaśnienie, to proszę o kontakt mailowy marcin.bernaś@radiojasnagora.pl. Mail oczywiście piszemy bez znaków polskich. Powiedziałem, że ksiądz profesor ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. To zagadnienie bada od 40 lat, więc dopytam, skąd takie zainteresowanie tymi tematami?
3: No, to zaczęło się od spotkania z biskupem Życińskim. Ja sam się interesowałem komputerami już jako ksiądz. Ale przyjście do mojej diecezji, czyli do diecezji tarnowskiej biskupa Józefa Życińskiego, totalnie zmieniło moje życie. Bo on powiedział do mnie: ksiądz interesuje się komputerami, napiszemy pracę o sztucznej inteligencji. Czy ksiądz dziekan, to był mój proboszcz, się zgadza? On powiedział, że tak. Dobrze, to proszę zgłosić się do kurii i kanclerz wypisze skierowanie na studia, a ja już księdza przyjmuję, bo jeszcze jestem dziekanem Wydziału Filozoficznego. Wówczas Józef Życiński był tylko biskupem nominatem. No i tak to się zaczęło. I w 1995 roku obroniłem doktorat, którego tytuł brzmiał Eksperyment myślowy Johna Searla, Chiński pokój w krytyce mocnej sztucznej inteligencji.
2: To był rok 95. To szmat czasu już.
3: Tak, no minęło od tego lat 31, a studia w sumie trwały 5 lat, no więc trochę mniej niż 40 lat rzeczywiście zajmuję się tym zagadnieniem. Dodam, szalenie interesujący.
2: Nieprzerwanie, bo przecież był też ksiądz profesor przez jakiś czas rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu Polski. Pomimo pełnienia tej funkcji, ona jak gdyby nie zablokowała tych badań naukowych związanych właśnie z AI.
3: Na szczęście nie, ale wykładałem równolegle filozofię nauki w Tarnowie, w seminarium duchownym, i to mi pozwalało utrzymywać się na bieżąco z tym, co dzieje się w nauce. Niemniej oczywiście potem tylko wykłady na uniwersytecie, a to był najpierw Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 2010 roku, no jeszcze bardziej wzmocniły oczywiście te więzi z nauką, czy wręcz były wtedy wyłączne. Mhm. Kiedy tylko pracowałem na uniwersytecie.
2: A obecnie jest ksiądz profesor kierownikiem Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Wizualnej na Wydziale Nauk o Komunikacji Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, więc tą szeroką wiedzą dzieli się dziś ze studentami.
3: To było tak, że znowu taki ciekawy telefon dziekana z Krakowa mówi: słuchaj, bo ty się zajmujesz sztuczną inteligencją, a my będziemy mieli nowy wydział nauk o komunikacji, więc chciałbym, żebyś u nas wykładał. No, możemy o tym porozmawiać. Ponieważ rozmowy poszły dobrze, rzeczywiście 2 lata temu wróciłem na moją uczelnię. To chcę podkreślić, że ja teraz uczę w tych samych pomieszczeniach, gdzie sam się uczyłem, i to jest duże przeżycie dla mnie. Absolutnie, bo być na własnej uczelni i zostać tam wykładowcą i teraz właśnie uczyć, kiedy idę, to jest dużo. Kiedy idę właśnie do tak zwanej katedry, czyli miejsca, gdzie skąd się wykłada, to myślę sobie, tutaj siedział Życiński, Tischner, Heller, a teraz ja mam do nich mówić, do moich studentów.
2: I to naukowe podejście generuje jak gdyby tytuł naszej audycji Akademia AI.
3: Właśnie. Choć bardzo, bardzo, bardzo chcę, żeby to było wszystko powiedziane językiem prostym, zrozumiałem dla każdego. Obiecuję, że w matematyce nie wyjdziemy poza dwie cyfry, 0 i 1. No to będę się bardzo cieszył, jeżeli to założenie da się zrealizować i na końcu tego pielgrzymowania po drodze sztucznej inteligencji powiem sobie, chyba wyszło dobrze.
2: Będziemy mówili o bardzo trudnych, skomplikowanych, czasami złożonych zagadnieniach, ale chcemy robić to bardzo takim przystępnym językiem, księże profesorze, żeby on był zrozumiały dla wszystkich, bo choć sama rzeczywistość AI, my dzisiaj jeszcze może przywykliśmy mówić, że to coś nowego, to tak naprawdę, jak już słyszymy, w tym roku 70 lat, jak dobrze policzyłem, ma swojej takiej żywotności w tej terminologii naukowej i w zastosowaniu.
3: Tak, od 50. lat ubiegłego stulecia. To jest właśnie szalenie istotne, mianowicie, żeby wyprostować to, co w społeczeństwie nie jest poprawnym myśleniem o sztucznej inteligencji, i od tego się zacznie pierwszy odcinek w ogóle, i od takiego scharakteryzowania AI. Czym ona jest? A potem przyjrzymy się właśnie etapom jej powstawania, bo to jest szalenie istotne, będą polskie nazwiska wśród właśnie tych, którzy bardzo, bardzo mają duże zasługi w rozwoju sztucznej inteligencji. Wobec czego mam nadzieję, że to będzie taka bardzo sympatyczna pielgrzymka po świecie AI, który jednak jest światem ludzkim, a nie maszyn. Wszystko zależy od człowieka, a nie od maszyn.
2: 43 tygodnie, jak powiedziałem, naszych spotkań i rozmów, takich 10-minutowych na antenie wielu rozgłośni katolickich, i przy tej okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy tym, którzy są z nami, a są słuchacze i z Opola, z Poznania, z Warszawy, Katowic i Częstochowy. Jeśli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. 43 tygodnie, 43 zagadnienia, ale nie sposób, księże profesorze, to już tak puentując powolutku, o wszystkim dokładnie powiedzieć.
3: Dlatego ja kreślę po swoich notatkach, również dzisiaj jeszcze coś tam poprawiałem, dlatego że coś trzeba wybrać. Tematów jest mnóstwo. Coś, co jest najistotniejsze. I mam nadzieję, że taki właśnie jest ten wybór. A będę się cieszył, jeśli krąg tych radiosłuchaczy, o których pan redaktor wspominał, będzie się poszerzał. Może tak samo moja macierzysta stacja, w której miałem przyjemność pracować w latach 90., będzie właśnie na tej liście. Generalnie rzecz chodzi, żeby ludziom troszkę uświadomić, czym naprawdę jest sztuczna inteligencja, i to będę się starał robić.
2: I ona jest dla każdego?
3: Tak, zdecydowanie tak. Przypominam sobie kurs dla nauczycieli. To był taki kurs dla osób 50+, tygodniowy, ale bardzo intensywny, i tym ludziom mówiłem na początku tak: proszę państwa, dzisiaj jest poniedziałek, w piątek po południu będziecie państwo potrafili obsługiwać Windows, wysyłać listy, odbierać listy, robić proste prezentacje, pisać na komputerze. Oni się tak patrzyli z takim niedowierzaniem, niektórzy się uśmiechali, a kiedy na końcu im wręczałem te świadectwa, i co? Pytam. Zgadza się?
2: Pokazuje chyba ten przypadek, że wielu z nas korzysta dzisiaj ze sztucznej inteligencji, ale nawet o tym do końca nie zdaje sobie sprawy.
3: Dzisiaj wszystkie systemy wyszukujące korzystają ze sztucznej inteligencji i trzeba troszeczkę też podchodzić do zagadnienia z takim lekkim dystansem, bo sztuczna inteligencja, jak głosi napis u dołu ekranu, może się mylić.
2: I o tym wszystkim, drodzy Państwo, będziemy mówili w kolejnych odcinkach Akademia AI, Człowiek ponad sztuczną inteligencją. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, polecamy się na przyszłość i jeśli ktoś ma taką możliwość, polećcie nas innym. Nasze audycje będą również dostępne w formie rozmów podcastowych na różnych platformach streamingowych. Szukajcie nas Państwo. Dziękujemy dzisiaj za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie.
1: Akademia AI. Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Show is hot out here. No, I don't mind though.

Radio Warszawa na 106.2 FM, to była formacja Starship na zegarach 26 minut po godzinie 8. Dziś cała Polska będzie czytać Dziady Adama Mickiewicza. Finał po raz 15 zorganizowanego czytania odbędzie się w południe w Warszawie przed pomnikiem Wieszcza na Krakowskim Przedmieściu. W Warszawie na Dziady to wielowymiarowe dzieło literatury polskiej stawiające do dziś bardzo ważne pytania o wolność, moralność, cierpienie i historię, a także patriotyzm. Narodowe czytanie zostało zainicjowane w 2012 roku wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza i w kolejnych latach podczas wydarzenia czytane były m.in. dzieła Aleksandra Fredry, Trylogia i Quo Vadis, Henryka Sienkiewicza, Lalka, Bolesława Prusa, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego czy Balladyna Juliusza Sowieckiego. W ubiegłym roku lekturą była pozycja Jana Kochanowskiego. To coroczna ogólnopolska akcja społeczna propagująca znajomość polskiej literatury narodowej, a podczas której dzieła klasyczne odczytywane są publicznie. Tradycyjnie honorowy patronat nad wydarzeniem objęła para prezydencka, prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka. Przed nami Wiktor Waligura, zagrajmy, a tuż po piosence audycja z polszczyzną na ty, skoro już jesteśmy przy czytaniu wspaniałych polskich dzieł.

0: Wiktor Waligura w utworze Zagrajmy 31 minut po godzinie 8. Już teraz Wiesława Kiwek, nauczycielka języka polskiego, skupia się na błędach różnego typu, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej.
1: Z polszczyzną na ty. Zaprasza Wiesława Kwiek.
2: Dzisiaj będzie o pisowni niektórych przedrostków. Może na początku wyjaśnię tym, którzy dawno, dawno temu do szkoły chodzili, co to takiego jest ten przedrostek. Przedrostek to rodzaj formantu, a formant to jest cząstka, która tworzy nowy wyraz. Czyli mamy taką opozycję podstawa słowotwórcza, czyli to jest ta część, która ze starego wyrazu wchodzi do nowego, i formant to jest ta część, która ten nowy wyraz formuje. I mogą być przedrostki, czyli wtedy, kiedy stoją przed podstawą słowotwórczą, przyrostki, kiedy stoją po podstawie, no i mogą być jeszcze wrostki, które gdzieś tam modelują ten wyraz w środku. Jest jeszcze coś takiego jak formant zerowy. Formant zerowy, mówimy o nim wtedy, jeśli nowy wyraz powstaje nie przez dodanie czegoś do starego, tylko przez urwanie czegoś. I taki przykład, mamy czasownik rzucać, no i od tego utworzony wyraz rzut. Przewracać, przewrót. Czyli nowy wyraz jakby powstaje przez to, że od tego podstawowego wyrazu odrywamy jakąś cząstkę. Zwis, rzut, przewrót, skok. Wszystko to są wyrazy utworzone za pomocą tego formantu zerowego. Ale dzisiaj skupimy się na przedrostkach. Myślę, że są wśród słuchaczy osoby, które polują na wyprzedaże i bardzo chętnie gdzieś tam myszkują po sklepach i szukają super ceny. Sklepy kuszą nas takimi informacjami i nie wiem jak Państwo, ale ja chyba tylko ze dwa razy w życiu zdarzyło mi się w sklepie zobaczyć super cena napisane poprawnie. Natomiast poprawnie, czyli jak? Poprawnie, czyli łącznie. Super cena to jest jeden wyraz. Tak, prawidła ortograficzne mówią, że akurat ten przedrostek z tym wyrazem podstawowym, bo cena jest tutaj wyrazem podstawowym, a super jeszcze nam podkreśla tę atrakcyjność, ale jest to jeden wyraz. Czyli super cena, super zabawa i super modelka to są pojedyncze wyrazy. Czyli przedrostek super piszemy łącznie z tym rzeczownikiem, od którego pochodzi. Podobnie jest na przykład z przedrostkiem ekstra. Więc ekstra film i dokładnie tak samo ma się sprawa z mini spódniczką albo maxi spódniczką, czyli mini spódniczka to jeden wyraz. Maxi spódniczka to jeden wyraz. Ale możemy też to inaczej jakby zapisać. Możemy powiedzieć, że szła w spódniczce mini i wtedy już w spódniczce mini będziemy zapisywali to oddzielnie. Ale jeśli przedrostek stoi przed wyrazem, przed podstawą słowotwórczą, super cena, super zabawa, ekstra film, mini spódniczka, to są pojedyncze wyrazy, piszemy przedrostek łącznie. Podobna sytuacja jest z przedrostkiem ultra, czyli ultradźwięki właściwie już się można powiedzieć w naszym języku zadomowiły, że raczej nie napisalibyśmy tego oddzielnie, ale ultra słodki albo ultra miękki, jak chcemy tak już mocno jakby podkręcić jakąś tam cechę, powinniśmy to zapisać łącznie. Chciałam się jeszcze tutaj przy okazji tego naszego spotkania skupić na przedrostku auto, bo on tutaj może wystąpić w dwóch różnych znaczeniach. Więc jeśli mówimy autoportret, autoreklama, autoironia, to mówimy o czymś, co jakby dotyczy nas samych, czyli autoportret to jest portret artysty zrobiony jego własną ręką, prawda? Czyli on sam jest i obiektem, i wykonawcą. Autoironia, bardzo pożądana cecha, jeśli potrafimy troszeczkę pożartować sobie siebie, prawda? Nie mamy do siebie takiego bardzo poważnego stosunku. Autotematyzm, może takie słowo, które rzadziej się pojawia, na przykład autotematyzm w powieści, to jest coś takiego, że powieść jest o pisaniu powieści. Czyli jakby tematem powieści jest pisanie powieści. Mamy czasami też takie filmy. W filmie też taki autotematyzm jest, jak bohaterem jest reżyser i wszystko się toczy wokół robienia jakiegoś filmu. No to jest jedna, jakby tutaj jedno znaczenie. Ale mamy jeszcze autoalarm, czyli to, co ma związek z samochodami, prawda? Autonaprawa, pisana łącznie, ale proszę Państwa, widziałam takie kuriozum. Autonaprawa samochodów. No to skupmy się teraz na tym, kto tu kogo naprawia. Więc jeśli jest autonaprawa, no to już wiemy, czego to ma dotyczyć. Natomiast autonaprawa samochodów, to ja rozumiem w ten sposób, że samochody same się naprawiają, prawda, ustawiają się w kolejce i jeden z samochodów robi tam za mechanika. Także super cena, super zabawa, ultra miękki, ultra słodki, mini spódniczka. To są wyrazy, w których przedrostek razem z tym wyrazem podstawowym, od którego pochodzi, powinien być zapisany łącznie i niezależnie od tego, jaka by nie była atrakcyjna ta super cena, to ona powinna być zapisana łącznie. Dziękuję za uwagę.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Dobre chwile z Radiem Warszawa trwają. Będzie komu kibicować. Jego Świątek powalczy dzisiaj w Nowym Jorku o czwartą rundę wielkoszlemowego turnieju US Open. A na kortach zobaczymy również nasze debliski oraz deblistów. Iga Świątek jak dotąd US Open bez żadnych problemów kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa i kontynuuje swoją znakomitą dyspozycję, którą prezentuje od początku swoich startów w Ameryce Północnej. Nasza tenisistka zagra z rozstawioną z numerem 25 w Nowym Jorku czeszczą Marią Błuskową. Dotychczas obie tenisistki rywalizowały ze sobą trzykrotnie i zawsze górą była Polka, która ostatni raz zwyciężyła w tegorocznym Australian Open. Zdaniem Magdaleny Frank, która podczas US Open odpadła w pierwszej rundzie, Iga Świątek jest jedną z głównych faworytek turnieju. Na pewno jest skoncentrowana na tym i wierzy w siebie i w swoją grę, a także wierzy, że może wygrać. Przyjdzie więc walczyć o najwyższe cele, ocenia Magdalena Frank. A w sobotę na US Open rywalizować będą także deblistki i debliści. W drugiej rundzie zobaczymy parę Maja Chwalińska, Magdalinet i ponadto w pierwszej rundzie wraz ze swoimi zagranicznymi partnerami zaprezentują się Filip Pieczonka i Jan Zieliński, czyli dobre chwile tenisowe przed nami.

0: z albumu Wielka Radość, oczywiście elektryczne gitary, Jestem z miasta.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegar godzina 9.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Dziś aura ni to letnia, ni to jesienna, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu mogą wystąpić, możliwe również burze. Temperatura maksymalna do 21 stopni, choć przez ostatnią godzinę nieznacznie wzrosła, bo cały czas 17 stopni w Mińsku Mazowieckim, Tłuszczu, Wołominie, Radzyminie, także Piasecznie czy Górze Kalwarii. Ciśnienie 1515 hektopaskali powoli będzie rosła, a wiatr umiarkowany, czasami dość silny, zachodni.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: przy mikrofonie Michał Pichrowski wraz z Państwem do godziny 12 w dniu 5 września 2026 roku. Dziś wspomnienie świętej Matki Teresy z Kalkuta. Dzisiejszy dzień to 248 dzień roku, 117 dni do końca jego, do końca tego roku, a imię wchodzą Dorota, Justyna i Wawrzyniec. Wszystkiego najlepszego solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia. A w tej godzinie na naszej antenie kwadrans po 9:00 salon dziennikarski. Zapraszają portal w polityce.pl, telewizja w Polsce 24 i oczywiście Radio Warszawa. Roxy Music na początek tej godziny.

Dobre chwile z Radiem Warszawa na zegarach 9 minut po 9, a dziś 5 dzień września. Dziś nietypowe święta to Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, a także Światowy Dzień Brody. A natomiast przysłowie na dziś, gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie. Czy się to sprawdzi? Zobaczymy. Przed nami Soul to Soul, a także Michael Patrick Kelly, kwadrans po 9, audycja Salon Dziennikarski.

0: Zaczynamy dyskusję, już trwają Salon Dziennikarski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycję przygotowujemy razem z Radiem Warszawa 106,2 na Mazowszu oraz z portalem wpolityce.pl. Proszę Państwa, jest co komentować. No, wydarzenia pędzą w takim tempie, że można by 5 salonów dziennikarskich obdzielić. Trzeba coś wybrać. Wybraliśmy to, co najważniejsze, najbardziej interesujące. A omówimy te zdarzenia, te sprawy z Aleksandrą Jakubowską. Dobry. Witam Cię, Olu, serdecznie. Telewizja w Polsce 24. Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci.
1: Witam serdecznie.
0: Jerzy Schmidt, portal w polityce.pl. A na łączach z nami Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Kłaniamy się nisko. Proszę Państwa, zonda krypto. Realna afera, tak trzeba powiedzieć, bo wielu ludzi straciło duże pieniądze. To był przewał, przekręt, złodziejstwo od pewnego momentu, przynajmniej piramida finansowa, ale widać też, że władza hodowała tę sprawę, którą przecież widziała przez aparat państwa, hodowała jako polityczną pułapkę na prawicę. Premier Donald Tusk wystąpił w Sejmie i też, no, rzecz w sumie niebywała, cytował zeznania nie wiadomo kogo, które obrzucają błotem jego konkurentów politycznych. Posłuchajmy fragmentu.
3: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, że pan X obiecywał mi, że ze względu na dobro śledztwa, zgodnie z sugestią prokuratora, nie wymieniam tego nazwiska, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych. Cała Polska zobaczy, jak głosujecie w tej sprawie. To jest drobny fragment.
0: No więc spełnia się to, co zapowiadano, że to będzie używane, rozgrywane, eskalowane i w takim typowym dla Donalda Tuska sosie coś wyrwać, wrzucić na stół, a później powiedzieć, że to nie on, że właściwie o nic nie chodziło. No to jeszcze Zbigniew Boguski, szef Kancelarii Prezydenta, świetny orator, który bardzo dobrze wypunktował tutaj premiera Tuska.
4: Kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną, bo pan przegra to głosowanie w sprawie weta prezydenta, próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. To są pana autorytety, ci bandyci, tacy jak Murański? Próbował pan już tego, panie premierze Tusk, w czasie kampanii wyborczej. Wtedy też pan mówił o osobie znanej. Trzęsły się panu ręce, jak pan to odczytywał u redaktora Romanowskiego. Jak to się skończyło? Kapitalną porażką pana kandydata. Kandydata, który nie chciał regulacji rynku kryptoaktywów. Niech pan sobie przypomni jego wypowiedź. Pan go popierał. Czyli rozumiem, gdyby dzisiaj, na szczęście tak nie jest, bo naród jest mądry, Trzaskowski był prezydentem, to rozumiem, że nie byłoby regulacji rynku kryptoaktywów. Kiedy kłamaliście? Wtedy czy dzisiaj?
0: Mamy jeszcze oświadczenie Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk przekroczył nieprzekraczalną granicę, będąc premierem RP. Sięgnął po bandytów i kłamstwa, aby uruchomić operację zniszczenia prawicowej opozycji. Co wy na to, Aleksandro? Jak ty na to patrzysz? Olbrzymie dziennikarskie doświadczenie, czy z tej mąki, którą Donald Tusk tu rozsiewa, będzie polityczny chleb?
5: Ja myślę, że ktoś Donalda Tuska znowu wpuścił w maliny, że przekonano go, iż ta afera rzeczywiście i utopi opozycję, i utopi prezydenta Nawrockiego, a okazało się, że to po prostu granat został wrzucony do szamba, bo teraz wychodzą nowe, kolejne informacje na temat umorzeń śledztw, na temat właśnie takich świadków.
0: No tego, że ta zonda krypto była obecna jakby w aktywności szeroko rozumianej obozu władzy, również była obecna.
5: Dokładnie, zresztą było tajne posiedzenie przecież poświęcone kryptowalutom. Mnie interesuje interesuje jedna sprawa. Czy ta determinacja Donalda Tuska i po raz trzeci przekazanie tej samej ustawy do podpisu prezydenta bez jakichkolwiek zmian wynika z tej próby sił, to znaczy z tej takiej nienawiści Donalda Tuska do niemożności pogodzenia się z tym, że Karol Nawrocki jest prezydentem Polski? Czy jest jakieś drugie dno?
0: Nie, no on kreuje scenę, na której może rzucać tego typu oskarżenia. No, każda ustawa to debata, on właściwie to samo powtarza, dodaje nowe elementy. Jego media są rozpędzone.
5: Ale jest jedna sprawa i ja bym bardzo chciała usłyszeć opinię eksperta. Nie wiem, czy w ogóle w Polsce taki ekspert od kryptowalut jest. Czy tam nie ma jakiegoś drugiego dna? Dlaczego tak Donaldowi Tuskowi zależy na tym, żeby ta ustawa została uchwalona?
0: No, zobaczymy. Słuchajcie, faktem jest też, że zonda krypto śmierdziała. Do nas się odezwali jako do telewizji w Polsce 24. Jest jesień zeszłego roku, propozycja wyjazdu do Monako, wszystko opłacają, hotel, transport, tam możliwość rozmowy z panem Przemysławem Kralem i my jako telewizja w Polsce 24 nie weszliśmy w to, nie odpowiedzieliśmy nic, nie było żadnego kontaktu, żadnego transferu, nikt nie skorzystał z propozycji wycieczki, bo my przeczuwaliśmy, że to śmierdzi. I też wiele środowisk, to trzeba uczciwie powiedzieć, no, mogło też jakby wąchać staranniej, że tak powiem, z kim zadają się. No. Jerzy Schmidt.
1: No, to jest oczywiste, bo jeżeli naraz wyrasta coś z niczego, firma...
0: I tak się reklamuje, że jakby Orlen się tak reklamował, to byśmy powiedzieli, przesadzają.
1: No
0: nie?
1: Tak, no ale jeżeli raptem widzimy zonda krypto na meczach Serie A, tak? Na meczach Ligi Francuskiej, tak? Jeżeli pół polskiej ligi bierze pieniądze od nich, tak? Jeżeli oni są informacje, że szkolą prokuratorów, że szkolą urzędników, no to znaczy, że to jest firma poważna. Tak? Ale z drugiej strony ci, którzy mają odrobinę doświadczenia w jakimś prowadzeniu działalności gospodarczej, no to powiedzą, no zaraz, hola, to za szybko. Skąd to wszystko bierze? No nie ma, że jak to się kiedyś mówiło, darmowych obiadów. No nie można zrobić z niczego miliardów. No chyba, że się po prostu kradnie. No.
0: To prawda. Wydaje mi się, że tutaj wiele środowisk mogło zachować ostrożność i tak jak mówię, no, są dwie afery. No, jest ta realna afera piramidy finansowej i jest ta nakładka polityczna, no, która ma cele polityczne, oczywiście. Prawda? Bo prawdą jest, że jeżeli Donald Tusk tak uważnie obserwował ten rynek kryptowalut, no to jakby pozwalał bardzo długo funkcjonować tej zondzie krypto po to, żeby ona wciągnęła jak najwięcej środowisk. Zresztą no, od pewnego momentu taki był chyba cel. Wciągnąć jak najwięcej środowisk prawicowych. No wciągnięto choćby, prawda, fundację Zbigniewa Ziobry, przekazując mu darowiznę, utytłać w tym wszystkim. I grać, no bo Olu, ty mówisz, że to Donaldowi Tuskowi nie zadziała, no ale najnowsze badania Centrum Badania Opinii Społecznej, ocena rządu i słuchajcie, w kraju coraz gorzej, a notowania są wciąż bardzo złe, ale trochę się poprawiły.
5: No tak, trochę się poprawiło, ale ja jeszcze chciałam zwrócić...
0: Przesłonił służbę
5: chciałam
0: zdrowia.
5: Chciałam zwrócić, Jacku, na jedną sprawę uwagę. Ty mówisz o tych aspektach politycznych i tych aspektach, które teraz wypłynęły, ale w normalnym, demokratycznym państwie, przy dobrze działających służbach, to już moment, kiedy zaginął twórca tego całego interesu, który się potem przekształcił w zonda krypty i ten właśnie Kral przejął cały ten interes, już wtedy powinna się zapalić czerwona lampka, już wtedy służby powinny
0: wkroczyć. Słuchajcie, to wobec tego proponuję, jeżeli zdążymy, pani Nikola Suszek, która wypowiedziała się dla telewizji w Polsce 24, czy możemy ten materiał poprosić, bo to też jest bardzo ważny element i to jest prawdziwa afera, która polega na tym, że słuchajcie, no w Polsce może zniknąć człowiek, jest duże prawdopodobieństwo, że nie żyje i rodzina puka miesiącami, tygodniami, latami i nikt tego na poważnie nie weźmie. Posłuchajmy fragmentu.
6: Każde działania policji czy prokuratury są dla mnie naprawdę dziwne i w innych sytuacjach, gdzie ludzie zaginęli, zupełnie inaczej służby podchodziły do tematu zaginięcia, zupełnie inaczej podchodziły do tematu

0: nie dość do tego, kto został poszkodowany, dlaczego, znaczy dlaczego to wiadomo, chodzi o pieniądze, ale żeby wyciągnąć konsekwencje i ukarać tych, którzy spowodowali straty u zwykłych obywateli, tylko chodzi po prostu o to, żeby o sprawę, o część polityczną, żeby wykorzystując zeznania między innymi, ale głównie w tej chwili Przemysława Krala, doprowadzić do właśnie takich dyskusji w Sejmie i pokazywania, że opozycja, a dokładnie Prawo i Sprawiedliwość, najbardziej jest utytłane w tę aferę zonda krypto. Taki jest plan.
1: Oni mają pana Krala. Mają pana Krala, którego reprezentuje Roman Giertych.
0: No to wszystko. No tak.
1: No tak, ale czyli jakby mogą produkować bardzo dużo.
0: No i będą towaru. Produkować.
1: I dlatego,
0: będą produkować,
1: czy nie ale... powinno być tak, że partie prawicy powinny siąść teraz, zawiesić te już drugorzędne spory i spróbować przejąć inicjatywę na innym polu, bo jak ta sprawa tak dalej pójdzie, to prawica władzy nie powącha. To jest poważna sprawa.
0: Znaczy, generalnie masz rację. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie zdążyłem powiedzieć.
1: Dokończę, oczywiście.
0: To jest ta strona. Taką teorię zresztą ma Piotr Gursztyn. Ja jestem za, że ta afera to w zasadzie im idzie jak krew z nosa. To znaczy te wszystkie podchody, które oni robią, jest sprzeczność przekazu. Na początku okazuje się, że było hasło, że to ruskie służby. Teraz Giertych bierze w obronę tego, którego przedtem przedstawiali jako prawie że ruskiego agenta i że te zonda krypto to służy po to, żeby finansować ruski wywiad oraz grupy, organizacje terrorystyczne. I nagle okazuje się, że człowiek, który to założył tę całą organizację, jest świadkiem koronnym w tej sprawie. Czyli co? Dostanie prawdopodobnie nadzwyczajne, zaproponowali mu nadzwyczajne złagodzenie kary za to, że świadczy koronnie, a facet z Giertychem mogą sobie dobierać co chcą, jakie zestawy będą im pasować.
1: Mogą mu nawet dyktować, co ma powiedzieć.
0: Nawet spokojnie mogą mu dyktować, co ma powiedzieć. Sprawa jest o tyle paskudna, że w tym wszystkim jest najprawdopodobniej zaginiony człowiek, który z wielkim, dużym prawdopodobieństwem może już nie żyć. I z tego, co mówiła pani Nikola, to tam jest ta kwestia, że trzy osoby ona podejrzewa o to, które zależało na tym, żeby zaszkodzić jej bratu, czyli panu Suszkowi, założycielowi zonda krypto, a przedtem BitBeja. I te trzy osoby, to jest tam jeden powiązany z środowiskiem przestępczym bardzo mocno, drugi ten Marian, którego aresztowano, a trzeci właśnie na samym końcu, ale niemniej jednak, który w końcu przejął aktywa, jest pan Kral. W związku z tym, jak człowiek, który prawdopodobnie w czasie śledztwa może to wyjść, a może już wyszło, tylko my o tym nie wiemy, bo my jesteśmy selektywnie informowani
1: Andrzej,
0: co do tego
1: śledztwa. Przerywam ci, bo Piotr Semka czeka. Piotrze, jak ty patrzysz na tę sprawę, na to przyspieszenie, pedał gazu, prawda? Jeżeli znamy trzecią RP, to wiemy, kiedy ta trzecia RP dociska gazu i jest taka wzmożeniówka. Ona zazwyczaj trwała 3 dni, ale teraz może trwać wiele miesięcy.
2: No, coś o tym wiem, bo na tym polegała siła dokumentu Nocy Czerwcowej, który ukazał się jako Nocna Zmiana. I on pokazywał pierwszą próbę generalną przeprowadzoną. To jest był moment, kiedy wszyscy zaczynają wariować, kiedy się tworzy atmosferę zbiorowej histerii. Od tego czasu minęło już ponad 30 lat i troszeczkę się uodpowniliśmy na to. I opinia publiczna na szczęście jest już bardziej zróżnicowana pod względem przekazu. Ale operacja jest dokładnie taka sama, to znaczy stworzyć atmosferę histerii. I co najbardziej jest poruszające, to jak bardzo te środowiska, no wydawało się nawet część tych umiarkowanych typu, no nie wiem, Kataryna czy coś, ton takich, to są takie, no nie podoba się, albo już takie koronne, że jak już jest najstraszniejsze powiedzenie, robią tak jak PiS. I to jest właśnie siła Tuska, to znaczy, że to nie rzecz w tym, że opozycja czy takie

0: media, jak właśnie w Polsce 24, będą mówić, że to jest ewidentny montaż mający posługiwać się prokuraturą, skompromitowanymi pseudoadwokatami, czy też za pomocą wytwarzania medialnej histerii. I to nie rzecz w tym, aby opozycja mówiła o tym, tylko jaką to reakcję robi wśród tego tak zwanego centrum. I te reakcje tego centrum są stosunkowo blade. I na tym korzysta Tusk. I tego się boję. Wczoraj miałem taką dyskusję, w której ktoś mi powiedział, no dobrze, ale przecież pan Tusk wyskoczył z Murańskim, no i nie udało się i wygrał Nawrockim. No dobra, tylko nie wiemy, jak będzie w tym wypadku, bo Tusk z takich swoich operacji wyciąga wnioski, no i udoskonala je. I przypomina mi się takie przysłowie fińskie, że jeden żołnierz fiński potrafi zwalczyć 10 żołnierzy rosyjskich. Tylko pojawia się potem takie dodatkowe zdanie. No dobrze, a co jak będzie, jak przyjdzie 11 Rosjanin? Więc ja tu mówię, dobrze, dotychczas Tusk wywracał się jak na skórce od banana na wielu takich operacjach, ale co będzie, jak będzie miał operację naprawdę diabolicznie, szatańsko, sprawnie zorganizowaną? On nie musi dużo.
1: I co byś radził prawicy, Piotrze? Co byś radził prawicy? Co byś radził? Jak reagować?
0: Nie, to nie jest wezwanie do prawicy, bo politycy, gdy prowadzą taką grę, zawsze jest sznyt, że polityk walczy z politykiem. Tu chodzi o społeczeństwo obywatelskie, które musi się organizować i protestować przeciwko na przykład wykorzystywaniu zeznań z prokuratury do politycznej walki z trybuny sejmowej. Tego typu działania wzywam do sumienia prawników. Wczoraj został przegłosowany pan Berek mimo ewidentnych braków formalnych. Nie ma za sobą 10 lat pracy radcy prawnego, a jednak przegłosowany. Trzeba zawstydzać. Taki ludzi jak Hołownia, który wczoraj grzecznie zagłosował.
1: O tym porozmawiamy. Aleksandra Jakubowska, potem Jerzy Schmidt.
2: Chciałam wrócić do tego zaginięcia pana Suszka, bo ja mam takie skojarzenia ze sprawą syna pana Olewnika. Też zaginął, policja była właściwie bezradna, nic nie zrobiono. W tej sprawie nic nie zrobiono. Dzisiaj się dowiadujemy, że zniknęły nagrania monitoringu z tej stacji benzynowej, że jakaś wanna w tym wszystkim brała udział, być może zaniechania totalne. Ja myślę po pierwsze, że cała ta akcja ma dać pożywkę mediom mainstreamowym, żeby się tym zajmowały i o tym mówiły Polakom. I z drugiej strony media, które sprzyjają prawicy, media konserwatywne, nie powinny dać się wciągnąć w tę pułapkę. My musimy przypominać o aferze Szpitala Południowego, o aferze z dotacjami na powódź. Musimy pamiętać o aferze Kłodzkiej. My o tym wszystkim musimy. Musimy pamiętać o tym, jak rośnie bezrobocie, jak są likwidowane miejsca pracy, a również o tym, że są zwalniani Polacy z zakładów pracy i zastępowani obcokrajowcami. O tym wszystkim musimy pamiętać. I media właśnie konserwatywne muszą mówić Polakom o tym, co się złego dzieje w kraju. Oczywiście sprawa
1: jakaś
2: całej
1: taka
2: afery...
1: Jakaś symboliczna sprawa, że w Polskiej Akademii Nauk już na wszystkim oszczędzają. No to jakby to doprowadziło
2: sprawa zonda,
1: do takiej degradacji.
2: Oczywiście sprawy zonda krypto nie możemy przemilczać, ale ona nie może się stać naczelnym motywem naszej działalności dziennikarskiej. My musimy mówić Polakom, co złego się w Polsce dzieje.
1: To się
2: dzieje.
1: Tak łatwo mówi.
3: Kontynuując to, bo proszę Państwa, no to jest jakby kolejny przykład, że tej władzy nie należy nazywać koalicją 13 grudnia, bo to jest... złe odniesienie historyczne, tylko koalicją 8 gwiazdek. Przypomnieć te korzenie, przypomnieć ten cel, przypomnieć to, co jest istotą tej władzy. 8 gwiazdek, czyli to wszystko, co ma zniszczyć opozycję, to wszystko, co ma zniszczyć Polskę, to jest w tej opozycji. Ale teraz też nawiązując do tego, co mówiła pani redaktor Jakubowska. Kilka dni temu został ogłoszony projekt budżetu na przyszły rok, 2027. 282 miliardy deficytu.
1: 6.
3: Kolejny rekord.
1: 774 miliony dziennie, proszę Państwa. A najlepszy jest ten minister Domański, który taki zadowolony. On nie sprawia wrażenia człowieka, który szuka dochodów bądź nie. oszczędności. Jak mu wyjdzie tam 450 miliardów, to on wpisze te 450
3: i teraz,
1: miliardów.
3: I teraz jest bardzo ważna rzecz.
1: I on wyjedzie do pracy w szklanym wieżowcu, a my będziemy musieli wyprzedać wszystko, co zostało.
3: Ta ośmiogwiazdkowa opozycja, teraz koalicja, w ciągu 4 lat, również licząc tym budżetem na przyszły rok, no bo to jest jej budżet, zadłużyła Polskę na bilion złotych. To jest 1 i 12 zer. W tym czasie, a od początku naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej otrzymaliśmy dotacje z Unii, odliczając polską składkę, 750 miliardów. Więc więcej w ciągu 4 lat ta koalicja ośmiogwiazdkowa zadłużyła Polskę, niż dostaliśmy z Unii przez lat 22.
1: No, eksperci mówią, że deficyt powinien wynosić 180-190 miliardów, bo część jest uzasadniona zbrojeniami, ale te 100 miliardów to jest niechlujstwo tego rządu, to jest brak aktywnego poszukiwania dochodów, zaprzestanie faktycznej walki z różnego rodzaju mafiami, że to powinno tyle wynosić.
2: Krajowa Administracja Skarbowa zamiast zajmować się rzeczywiście przestępcami VAT-owskimi, wielkimi mafiami, które żerują na budżecie państwa, przyjeżdża na festyn dożynkowy do jakiejś małej miejscowości i każe rolników za to, że sprzedają kiełbasę na własne potrzeby, na potrzeby działania koła gospodyń wiejskich.
1: Dobrze, to jeszcze
2: i tak
1: prezydent
2: dalej,
1: no. o Romanie Giertychu i potem Andrzej Rafał Potocki, bo...
4: Nie, to, Roman... Teraz w zasadzie, bo chciałem tylko proszę. Tak podsumować ze swojej strony. Uważam, że wczorajsze... Nie jest tak źle moim zdaniem. Uważam, że wczorajsze występy Donalda Tuska w parlamencie to była totalna żenada i wcale nie posunęło tej ofery o krok do przodu. Wręcz przeciwnie, dla strony rządzącej jest to krok do tyłu. Przecież łamanie prawa w postaci złamania artykułu 12 ustawy o prokuraturze, czyli to, że premier nie miał prawa dzielić się...
2: No, ale podobno Żurek mu odtajnił te zeznania.
4: Ale paragraf drugi...
3: Jest ustawa.
1: Tak to jest, jak dziennikarz, tak to jest, jak dziennikarz ma żonę prawnika. Pozdrawiamy Karolinę. Ja potem przecież... to się kończy cytowaniem paragrafów w programie publicystycznym.
4: Przecież ja sam przecież studiowałem prawo, tak? Nie wykonuję dobrze, tego prezydent, zawodu. Ale okej, tylko skończę jedno zdanie. Jednak była to kompromitacja, a nawet powiedziałbym zahaczająca o złamanie prawa i wcale to dobrze nie wyszło. Moim zdaniem uważam, że jak do tej pory, to prawica powinna się tylko i wyłącznie cieszyć, bo uważam, że to rozgrywa nieudolnie i może coś jeszcze wyjdzie, może następne etapy są przygotowywane, ale jak do tej pory...
1: Ja wzywam do porozumienia partii prawicowych i do przyjęcia inicjatywy, do próby wspólnego narzucenia pewnych tematów, bo wszyscy na tym popłyną, nie ma, że jedni. Prezydent Romanie Giertychu.
5: Panie redaktorze, proszę mnie wybaczyć, to nie chce mi się zupełnie rozmawiać. Roman Giertych może zagrozić, panie redaktorze, swoim fanom z internetu, że coś im wypłaci albo czegoś im nie wypłaci. Nie traktuję tego polityka poważnie, szczególnie teraz, gdy jako poseł Platformy Obywatelskiej i wiceszef Platformy Obywatelskiej jest jednocześnie mecenasem i adwokatem pana Przemysława Krala, którego uznaję za ruskiego, to wiele razy słyszeliśmy, za ruskiego agenta. To znaczy, to mam wrażenie, że tam już nie leci pilot i nie odjechał tylko pociąg, ale cały peron.
1: Piotrze, podsumowując już sprawę zondy, czy twoim zdaniem prawda jest coś w tym, że jak Roman Giertych za coś się bierze, to w sumie kończy się jakby katastrofą? Że w tym jest pewna nadzieja, że ta operacja...
0: No tak, no to jest troszeczkę jak w tym starym dowcipie, że nie należy brać na partnera do brydża psa, bo jak ma dobre karty, to macha ogonem i wszyscy wiedzą. Więc branie do gry Giertycha oczywiście osłabia wiarygodność całej operacji już na samym starcie. Więc to jest troszeczkę taki dowcip, że Tusk bierze do brudnej roboty politycznej Giertycha, bo dużo chętnych do tego nie ma, a Giertych czerpie z tego jakąś perwersyjną radość. To mi przypomina Jerzego Urbana, który lubił kłamać nie na zasadzie zleconej roboty, ale jemu samemu to sprawiało przyjemność. U Giertycha też jest ten rys takiej osobistej perwersyjnej satysfakcji z takich montaży, które on kreuje razem ze swoim Sancho Panza, postaci mecenasa Dibuła. Zresztą wygląda jak Don Quixote i Sancho Panza. A to jest oczywiście znaczne osłabienie, ale ja wolę tego typu operacje przeceniać i bardziej podkreślać ich zagrożenie, niż tak łatwo mówić, a to już tam każdy widzi, że to jest szyte grubymi niciami. Tak, niestety jest, nie każdy widzi, a przy rozbiciu opinii publicznej na bańki to jeszcze jest bardziej trudne.
1: Tak, ja myślę, że nie każdy i że taki huk i przesłanianie, że to niestety jest politycznie skuteczne, dlatego oczywiście to się w jakiejś mierze może wypalić też, to mogą się tu zaplątać po prostu albo gdzieś potknąć i to stanie się bardzo widoczne. Dobrze, proszę Państwa, pan Maciej Berek, nie mylę się co do imienia? Nie mylę się.
4: Nie Marek, tylko Maciej.
1: Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, co nie znaczy, że tym sędzią został oczywiście, bo trzeba przejść te trzy etapy, czyli wybór, zaprzysiężenie w obecności prezydenta i podjęcie pracy w Trybunale. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczmy moment głosowania.
6: Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję? Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów, większość bezwzględna 219. Berek Maciej 226, Kotowski Artur 184. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Jak tak patrzę na Macieja Berka, to się trochę boję, bo mam wrażenie, że to jest taka postać z filmów po prostu, takich, których
3: bezwzględny... To było widać w przesłuchaniu na komisji, tak? Bezwzględny, cyniczny, aczkolwiek dobrze przygotowany i znający fakty i potrafiący je w sposób diabelski łączyć, jak również to... Wie, co kto chce usłyszeć, tak? To jest, jeżeli mówił, że przez tyle lat współpracował z Donaldem Tuskiem, no to musiał realizować to, co Donald Tusk mu polecał.
1: On się przedstawia jako bezpartyjny fachowiec. Jeszcze Zbigniew Bogucki fragment, bo to za długa wypowiedź, fragment.
7: Szli krzycząc konstytucja, konstytucja. Wtem pewnego razu, chcąc krzyknąć, zapomnieli na ustach wyrazu. Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o swoich hasłach, zapomnieliście o tych okrzykach konstytucja, praworządność, o tych, którzy, również o tych sędziach, którzy z wami z świeczkami stali na różnego rodzaju manifestacjach. Pytanie tylko właśnie...
1: Tak mówi Zbigniew Bogucki, no bo rzeczywiście, czynny polityk, no nie da się tego zaprzeczyć, to więcej niż czynny polityk, facet, który organizował i wdrażał projekty rządowe, on co on teraz ma w Trybunale siąść i te projekty oceniać? Sam Donald Tusk przecież krzyczał wielokrotnie, że politycy nie powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. To jest jeden wątek, a drugi wątek to jest walka o Trybunał, znaczy on ma wejść do Trybunału po to, żeby tam wziąć za twarz tę gromadkę, którą tych naszych sędziów, bo tu powiedział nasi sędziowie, i ten Trybunał jakby wziąć pod kontrolę, rozumiem, że jakoś obalić Zbigniewa Świączkowskiego, no a później okaże się, że Trybunał znowu jest święty i że wszystkie ustawy przyszłego prawicowego rządu są niezgodne z konstytucją.
2: Na naszej antenie wypowiedź pana profesora Przemysława Czarnka, który rysował taki czarny scenariusz polegający na tym, że Berek jest po to, żeby opanować Trybunał Konstytucyjny, potem Trybunał Konstytucyjny unieważni działania Sądu Najwyższego, w tym zatwierdzenie wyborów prezydenckich, no i będzie zamach stanu taki już formalnie przeprowadzony. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na coś innego, bo my mówimy o tym, że kiedyś Donald Tusk mówił, że politycy, ministrowie nie powinni wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego, no ale oczywiście jak to premier Tusk o 180% zmienił.
1: Mamy premiera, którego słowa nic nie znaczą,
2: oczywiście.
1: No to powiedzmy otwarcie.
2: Prawdą jest to, że jeżeli prawdą jest, iż pan Maciej Berek składał oświadczenie, że przepracował 10 lat jako radca prawny, a to jest warunek, który musi spełnić kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, to poświadczył nieprawdę.
1: Ale
2: ponieważ...
1: no jakieś kwity prezentuje, że ktoś mu to tam potwierdza.
2: Ale pan poseł Paweł Jabłoński zwrócił się do instytucji, w których pracował podobno pan Berek jako radca prawny i te instytucje odpowiadały mu, że nie. Ostatnia odpowiedź z Najwyższej Izby Kontroli jest taka, że pracował jako radca prawny. To nie jest radca prawny. A z drugiej strony 226 posłów, którzy głosowali za panem Berkiem jako sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wiedząc o tych faktach, również poświadczyło nieprawdę.
1: Ale słuchajcie,
2: nieprawdę.
1: To jak Tusk łatwo łamie kręgosłupy swoich partnerów koalicyjnych, bo coś tam postękali, ale to nawet krócej trwało niż zwyczajowo, zagłosowali grzecznie, będzie jedna lista tego rządu. Będzie jedna lista.
2: Ale pytanie, dlaczego marszałek Czarzasty głosował przeciw? To jest charakterystyczne.
1: On jeden przeciw, to tak, tego
3: no, no, nie jeden, ale to nie jeden, ale
1: się. Pomylił się.
3: Ale nie tłumaczy. Na razie się nie tłumaczy.
4: Że chodziło o to, że miał tam parę osób, w tym na przykład Annę Marię Żukowską.
2: Która nie głosowała.
4: Która wyszła z głosowania i nie głosowała. No i żeby trzymać to dobre imię, tak zwane w cudzysłowie dobre imię lewicy, tak się wydaje oczywiście.
3: I swoją grupę. Czarzastemu.
4: No to już tak zagłosował, że lewica generalnie, chociaż nie było przymusu głosowania i każdy głosował
2: jak chce. I ja odnoszę wrażenie, że nie tylko posłowie Koalicji Obywatelskiej, ale także posłowie przystawek przede wszystkim myślą o tym nie, czy działają zgodnie z prawem, czy działają zgodnie z zdrowym osądkiem. Oni już myślą o tym, jak się znaleźć na listach wyborczych i żeby nie podpaść Tuskowi. Te wszystkie działania mają ten podtekst.
1: Jerzy Szmita, potem Piotrzemka.
3: I dlatego no wracam uparcie do tej tezy. Nie nazywajmy tej koalicji 13 grudnia. To jest koalicja ośmiu gwiazdek.
1: To ich połączyło.
3: To jest ich program, to jest ich praktyka. Nic się nie liczy, tylko zniszczenie opozycji, zniszczenie środowisk konserwatywnych, prawicowych. To jest jedyny cel tej władzy. I będą próbowali. Czy zrobią to?
1: Ja myślę, że na razie...
3: Ale będą próbowali wszystkie.
1: To, co nas chroni, to społeczna koalicja, która wybrała Karola Nawrockiego. Bo
3: nas jest więcej.
1: Więcej, nas ale też więcej. Po raz pierwszy po stronie prawicy są kibice, ludzie z siłowni, ludzie w wojsku, WOT. Jest realna siła. Jak spróbują tknąć prezydenta, to będzie wojna domowa i oni tę wojnę przegrają po prostu.
4: Owszem, tak. A do tego może sytuacja zmierzać, bowiem prawdopodobieństwo, że Karol Nawrocki nie odbierze przysięgi od pana Berka jest graniczące.
1: Prezydent tutaj nie powiedział jednoznacznie.
4: Ale widać wyraźnie, bo po pierwsze nie ma formalnych podstaw do tego, żeby przyjąć
1: no tak, ale oni wtedy,
4: za przysiężenie. Będzie przysięgał przed kolumną, w sali kolumnowej albo przed towarzyszem Czarzastym i to co? I wtedy nie będzie mógł nawiązać stosunku
1: pan
4: pracy.
1: Pan Berek to mi przypomina takiego urzędnika z filmu Psy z początku lat 90. Taki klimat właśnie,
4: skończy,
1: prawda?
4: Pan okulary. Pan Berek skończy jak ta trójka tych sędziów, którzy przysięgali pod kolumną. Czyli będzie mógł wejść, mógł go wpuścić
1: Świeczkowski. Oni to wiedzą i może oni go wprowadzą z policją potem.
4: Ale co to da? Jak on nie ma stosunku pracy zawiązanego, bo to zależy od Święczkowskiego, to nic nie da. Będą siedzieć tam z policją i co dalej?
1: No, wiele
4: i
1: co?
4: Nie, to wtedy dopiero masz
1: Andrzej,
4: powód do wojny domowej.
1: Wiesz, że rząd Donalda Tuska jest zdolny do działań niewyobrażanych.
4: Dlatego Donald druga Tusk... strona też musi być Donald na to przygotowana. Tusk... Dlatego o tym mówię.
1: Donald Tusk uśmiercił Trzecią Rzeczpospolitą. Tego państwa nie ma. Nie ma konstytucji, nie ma systemu prawnego. Jest naga siła. Jedyne, co nam zostało z demokracji, to akt wyborczy, a i tak podfałszowany, bo jak się zabiera opozycji pieniądze, to znaczy, że demokracja de facto nie funkcjonuje.
4: Gdyby do tego doszło, to wtedy wchodzi twój scenariusz. Ten, o którym mówiłeś na początku, przed moją wypowiedzią, że to jest już...
1: Wrócimy, Olu, Piotrze, bo ty mówiłeś, zacząłeś temat pana Berka.
0: Tak, znaczy pan Berek jest ewidentnie wybrany z wadą prawną i przy poświadczeniu nieprawdy. Zresztą dobry punkt wyjścia do tego, aby unieważnić ten wybór. Ale póki co musimy nastawić się raczej na scenariusz, w którym to pan Berek będzie stroną ofensywną. Moim zdaniem on weźmie tych sędziów wybranych, zaprzysiężonych w sali kolumnowej i ogłosi, że to on jest Trybunałem Konstytucyjnym. Ja nie wykluczam, że policja po prostu usunie siłą pana Świętkowskiego z budynku. To jest całkiem możliwe. Zresztą Tusk działa podobnie jak Sowieci, to znaczy dąży do maksymalnej eskalacji, licząc, że jego obóz będzie akceptował. Bo jeżeli poczytamy te wszystkie wpisy, No, chociażby na przykład Tomasza Lisa, no to prost. Trzeba iść za ciosem i targowice, bo tak on określa wszystkich poza koalicją 13 grudnia, trzeba po prostu niszczyć. Tusk będzie wykorzystywał taką polaryzację. A ci rozmaici smokierzy właśnie z Rzeczpospolitej czy z Onetu będą mówić, no może nie tymi metodami, ale stawką jest zachowanie wolności. To mogę wam teraz powiedzieć od dzisiaj. Powtarzam, ja źle reaguję na wasze takie marzenia. Będzie wojna domowa, kibice ruszą i tak dalej. Ci, którzy używają przemocy, zawsze przegrywają, zawsze wypadają jako strona agresywna, gorsza. Tak zwane centrum normalsi nigdy nie zachłysną się tym. Tego, co nam trzeba, to obywatelskiej odwagi, takiej samej jak w latach dysydenckich PRL-u, których ludzie mówią, nie akceptuję łamania prawa, nie protestuję przeciwko temu, ale pokojowo, naprawdę przestańcie marzyć o jakiejś wojnie domowej. To będzie nieszczęście, które z którego nic dobrego nie będzie.
1: Ja nie marzę o żadnej wojnie domowej. To byłaby tragedia dla Polski, która by nas cofnęła o dekady. Natomiast
0: odwrotnie. Takim lekkim tonem, dobrze. I nie mówmy o kibicach jako o armii obrońców pana prezydenta. To właśnie normalni obywatele, którzy mają odwagę.
2: Kibice też są obywatele.
0: To oni powinni występować przeciwko łamaniu prawa. To jest droga bardziej smutna,
1: pokazywanie
0: ale
1: stronie
0: lepsza.
1: Autorytarnej, zamordystycznej. Pokażmy, Piotra, pokazywanie stronie zamordystycznej, że to nie jest obóz całkowicie bezbronny, to jest coś innego niż ty opisujesz w naszych słowach.
0: Tak, ale pamiętaj, że zawsze tam, gdzie pojawia się przemoc, tam wchodzą do akcji prowokatorzy.
1: To prawda.
0: Ale Tusk ma tych prowokatorów tysiąc razy lepszych.
1: Ale o Majdanach ukraińskich to samo mówiłeś?
0: Nie. Ale no. Majdany były ruchem pokojowym. Potem dopiero, gdy zostały zaatakowane, się broniły.
4: Ale jedyną,
0: więc mówmy
4: jedyną
0: o Majdanach,
4: która,
0: mówmy o obywatelskim nieposłuszeństwie, a nie mówmy o kibicach.
4: Jedyną stroną, która może użyć siły jako pierwsza, jest strona rządowa. Oczywiście. Żeby wprowadzić Berka do Trybunału. A jeżeli będziesz miał pana Berka w Trybunale, to będzie po Polsce. Bo obali prezydenta, dobrze, albo zawiesi go i dopiero będzie. A czy naród wyjdzie w obronie Trybunału, to jest loteria. Wyjdzie, nie wyjdzie. Słabo teraz wychodzą. No nie ma tam takiej siły. A jak wyjdzie, to się wypuszczą na nich policję. I dojdzie do konfrontacji tak czy inaczej. Bo nie, to jest po tobie, po mnie i po Polsce.
2: W mediach społecznościowych
1: Aleksandra Jakubowska.
2: W mediach społecznościowych już pojawiają się przewidywania, że we wrześniu siłowo zostanie przejęty Trybunał Konstytucyjny. I to wcale nie jest sytuacja nieprawdopodobna. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób została przejęta Prokuratura Krajowa. I to może być ten sam manewr wykonany. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo, myślę, że jeszcze jest za wcześnie. Dojdzie do tego momentu, kiedy społeczeństwo w dużej części się obudzi i zobaczy, że ten kraj jest dewastowany nie tylko gospodarczo, ale także od strony prawnej, że konstytucja nie obowiązuje, że grozi nam po prostu kolonizacja.
1: Znaczy, przez pierwszą drogą do zmiany państwa. Sytuacji w Polsce są oczywiście przyszłoroczne jesienne wybory parlamentarne i proszę państwa, trzeba zrobić wszystko, żeby te siły, które umieją rządzić, które potrafią wziąć odpowiedzialność za kraj, żeby były jak najsilniejsze. Bo jeśli pod hasłem zmiany zostaną wybrani wariaci, no to się skończy dalszymi rządami Tuska. Jerzy Schmidt, proszę bardzo. Jeszcze może Piotra chwilę zdążymy.
3: Tak jest. Dwie sprawy. Po pierwsze, to co dzisiaj jest proponowane przez koalicję ośmiu gwiazdek, to tak naprawdę to już jest zamach stanu. To już są ciągle działania, które łamane jest prawo. I teraz to odpowiedź opozycji, no teraz aż się prosi to, co Jacku mówiłeś. Kilka wspólnych wystąpień, chociażby demonstracji.
1: Pokazać, że nie ulegają
3: normalnych demonstracji. Ściągnąć ludzi do Warszawy, ich będzie 100 tysięcy ludzi.
1: Doskonały pomysł.
3: I to po prostu dziś trzeba robić. I to by wtedy te wszystkie tam wewnętrzne sprawy trochę rozładowało.
1: Ale Piotrze, jedno zdanie, bo tak może ci niegrzecznie przerwałem, ale tu jest wielu chętnych do głosu.
0: Nie, ja przepraszam też za moje emocje, ale rzeczywiście zaczynamy znajdować się w stanie sytuacji nienormalnej i to będzie wymagało z jednej strony naszej pomysłowości i harty ducha, a z drugiej strony rozwagi i nie ulegania rozmaitym emocjom. Bo zawsze ci, którzy ulegają emocjom, przegrywają. Więc tylko tyle na koniec.
1: Dziękuję bardzo, Piotrze. Myślę, że my nad emocjami panujemy, natomiast no też mamy taką pracę, taką pasję, można powiedzieć, żeby różne scenariusze...
0: Ale jesteśmy też wzorcem dla tysięcy ludzi, którzy nas obserwują.
1: Ale nie jesteśmy politykami,
0: i to my wyznaczamy standardy.
1: Politycy podejmują decyzje. Słuchajcie, proszę Państwa, na koniec, szanowni goście, szanowni Państwo, chcę pozdrowić stacje, które nas transmitują bądź retransmitują z niespodzianką. Radio Warszawa, współgospodarz audycji, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Via w Rzeszowie i Radio Rodzina we Wrocławiu, które do nas dołączyło. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję Aleksandrze Jakubowskiej. Dziękuję Andrzejowi Rafałowi Potockiemu.
4: Dziękuję bardzo.
1: Jerzemu Szmitowi.
4: Dziękuję bardzo.
1: Piotrowi Semce. Przepraszam, jeśli przerywałem, ale tak to jest w tej audycji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.

0: To była formacja Smoky.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
3: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
4: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106.2, już prawie minuta po 10.00.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Na termometrach temperatura wzrosła o 2 stopnie, bo 19 stopni w Warszawie, Tarczynie, Piastecznie czy Żyrardowie, również w Radzyminie, Wołominie i Tłuszczu 19 stopni. Ciśnienie również delikatnie wzrosło o 1016 hektopaskali i jeszcze nieznacznie wzrośnie. Wiatr umiarkowany okresami dość silny o kierunku zachodnim.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Radio Warszawa na 106.2, Michał Kierski. Dzień dobry tym, którzy teraz włączyli swoje radioodbiorniki nastawione na 106.2. Dwie minuty po 10.00 i sobota, 5 dzień września, 248 dzień roku, a imieniny dziś obchodzą Dorota, Justyna i Wawrzyniec. Wszystkiego najlepszego drogim solenizantom, jak również jubilatom przesyłamy z Floriańskiej 3. Muzycznie rozpoczyna tę godzinę Paweł Kukiz i Jan Borasewicz, bo tutaj jest jak jest, pojawi się także Simply Red czy James Blunt, a już za kilka chwil na naszej antenie Dorota Sołowej zaprasza na kulturalny weekend w Warszawie. Zostańcie Państwo z nami na 106.2 Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: pierwszym po wakacyjnym wydaniu kulturalnego weekendu Dorota Sołowiej zabierze Państwa na wystawę na Biści, prorocy nowej sztuki, którą możemy oglądać w podchorążówce Łazienek Królewskich w Warszawie. Zobaczymy tu ponad 90 obrazów z wielu muzeów Europy, m.in. Muzea d'Orsay w Paryżu. Ten weekend to także narodowe czytanie. Tegoroczną lekturą 15. edycji są Dziady Adama Mickiewicza, patronat honorowy objęła para prezydencka, a Dziady będą czytane w sobotę, dziś, 5 września, w wielu miejscach całej Polsce, a my zaprosimy na ich wyjątkową inscenizację do Piastowa, o czym opowie Maria Rejf, organizator wydarzenia.
1: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
2: Marek Płócińczak, kurator malarstwa w Muzeum Łazienki Królewskie.
3: Dziś w kulturalnym spotkaniu zapraszamy Państwa właśnie w przestrzeni Łazienek Królewskich w Warszawie. Przy mikrofonie kłania się Państwu Dorota Sołowiej. Jesteśmy na wystawie Nabiści i rozpoczynamy przygodę z nabistami, z artystami, o których w sumie mało wiemy. Tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Tak, to prawda. Są to artyści stosunkowo mało znani zarówno polskiej, jak i zagranicznej publiczności. Można powiedzieć, że nabiści działali troszeczkę po impresjonistach, których świetnie kojarzymy, a z drugiej strony trochę przed tymi kierunkami awangardowymi początku XX wieku, jak na przykład kubizmem czy abstrakcją. I może trochę z tego powodu są mniej znani, natomiast my na tej wystawie staramy się pokazać, jak ważną rolę odgrywali, będąc rodzajem takiego pomostu między sztuką XIX wieku a sztuką XX wieku. Pokazujemy, że bez nich ta rewolucja, która dokonywała się na początku XX wieku, nie wiem, przez Picassa czy Braca, w gruncie rzeczy nie mogłaby dojść do skutku.
3: Jesteśmy w pierwszej sali. Wita nas tu takie maleńkie dzieło sztuki, pięknie wyeksponowane na takiej turkusowej, niebieskiej ścianie. Myślę, że taki dosyć znany obraz. Przynajmniej gdzieś go chyba widziałam kiedyś.
2: Tak, to jest jedno z ikonicznych dzieł tego nurtu. Praca Maurice'a Denis, wypożyczona z Musée d'Orsay w Paryżu. Ona powstała w 1890 roku, w tym samym momencie, kiedy Denis, jeden z takich głównych teoretyków nurtu, opublikował swój artykuł, w którym zaproponował zupełnie nową definicję, czym jest obraz. I ten cytat z tego artykułu towarzyszy pokazywanemu obrazowi. Tam w tym artykule Denis mówił, że zanim obraz stanie się jakimś konkretnym tematem, czy to nie wiem, pejzażem, czy przedstawieniem jakiejś postaci ludzkiej, on przede wszystkim jest płaską powierzchnią pokrytą farbami ułożonymi w określonym porządku.
3: No właśnie, te obrazy nas tutaj zaskakują tym kontrastem bardzo często, choć nie zawsze. Jesteśmy cały czas w sali pierwszej, że zaraz przejdziemy do drugiej. Chciałam zapytać też o polskich nabistów. Pojawiają się polskie nazwiska. Czy można też nazwać tych artystów nabistami, czy są po prostu w rejonie tego nurtu?
2: Niestety polskiego nabisty nigdy nie było. To jest tak, że rzeczywiście polscy artyści tutaj będą się pojawiali w naszym przypadku jako rodzaj takiego bardzo istotnego kontekstu, bo mimo, że żaden z Polaków nie dołączył do tej grupy francuskich artystów, to oni znali ich twórczość, często też przebywali w tym samym czasie w Paryżu, wyjeżdżając na studia, poszukując inspiracji, i stąd też chcieliśmy pokazać, kuratorzy chcieli pokazać właśnie pewne powiązania między tym, co się dzieje aktualnie w sztuce francuskiej i tym, co widzą i jak malują polscy artyści. Zresztą w trakcie zwiedzania wystawy też zobaczymy, że w kilku miejscach pojawiają się bardzo istotne wątki polskie, gdzie rzeczywiście bardzo wyraźnie widać, że Polacy znali twórczość nabistów i też często odgrywali dość istotną rolę, jaką moglibyśmy być tacy animatorzy życia kulturalnego wówczas.
3: Na pewno wielu też z nich podróżowało do Paryża, do Francji, do kolebki wówczas sztuki, żeby zbliżyć się do tej nowoczesności.
2: Tak, i tutaj będzie kilka takich postaci, jak zresztą możemy sobie przejść już do pierwszej części wystawy, gdzie właśnie pokazujemy jeden z takich powiązań między sztuką nabistów a sztuką polską poprzez Władysława Ślewińskiego. Ponieważ nabiści, w ogóle ten nurt on się narodził, można powiedzieć, za sprawą takiego jednego spotkania Paula Seliziera, który był młodym studentem prywatnej szkoły artystycznej w Paryżu i wyjechał do Brytanii, żeby spotkać Paula Gauguina, jedno z najważniejszych nazwisk sztuki końca XIX wieku z naszej perspektywy współczesnego odbiorcy. No i tam według wskazówek Gauguina namalował taki obraz talizma, który stał się rodzajem takiego obrazu założycielskiego. I dokładnie można powiedzieć, w taki sam sposób też w orbitę Gauguina trafił Władysław Ślewiński, tylko rok później, w 1889 roku. Poinspirowała właśnie jakby z jednej strony taka obyczajowość Brytanii, w której mieszkał wówczas Gauguin, a z drugiej strony fascynowała go te nowe idee głoszone przez Gauguina, jego estetyka, sposób malowania. Stąd też właśnie na naszej wystawie widzimy pracę, między innymi piękne autoportret Ślewińskiego, który właśnie bardzo dużo czerpie z Gauguina, zestawione z obrazami Seliziera, które właśnie posługują się takim typowo gauguinowskim uproszczeniem kształtów, rezygnacją z trzeciego wymiaru, właśnie pewną potrzebą syntetyzowania przestrzeni i odejścia od takiego prostego odwzorowywania rzeczywistości.
3: Przy tych obrazach stoimy, teraz właśnie na nich patrzymy. Przed nami Władysław Ślewiński. Zapraszamy Państwa na tą wystawę. Ona trwa od połowy lipca i potrwa już tylko do połowy listopada. Myślę, że jesień to doskonała pora, żeby zanurzyć się w tej pięknej sztuce. Ta przestrzeń jest tutaj, tej wystawy, rzeczywiście bardzo bogata i wchodzimy w nowe dzieła sztuki, w nowe obrazy.
2: Tak, po takim przybliżeniu tego momentu założycielskiego, jakim było spotkanie Seliziera z Gauguinem w Brytanii, pokazujemy różne wątki tematyczne, różne obszary, które interesowały nabistów. I jeden z takich obszarów było poszukiwanie duchowości i mistycyzmu. I myślę, że w tym miejscu dobrze, żebyśmy sobie powiedzieli troszeczkę więcej o tej nazwie nabiści, no bo ona wydaje się tak naprawdę nam niewiele mówi, jest dość tajemnicza, zaskakująca i to poniekąd było celowym zabiegiem ze strony tych artystów. Oni sami przyjęli taką nazwę.
3: Jakieś skojarzenie z jakimś słowem mieli, czy zupełnie wymyślone?
2: To było bardzo konkretne słowo, zapożyczone z języków hebrajskiego i arabskiego. Ono oznaczało proroka. I chcieli być kimś w rodzaju właśnie takich proroków sztuki nowoczesnej, zapowiadających właśnie, wytyczających nowe drogi rozwoju malarstwa. Zresztą ta nazwa początkowo była troszeczkę przez nich skrywana. Gdybyśmy właśnie pod koniec XIX wieku, w momencie kiedy oni tworzyli w Paryżu, zapytali kogoś na ulicy, co sądzi o sztuce nabistów, to prawdopodobnie nie wiedziałby, o kim mowa, ponieważ oni tą nazwę troszeczkę ukrywali. Rozmawiali między sobą, określając siebie nabistami. Każdy z nich miał przydomek, bardzo konkretny nabista, na przykład bardzo japonizujący, czyli inspirujący się sztuką japońską, czy nabista o ognistej brodzie, tak nazywano Paula Seliziera. Tak więc oni, rzeczywiście taka atmosfera tajemniczości, mistycyzmu była bardzo istotna i tutaj właśnie pokazujemy w tej sali prace, które były właśnie próbą takiego poszukiwania w sztuce jakiegoś pierwiastka duchowego. Tutaj artyści często odwoływali się do tematów związanych z różnymi religiami, ale to też jest na przykład Maurice Denis, który jako bardzo żarliwy katolik skupiał się na duchowości chrześcijańskiej. Te obrazy, które tutaj mamy, to są właśnie obrazy czerpiące właśnie z tej religijności takiej typowo katolickiej.
3: Ten obraz w rogu z zakonnicami, które modlą się w kościele, jest dla mnie genialny, jest świetny. Czyj to obraz?
2: To jest właśnie obraz Maurice'a Denis. I rzeczywiście to jest tak niezwykły przykład tego, jak to poszukiwanie duchowości mogło wyglądać w praktyce, bo mamy przedstawione w ławkach kościelnych modlące się sylwetki zakonnic. One są znowu potraktowane tak, jak nabiści robili, w bardzo charakterystyczny sposób, czyli tak zwykle uproszczone, syntetyczne, ale nad nimi unoszą się te świeczniki, żyrandole i one zupełnie odrealniają tę przestrzeń, sprawiają, że rzeczywiście mamy wrażenie jakiejś takiej nieziemskiej scenerii tutaj.
3: Przypomnijmy, że pochodzą one z wielkich kolekcji.
2: Tak, to jest ponad 30 kolekcji publicznych i prywatnych z 5 krajów, więc rzeczywiście to było dość duże przedsięwzięcie. Jedno z takich instytucji, z którymi współpracowaliśmy przy organizacji tej wystawy, było Musée d'Orsay, które wypożyczyło rzeczywiście bardzo istotne prace ze swoich zbiorów, ale to są też dzieła, które przyjechały z innych muzeów francuskich, jak również ze Szwajcarii, z Holandii, a nawet, co ciekawe, z Węgier, ponieważ pokazujemy jednego z artystów, który dołączył do grupy nabistów, będącego Węgrem, Józefa Ripna Ronaya. Stąd też tutaj odezwaliśmy się do kolegów z Budapesztu, aby wypożyczyli nam kilka jego prac.
3: Ile w sumie jest tutaj?

0: Kulturalny Weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Przechadzamy się dalej. Przypominam Państwu, że jesteśmy w Łazienkach Królewskich w Warszawie na wystawie Nabiści. Wystawa właśnie trwa. Serdecznie na nią zapraszamy, bo jest tu, tak jak Pan wspomniał przed chwilą, około 90 prac wypożyczonych z różnych wspaniałych muzeów na świecie, ale także i w Polsce. Właśnie ta wystawa dzieli się i kolorystycznie, i tematycznie. Jesteśmy w takiej przestrzeni, można powiedzieć, brzoskwiniowo-błękitnej. Te kolory też pewnie były jakoś specjalnie dobierane do obrazów.
2: Są inspirowane

0: Też dziełami, które pokazujemy. Tutaj rzeczywiście nasza scenografka bardzo zadbała o to, żeby one idealnie korelowały z tym, co pokazujemy. Więc rzeczywiście tak, kolory też są tutaj przemyślane, jeśli chodzi o ściany.
1: Stoimy przed takim cytatem. Nie chodzi o malowanie życia, ale o uczynienie obrazu żywym. Bardzo wymowny ten tytuł. No i pod nim oczywiście dzieła sztuki.
0: Tak, to znaczy, to on też wskazuje ten cytat, to są słowa Pierre'a Bonarda, jednego z właśnie znawistów, który pokazuje, że artystom niekoniecznie musiało chodzić o to, żeby jakby wiernie odwzorować rzeczywistość. Tutaj chodziło właśnie raczej o pewne wrażenie i życia, poszukiwanie głębi w malarstwie. Nawiści bardzo byli przywiązani do tego, żeby odejść od takiego myślenia o sztuce, jakie mamy od czasów renesansu, czyli że malarstwo jest oknem na otaczający nas świat. Byli na tyle odważni, że powiedzieli, że malarstwo nie musi być realistyczne, że może wyrażać emocje, że może wyrażać jakąś głębię przeżyć wewnętrznych artysty. I to były niezwykle istotne. Właśnie mówiąc o tym żywym obrazie, to jest właśnie ten obraz, który wyraża głębię życia, a nie tyle ją fotograficznie odwzorowuje.
1: No i ze sfery sakrum przeszliśmy do kolejnych przestrzeni. Mijamy tutaj taką strefę, można powiedzieć, domowego życia.
0: Tak, to jest taka duża część wystawy, ponieważ nawiści odrzucili takie wzniosłe akademickie tematy. Oni nie dostawali na przykład oficjalnych zleceń na dekorowanie budynków publicznych. Skupili się na tym, co jest najbliższe człowiekowi i bardzo dużo malowali przedstawień rozgrywających się w domowych wnętrzach, takich mieszczańskich, paryskich domowych wnętrzach. Tutaj akurat jesteśmy w takiej części, gdzie pokazujemy grupkę obrazów odnoszących się do tematu macierzyństwa. Natomiast dalej będziemy mieli kolejne dzieła pokazujące właśnie postaci znajdujące się w domowym zaciszu. Często to w ogóle są postaci konkretne. Rodzina tych artystów. Maurice Denis malował wielokrotnie swoją narzeczoną, a następnie żonę. Z kolei Edouard Villard, inny nabista, malował swoją matkę oraz siostrę. I to są często bardzo konkretne postacie, które w jakimś były takim źródłem inspiracji dla tych artystów. Tutaj jest piękne zestawienie właśnie podkreślające ten taki wątek Polski, ponieważ tak jak wspominałem, nie było polskiego nabisty, natomiast polscy artyści byli świadomi tego, co się dzieje w Paryżu, no bo wyjeżdżali tam. I tutaj na wystawie pokazujemy między innymi taki obraz olejny, czyli bardzo rzadka rzecz w przypadku Stanisława Wyspiańskiego, który został namalowany właśnie w czasie jego pobytu w Paryżu. Przedstawia dziewczynkę gaszącą świecę. Sposób jego malowania i na przykład takie bardzo intensywnego koloru, tło, próba właśnie spłaszczenia kompozycji i wyznaczenie takich granic, przedmiotów, postaci mocnym konturem, ono idealnie współgra z obrazami nabistów. Prawdopodobnie Wyspiański był, gdzieś mógł się spotkać z tymi obrazami. I tutaj mamy na wystawie taki bardzo ładnie grający obraz Edouarda Villarda, gdzie właśnie sposób myślenia jest niezwykle podobny. Też pokazuje on siedzącą kobietę na tle białej ściany. Ściany, która sama w sobie przykuwa naszą uwagę, zupełnie tak samo jak w przypadku obrazu Wyspiańskiego, również tam tło też jakby zwracało naszą uwagę. I właśnie na wystawie staramy się pokazać takie pewne podobieństwa sposobu myślenia polskich i francuskich artystów. Oczywiście nie oznacza to, że Villard znał obraz Wyspiańskiego albo Wyspiański znał obraz Villarda, natomiast myśleli właśnie w taki sam sposób, dokładnie w tym samym czasie.
1: Stoimy właśnie przy obrazie Stanisława Wyspiańskiego, dziewczynka gasząca świecę, o której pan wspominał, z czerwoną kokardką, obok namalowane pastelami. Jest też Wojtkiewicz, jest oczywiście Ślewiński, Żaboklicki. I powiem szczerze, że ci nasi polscy artyści na tle tego malarstwa francuskiego wypadają po prostu znakomicie.
0: To prawda. To jest też zasługa na pewno doboru obrazów przez kuratorów. Oczywiście są bardzo pięknie zestawione.
1: Powoli zbliżamy się do ostatniej sali, bo mogli moglibyśmy tutaj jeszcze długo podróżować, ale do tego, do tej podróży zapraszamy oczywiście Państwa jeszcze do połowy listopada. Na Biści w Łazienkach Królewskich to jest wystawa, którą naprawdę warto zobaczyć. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Serdecznie Państwa zapraszam na Narodowe Czytanie do Piastowa 5 września o godzinie 20 przy Willi Millera, ulica Bohaterów Wolności 23. Zaproponujemy Państwu widowisko dźwiękowe na podstawie drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. Zadaliśmy sobie pytanie przy realizacji tego przedstawienia i właściwie takiego czytania interaktywnego, performerskiego, co ten Mickiewicz nam mówi i co my rozumiemy poprzez jego słowa w tym XXI wieku, czyli inaczej, czy rzeczywiście ta druga część Dziadów jest troszkę o nas? Czy my wierzymy w te gusła, czary, moce, te sieci, które nas wiążą w ten świat gwiazd, gwiazdeczek, to wszystko, co nam proponuje świat? Bo to jest bardzo ciekawe dzieło, które wydaje nam się, że zwłaszcza teraz w naszym świecie dosyć dużo mówi o nas. My z natury jako Polacy jesteśmy romantykami, dlatego też postanowiliśmy w tym miejscu szczególnym, bardzo pięknym, na tak zwanej piastowskiej ziemi, bo w Piastowie, dzięki finansowaniu powiatu pruszkowskiego, zrealizować właśnie to widowisko. Nazwaliśmy to widowisko Co to będzie, co to będzie. I postanowiliśmy postawić te postacie duchów jako takie nasze alter ego, czyli żebyśmy się mogli przyjrzeć, czy te anioły, które nam się zjawiają, które guślarz wywoła, czy to przypadkiem nie jest nasze dopaminowe życie, nasza wygoda i brak tej gorczycy tego życia, czy to nie są ta nasza młodzież oraz nasze dążenie do tego wygodnictwa, do takiego komfortu życia. Zastanawiamy się również, czy to widmo Pana nie jest przypadkiem takim naszym egocentryzmem, konsumpcjonizmem, takim duchem, który nam mówi o tym, że niektórzy ludzie uważają się za coś dużo lepszego niż są w rzeczywistości, a może to bajactwo i takie celebryctwo i odrobina Photoshopu w postaci Zosi, która jest piękna, ale która swoje wdzięki i urodę postanowiła drogo sprzedać. Może w tej postaci też coś jest z nas. Tak patrzymy na ten świat Mickiewicza i staramy się odczytać go na nowo. Może Państwo też znajdą w postaci tej zjawy, ostatniej zjawy, no postać tragiczną, bo rzeczywiście jest wśród nas dosyć dużo ludzi, którzy zmagają się z dużymi problemami ze sobą i co doprowadza po prostu do tragedii. Tak to się właśnie kończą te Dziady, druga część. Wszystko w anturażu nocnym, bo o godzinie 20:00, wszystko w takich dźwiękach natury. Serdecznie Państwa zapraszamy. Nie wiem, czy nam się uda to wszystko Państwu pokazać, ale będziemy się bardzo, bardzo starać. Wystąpią również władze powiatu pruszkowskiego i władze samorządu miasta Piastowa. Myślę, że będzie to takie widowisko, w którym zobaczymy może kawałek siebie, a może coś nas poruszy. Będziemy się starać, żeby ten świat przy Willi Millera ożywić i nawiedzić. Zatem serdecznie Państwa zapraszamy. Fundacja Art Maria Rajf.
3: Kulturalny weekend.

Save Your Kisses For Me. To już za nami, przed nami Pink. Pojawi się także Anita Lipińska, historia jednej miłości. I do 11 również Sandra.

0: Wokół mojego serca to była piosenka Sandry na zakończenie tej godziny na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
5: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
8: Trzy dni, które całkowicie zmienią Wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
9: Zbuduj wierzę dialogu.
8: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września w Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
10: Miłość rodzi się ze słuchania.
11: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 11.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu mogą wystąpić również burze, temperatura cały czas 19 stopni w Warszawie, Piasecznie, Tarczynie, Mszczonowie czy Leoncinie, również Legionowie, Radzyminie i Wołomin 19 stopni, ciśnienie 1016 hektopaskali, jak na razie się nie zmienia, wiatr umiarkowany, okresami dość silny do o kierunkach zachodnich.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Michał Wirowski, to ostatnia moja godzina dziś wraz z Państwem. O 12:00 moje miejsce zajmie Ewa Pietrzak, a w tej godzinie na antenie Radia Warszawa audycja Szlakiem Świętych Małgorzata Kurzajewska-Zarina zaprasza dziś do francuskiego duchownego i założyciela zakonu duchownego świętego Guidona z Montpellier, to 11:30. Wcześniej także dobre słowo papieża Leona XIV.

Co ty na to, jak na lato? Mówię tak, Krzesiek, a skoro przylecie, to astronomiczne lato potrwa jeszcze 18 dni. Dziś natomiast w kalendarzu liturgicznym Kościół wspomina 5 września świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Do historii przeszła jako matka ubogich za swoje zaangażowanie na rzecz biednych, bezdomnych, chorych i umierających, założycielka Zgromadzenia Zakonnego i laureatka pokojowej Nagrody Nobla, stała się niezapomnianą postacią. A 4 września 2016 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie papież Franciszek kanonizował tę misjonarkę miłości w drodze ze swojego miejsca urodzenia Skopie do dzisiejszej Macedonii do chwały ołtarzy. Przeżyła wiele etapów życia, które prowadziły ją przez niemal wszystkie kraje świata. Teraz na antenie Radia Warszawa, formacja Chicago, pojawi się także Marisa i Aishary.

0: Radio Warszawa na 106,21 minut po godzinie 11, a to już znak, że czas na dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 149 i 150. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Praca nie jest zwykłym narzędziem, lecz wyraża i pomnaża godność naszego życia. Jest ona wymogiem wpisanym w ludzką kondycję, zwyczajną drogą do dojrzałości, rozwoju i samorealizacji. W tej optyce pomoc materialna dla biednych pozostaje czasem konieczna w sytuacjach kryzysowych. Nie może jednak stać się jedyną odpowiedzią, ponieważ celem jest zapewnienie każdemu warunków do godnego życia poprzez własną pracę. Dzisiaj splot automatyzacji, robotyki i AI szybko przekształca samą strukturę pracy. Mówi się, że przyniesie to dla wszystkich wielkie udogodnienia. W rzeczywistości jednak nowe sposoby pracy niekoniecznie są lepsze, ponieważ choć sztuczna inteligencja obiecuje wzrost wydajności poprzez przejmowanie rutynowych zadań, często wymusza na pracownikach dostosowanie się do tempa i wymagań maszyn, zamiast być projektowaną jako wsparcie dla ludzi. W efekcie, wbrew zapowiadanym korzyściom, obecne podejścia do AI mogą paradoksalnie prowadzić do obniżenia kwalifikacji pracowników, poddawania ich automatycznemu nadzorowi oraz sprowadzania ich do roli sztywnych i powtarzalnych czynności. Konieczność nadążania za tempem technologii może osłabiać poczucie sprawczości pracowników i tłumić ich zdolność do innowacyjnego myślenia, której oczekuje się od nich w miejscu pracy. Właśnie po to, aby uniknąć takiego wynaturzenia, należy projektować systemy skoncentrowane na osobie, a nie jedynie na wydajności.

0: Beata Bednarz i Życia. Cud już za kilka chwil, po krótkiej przerwie. Wybierzemy się wraz z Małgorzatą Kurzajską z Rynek na Szlaki Świętych. Dziś wyruszymy szlakiem francuskiego duchownego i założyciela zakonu Ducha Świętego Gwidona z Montpellier.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Nie jesteś sam, ta audycja, która zagląda tam, gdzie boimy się spojrzeć. Świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych, niezrozumiałych często zachowań. Porozmawiamy o tym, jak współczesna rzeczywistość wpływa na nasze emocje, relacje i codzienne funkcjonowanie oraz gdzie kończy się zwykły problem, a zaczyna realna potrzeba pomocy. Bo nawet w najtrudniejszym momencie warto pamiętać, pomoc jest bliżej niż myślisz. I naprawdę, nie jesteś sam. Zapraszam na spotkanie w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
4: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska z Arinach.
5: Są takie momenty w życiu, kiedy zbliżamy się w naszej przestrzeni duchowej do różnych osób z Trójcy Świętej. Raz jesteśmy bliżej Pana Boga, raz jesteśmy bliżej Pana Jezusa, ale jak często jesteśmy blisko Ducha Świętego? Tym razem Szlakiem Świętych wybieramy się, by poznać postać, która z tym Duchem Świętym miała wyjątkowy kontakt. A kto będzie naszym gościem? Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże. Siostra Stanisława Malinowska ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.
5: Proszę siostry, po pierwsze, wy jesteście bardzo starym zgromadzeniem zakonnym, bo sięgamy XII wieku.
6: Tak, nasze zgromadzenie zostało założone przez błogosławionego Gwidona w Montpellier we Francji

0: koniec XII wieku. Najstarsze dokumenty potwierdzające jego działalność pochodzą z 1196 roku. Wtedy w Montpellier działał już Szpital Ducha Świętego, a Gwidon był jego założycielem i zarządcą. W 1197 roku pojawia się kolejny dokument, w którym znów nazwano go fundatorem szpitala. Oznacza to, że jego dzieło szybko się rozwijało i cieszyło się zaufaniem mieszkańców miasta. W szpitalu mieszkali razem bracia zakonni i ubodzy, co było nowatorskim rozwiązaniem w tamtych czasach.
1: Błogosławiony, którego, moi drodzy, pewnie niewielu z nas zna, Gwidon, błogosławionym niesamowitego ducha, ale z jednej strony my doskonale znamy jego dzieło, ponieważ większość z Państwa, przebywając w Rzymie w roku jubileuszowym, jednym, drugim za naszego życia, przechadzała się często w okolicach Szpitala Świętego Ducha. Szpital ten doskonale znamy, bo niedaleko obok przecież kościół, którego podwoje zawsze dla Polaków są otwarte, Świętego Ducha. Ale czy wiecie Państwo, że kiedy i jak to miejsce zostaje odkryte w Rzymie?
0: W 1198 roku Gwidon prawdopodobnie przebywał w Rzymie. Papież Innocenty III wydał wtedy kilka dokumentów, w których wyrażał wielkie uznanie dla jego pracy. Papież pisał, że szpital Gwidona wyróżnia się miłosierdziem, troską o ubogich i prawdziwym duchem zakonnym. W tym samym roku papież zatwierdził zakon Ducha Świętego, który powstał z dzieła Gwidona i wziął go pod swoją opiekę.
1: Ale Gwidon tak naprawdę błogosławionym staje się bardzo niedawno.
0: Po jego śmierci pamięć o nim była żywa przez wieki. W XVIII wieku historycy Kościoła pisali o nim jako o człowieku świętym, a jeden z nich stwierdził nawet, że Gwidon zasłużył na tytuł błogosławionego. Zakon Ducha Świętego zawsze uważał go za swojego świętego założyciela. W XX wieku rozpoczęły się pierwsze oficjalne modlitwy o jego beatyfikację. W 1927 roku siostry z Francji uzyskały zgodę Kościoła na druk modlitwy o beatyfikację Gwidona. W 1948 roku podobną zgodę otrzymały siostry w Polsce od kardynała Adama Sapiehy. W 1962 roku modlitwa została wydrukowana także w Hiszpanii za zgodą władz kościelnych w Sewilii. To pokazuje, że kult Gwidona był żywy w trzech krajach i miał charakter narodowy. Wspólne modlitwy, pamięć o jego dziele i liczne świadectwa historyczne stworzyły mocny fundament do podjęcia decyzji o oficjalnym zezwoleniu na kult publiczny ograniczony do środowisk związanych z Gwidonem. W Wigilię Zesłania Ducha Świętego papież Franciszek zezwolił na ograniczony publiczny kult liturgiczny Gwidona z Montpellier, założyciela zakonu Ducha Świętego we wspólnotach wyrosłych z jego charyzmatu, zezwalając na zaliczenie go do katalogu błogosławionych. Franciszek poinformował, że wspomnienie błogosławionego Gwidona co roku będzie miało miejsce 7 lutego.
1: Proszę siostry, ale to jest wszystko taka piękna hagiografia. Ale siostra jest żywym przykładem kogoś, kto po 8 wiekach de facto wciąż wierzy w przesłanie błogosławionego Gwidona.

0: Szlakiem Świętych.
1: Zakon Ducha Świętego założony przez błogosławionego Gwidona przed 800 laty składał się z trzech gałęzi: braci, sióstr i bractwa, skupiającego osoby świeckie. Zgromadzenie sióstr kanoniczek, oprócz kilkunastu placówek w Polsce, prowadzi swe dzieła w Burundi, we Francji, Ukrainie i Włoszech. Siostry w Hiszpanii realizują gwidonowy charyzmat miłosierdzia w czterech klasztorach, prowadząc życie kontemplacyjno-czynne. Siostry we Francji, które przez wiele lat służyły Bogu i ludziom, dożywają swoich dni w ostatnim klasztorze zakonu w Neuchâteau. Zakon męski zanikł w XIX wieku. W Polsce ostatni duchak umarł w Krakowie w 1830 roku. W Rzymie około 1870.
2: Ale siostry wciąż żwawe, zwarte i gotowe do pracy. To ile sióstr, tak mniej więcej siostro, jest w zgromadzeniu popularnie zwanym duchaczkami?
1: Nasze zgromadzenie liczy około 280 sióstr.
2: Ile z tych sióstr jest z Polski?
1: 250.
2: Czyli to zgromadzenie jest zdominowane przez Polki. Ale siostra powiedziała też o dziele misyjnym zgromadzenia. Macie też domy w Burundi. I sama siostra w prywatnej rozmowie, muszę to Państwu zdradzić, powiedziała, że coraz więcej powołań jest właśnie stąd, z tego kontynentu, którego nazywamy nadzieją chrześcijaństwa, czyli z Afryki. Ile więc tych sióstr przywdziewa habit duchaczek w Afryce?
1: Siostry z Polski do Afryki wyleciały w 1981 roku i pracują tam nieprzerwanie w Burundi, w najbiedniejszym kraju, najmniejszym, w środkowej Afryce. Obecnie tam jest około 40 sióstr burundyjek.
2: I to jest dzieło, które zrodziło się z waszej ciężkiej pracy.
1: Siostry prowadzą tam przychodnie, przytułki dla dzieci, prowadzą katechezę i pomagają najbardziej ubogim.
2: Ale to chyba co najważniejsze na misjach, to jest to przede wszystkim, że wy tam po prostu jesteście. Jesteście z tymi ludźmi, którzy często wydają się, że świat zapomniał. No dobrze, ale siostra nie jest na misjach. Siostra jest tutaj w Polsce. Więc gdzie tutaj duchaczki można spotkać?
1: Najbliżej to właśnie tutaj w Warszawie, na Grochowie, przy parafii Nawróconego Pawła.
2: Dlaczego tam wylądowałyście? Kto was tam zaprosił?
1: O, to chyba już bardzo dawno temu. Ksiądz Jan Flaziński, który budował ten kościół i szukał sióstr, które podejmą tutaj pracę.
3: Często w tej audycji pytamy naszych gości o cuda związane z tymi, których przedstawiają, o których mówią. Z Gwidonem będzie problem, ponieważ takiego cudu trudno znaleźć i one są bardzo personalne, nie są opisane w takiej tradycji Kościoła. Jednak papież Innocenty coś w nim zobaczył, potem zobaczył coś niesamowitego i chyba słowo klucz, żeby powiedzieć, dlaczego można powiedzieć promuje papież Franciszek, jest kwestia miłosierdzia. I to bardzo ciekawe, to nie dość, że szpitale Ducha Świętego, ale jeszcze coś, o czym warto wiedzieć. Jego prawdziwym znakiem, bardzo konkretnym, historycznym, jest instytucja tak zwanego koła życia, czyli takiego ruchomego bębna przy bramie szpitala Świętego Ducha, gdzie matki, jeżeli były w rozpaczliwej tylko sytuacji, mogły anonimowo i bezpiecznie oddać dziecko, wiedząc, że ktoś się nim na pewno zajmie. Pewnie dlatego Święty Gwidon jest dzisiaj patronem okien życia i obrońcą życia nienarodzonego. Nie mamy też bardzo konkretnej modlitwy. Wiemy, że siostry prosiły o to, by modlić się o jego beatyfikację. To się wydarzyło. Pewnie teraz będzie wielka modlitwa i pragnienie serca o to, by prosić o jego kanonizację. Do tego już potrzeba cudu, całego procesu. Może ty, słysząc o tej wyjątkowej postaci z XII wieku, której hagiografię właśnie odkurzamy, no właśnie, poprosisz go, zaprosisz go na kawę, poprosisz go o rozmowę w niebie, w Twojej intencji, może ten wyjątkowy święty, który przypomina już wtedy, w XII wieku, o niesamowitości siły Bożego Miłosierdzia.

0: Szlakiem świętych.
1: Pierwsza rzecz, która rzuca się, kiedy spojrzy się na habit. Habit jest, od razu powiem, siostry Stasi czarny. Ma taki biały, grzeczny, ugrzeczniony kołnierzyk. Ma do tego biały welon, potem czarny welon i na to wszystko nałożone szpilki. Ale jest coś, oczywiście szpilki w welonie, nie na nogach. Ale jest coś, co bardzo przyciąga. To jest, moi drodzy, taki sznurek na szyi, a na tym sznurku możecie zobaczyć krzyż, który składa się jakby z dwóch belek, ale nad tym krzyżem jest przepiękna gołębica. Co to za symbol?
2: Charakterystyczny znak nowej rodziny zakonnej, dwuramienny krzyż. Jest streszczeniem owej gwidonowej recepty na ból i cierpienie. Ukazuje złączenie ze sobą krzyż Chrystusa i krzyż każdego z nas. Znak gołębicy unoszącej się nad krzyżem przypomina, że zjednoczenie ludzkiego trudu, cierpienia, ofiary z misterium paschalnym Chrystusa dokonuje się dzięki szczególnej łasce Ducha Świętego. Im to zjednoczenie jest głębsze, tym bardziej życie człowieka owocuje miłością, radością, pokojem, to znaczy dwustronna ilość zakończeń krzyża owocami, o których mówi święty Paweł w liście do Galatów. Błogosławiony Gwidon pragnął, by miłosierdzie okazywane przez członków wspólnoty wypływały właśnie z takiego źródła i przybierało taki kształt.
1: Można się od sióstr nauczyć miłosierdzia?
2: Myślę, że tak. Staramy się go czynić każdego dnia.
1: Komu więc pomagacie? Wiemy już na Grochowie, wiemy, że to jest takie wsparcie też dla parafii, ale gdzie jeszcze w Polsce można spotkać siostry? I co jest tym pryzmatem, przez który szukacie Pana Boga, czyli miłosierdzie?
2: W Gdańsku Matemblewie siostry pracują w domu samotnej matki. Tam posługują najbardziej potrzebującym matkom, dzieciom, co jest właśnie charyzmatem naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie prowadzi Dom Dziecka w Pacanowie, dwa przedszkola w Lublinie i w Krakowie.
1: To, co jest najważniejsze, często obecność. Siostro, ale zawsze zastanawia każdego z nas, czemu siostra przybrała ten ciemny habit, wybrała ten niesamowity symbol z Duchem Świętym. Czemu to zgromadzenie?
2: To już nie było moje wybranie. To już Pan Bóg wybrał, bo nie myślałam o tym zgromadzeniu. To był rok 2000, jubileuszowy. Szukałam zgromadzenia, do którego mogłabym wstąpić. I pojechałam właśnie do Matemblewa w Gdańsku, żeby zyskać odpust zupełny. I tam właśnie spotkałam modlące się siostry. Było wystawienie Najświętszego Sakramentu, była niedziela. No i tam zaczepiłam właśnie siostry, zapytałam o charyzmat. I tak nawiązała się historia.
1: A co było najtrudniejsze? Nowicjat, śluby czasowe czy śluby ostateczne? Jaki jest moment zawsze najtrudniejszy bycia w zakonie dla siostry? I czy wtedy Duch Święty pomaga? Czy wtedy kiedy jest trudniej, a wiemy, że w życiu każdego, czy w życiu świeckiego, czy w życiu osoby konsekrowanej, są momenty łatwiejsze i są momenty trudniejsze, są momenty radości, są momenty smutku. Czy wtedy ten charyzmat pomaga? Szukania miłosierdzia świeckich i wśród też rodziny zakonnej.
2: No przez te 26 już lat to naprawdę było różnie. Nie było zawsze tak kolorowo, bo człowiek niesie wszędzie siebie. No więc zdarzały się momenty bardzo radosne, ale też różne trudne, które trzeba rozwiązywać na kolanach w kaplicy.
1: A gdyby siostra miała powiedzieć komuś, zainteresuj się błogosławionym Gwidonem, bo on jest ciekawy, to w jaki sposób, w jakim zdaniem powiedziałabyś młodemu człowiekowi dzisiaj, poczytaj o tym świętym?
2: Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, to właśnie przyświecało błogosławionemu Gwidonowi i to właśnie prowadzi nas w tej posłudze, więc myślę, że to jest najważniejsze zdanie, żeby czynić innym dobrze.
0: Szlakiem świętych.

0: 5 minut do południa, 5 minut do 12. Michał Wichrowski, ja już powoli będę się z Państwem żegnał. Za kilka chwil przywita się z Państwem Ewa Pietrzak, a przed nami audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś, audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracował ksiądz Jakub Zinkow, a czyta Robert Pierzchoła. Punktualnie o 12:00 modlitwa Anioł Pański na naszej antenie. Mówię do usłyszenia, do jutra, do godziny 10:00.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas, otóż tak. Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom. My głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni, wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie. Pragnę odzieży, jesteśmy policzkowani, skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam zło zrzeczą. Znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje najdroższe dzieci. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.
2: Dzisiejszy fragment listu do Koryntian to bardzo emocjonalne i przejmujące wołanie świętego Pawła. Dotychczas poruszał w liście konkretne problemy, które powodowały kryzys wspólnoty. Natomiast teraz odnosi się już wyłącznie do świadectwa swojego życia. Te słowa mają poruszyć Koryntian, by umieli wznieść się ponad wszystkie spory i waśnie, które przesłaniają im Chrystusa. Wiele cierpień, których doświadczył Paweł podczas podróży apostolskiej, mają teraz na celu uautentycznić jego posługę. Apostoł nie jest tylko mędrcem, który daje cenne wskazówki, ale tym, który rzeczywiście je realizuje w swoim życiu. Wyliczając kolejne przeciwności, nie chce jednak żalić się przed Koryntianami ani szukać przesadnego współczucia. Nie liczy także na ich zawstydzenie. Świadczy o tym przykład błogosławieństw podobnych do tych wygłoszonych w kazaniu na górze. Zamiast zła, które go spotkało, złorzeczenie, prześladowania, spotwarzania, ukazuje dobro, błogosławieństwo, znoszenie, dobre słowo. Ostatnim słowem zachęty jest poruszenie relacji ojcowskiej, którą ma Paweł z Koryntianami. Jako założyciel wspólnoty dba o nich jak o własne dzieci. Na wzór świętego Pawła możemy dziś zadać sobie pytanie, czy wobec nam powierzonych osób jesteśmy tylko nauczycielami, czy raczej świadkami?

0: Wybiła godzina 12, czas na wspólną modlitwę.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
0: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 12 na 106,2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą skomentuje ksiądz Paweł Golec.
5: Z Ewangelii świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego ludzie. Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom. Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
6: Problemem faryzeuszów była nie gorliwość w wypełnianiu Bożego prawa, ale upieranie się przy swoich sposobach jego realizacji. Ogólne zasady moralne wynikające z Bożego objawienia obudowywali wieloma szczegółowymi nakazami i zakazami, które często wypaczały sens tych pierwszych. Czy i nam, wierzącym, to czasem nie grozi? Wydaje nam się, że to my najbardziej właściwie rozumiemy Ewangelię. Praktykujemy jeden sposób modlitwy, mamy konkretny stopień wrażliwości, najlepsze podejście do życia i wyborów. Inność drugiego człowieka traktujemy w kategoriach odstępstwa od Ewangelii. A tymczasem przy całym radykalizmie dobrej nowiny istnieje całkiem duża sfera różnych sposobów jej realizacji. Pokazują nam to zresztą święci. Inne charaktery, różne duchowości, inne stopnie wrażliwości, które Pan Bóg wykorzystał jako wyjątkowe drogi do zjednoczenia ze sobą.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: No i ta dzisiejsza pogoda może nas zaskoczyć, bo tak, z jednej strony jest duszno i ciepło, bo w Warszawie mamy 20 stopni, maksymalnie dziś będzie 21, ale z drugiej strony ten wiatr, no to powoduje takie uczucie chłodu i człowiek ma dylemat, jak się ubrać, czy kurteczka, czy bluza, czy jednak krótki rękawek wystarczy. 20 stopni o tej porze w Ożarowie Mazowieckim, w Chotomowie, w Sulejówku, a w miejscowości Dobre 19 stopni, ale nie zmarzniemy.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: 11 minut po godzinie 12. Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106.2 FM w sobotnie popołudnie. Pozdrawiam w sposób szczególny dzisiaj uczniów, którzy rozpoczęli w tym tygodniu rok szkolny. Nauczycieli, pedagogów, rodziców i dziadków, bo dla nas wszystkich było to ważne wydarzenie. Kochani, mam nadzieję, że dzisiaj zdążycie z nami odpocząć. Specjalnie dla Was już teraz Bee Gees, Ewa Pietrzak. Dzień dobry.

dobre chwile z Radiem Warszawa na 106,2 FM, 23 minuty po godzinie 12. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, a w sposób szczególny tych, którzy dziś, jutro i w najbliższych dniach będą świętować swoje imieniny bądź urodziny, a wśród tych osób jest Monika. Kobieta z sercem na dłoni, nadzieją w oczach. Monice życzymy przede wszystkim Bożego błogosławieństwa i takiej wiary, że tak naprawdę to, co najlepsze, jeszcze dopiero przed nią. I właśnie dla Moniki Golec Worki jest Kamil Bednarek z utworem Kocham. Chwilę na 106,2 FM. Mam nadzieję, że taki muzyczny upominek rozjaśni ten dzień. To nie koniec życzeń, bo jak Państwo tylko usłyszeli, że weszłam, mimo tej mojej kondycji ostatnio troszeczkę gorszej na antenę, tak, weszłam bez zadyszki, to też zauważyłam, że jest propozycja związana, uwaga, z telefonem do tych, którzy obchodzili jubileusz małżeński. No postaram się w czasie naszego dzisiejszego spotkania te prośby spełnić.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Misje święte na 400 lat parafii. Zaprasza na nie Kościół Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie. To tygodniowe ćwiczenia duchowe, które pomogą wiernym w nawróceniu i spojrzeniu na życie w różnych aspektach. Mówi proboszcz tej parafii, ksiądz Bartosz Pikul.
1: Misje zasadniczo mają na celu ożywienie życia parafialnego i taką rewizję swojego życia, które trzeba zrobić raz na jakiś czas. One będą dotyczyć różnych tematów i tematyki, przede wszystkim relacji z Panem Bogiem, naszego sumienia. Będą dotyczyć kwestii konieczności może i przebudowy, zmiany swojego życia, dotyczyć kwestii małżeńskich, młodych i relacji z młodymi. Będą też z nawiązaniem do myśli o tych, którzy już odeszli, bo zawsze jeden dzień w misjach poświęcony jest zmarłym, ale także i tym, którzy są chorzy.
0: Misje święte podsumowują pewien okres z życia parafii, dodaje proboszcz.
1: Zwykle jest taki obowiązek, aby raz na 10 lat przeprowadzić misje święte, ponieważ mieliśmy te lata covidowe, to troszeczkę się to przesunęło. Natomiast w tym roku te misje są związane też z okazją 400 lat istnienia parafii Świętego Krzyża. Jest taki piękny zwyczaj, że na początku misji oddaje się klucze do kościoła misjonarzom. Przekażemy to najbliższą niedzielę o godzinie 11:45. Jest to dwóch misjonarzy z grupy misyjnej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, ksiądz Krzysztof Łytkow i ksiądz Wojciech Kozłowski.
0: Każdego dnia od jutra, czyli niedzieli 6 września, do nas

0: W następnej niedzieli, 13 września, w kościele odprawiane będą msze święte z nauką misyjną. W czwartek zaplanowano odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a w sobotę sakrament namaszczenia chorych. Misje są przygotowaniem do jubileuszowego odpustu, który zaplanowano na przyszły poniedziałek, 14 września. A niebawem o parafii Świętego Krzyża będzie także w audycji Przystanek Parafia.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Wisła 44 to tytuł spektaklu muzycznego, który będzie można zobaczyć już dziś o godzinie 19 w kościele świętego Wojciecha na Warszawskiej Woli. Opowiada historię powstańców warszawskich, którzy na rozkaz Armii Krajowej przypłynęli na drugi brzeg Wisły, aby wesprzeć walczącą stolicę. Mówił w audycji gościa Radia Warszawa reżyser i prezes Fundacji AWE Bartłomiej Płotkowski.
2: Nasz spektakl jest osnuty wokół tych historii, a zwłaszcza dotyczy jednej, która odbyła się w nocy z 6 na 7 września 1944 roku, kiedy to 200 żołnierzy Armii Krajowej przeprawiło się przez Wisłę na Krymkie Tarchomińskiej. Przy niesamowitych, dramatycznych przeciwnościach losu, ponieważ Niemcy dowiedzieli się o ich akcji i wysadzili wieczorem wszystkie łódki, kajaki, którymi mieli się przeprawić, ale oni nie zrezygnowali.
0: Spektaklowi będzie towarzyszyć muzyka w wykonaniu wybitnych artystów, dodał gość.
2: Muzykę napisała do tego spektaklu dwójka znakomitych kompozytorów, Jerzy Cembrzyński, laureat Grammy i Tomasz Labuń, dyrygent wielu znakomitych orkiestr, chór AWE, ale także wystąpią soliści chóru AWE, a zagrają znakomici soliści Filharmonii Narodowej, więc myślę, że warto ten wieczór spędzić z nami, z chórem AWE, z piękną muzyką i z tą niezwykłą historią. Olbrzymi też udział dr Bogumiły Dziel-Wawrowskiej, która prowadzi u nas emisję głosu, przygotowała wszystkich solistów oraz dr Anny Waligury-Tarnowskiej, która też współprowadzi chór AWE i też przygotowywała zespół do tego występu.
0: Początek spektaklu o 19:00, wstęp jest bezpłatny. Będą dziękować Panu Bogu za jasnogórskie śluby narodu. W Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Choszczówce zaplanowano uroczystość z okazji 70-lecia założenia przyrzeczeń przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. To miejsce, które błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński odwiedzał w wolnych chwilach, mówiła Michalina Jankowska z Instytutu Prymasowskiego.
3: Przez 12 lat ostatnich życia ksiądz po nas przyjeżdżał tam na odpoczynek i mieszkał w domu, który jest jeszcze domem przedwojennym. On został zakupiony w 69 roku i dostosowany do potrzeb księdza prymasa i naszej wspólnoty, która od początku tam się opiekowała tym domem. I kaplica była takim pomysłem powstania jej, żeby właśnie pomieścić naszą wspólnotę.
0: Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę, a rozpocznie je Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego.
3: Oprócz mszy świętej, którą rozpoczynamy o 10:30, będzie wykład naszej członkini Ani Rastawickiej, też świadka życia księdza prymasa, właśnie która nam pokaże, jak te śluby jasnogórskie są aktualne i jak do nich podejść, więc takie też praktyczne zastosowanie. Później mamy koncert zespołu Mazowsze, które dla nas zaśpiewa i zatańczy. A potem taka część już piknikowa.
0: Będzie także możliwość zwiedzania kaplicy domowej i pokoju błogosławionego prymasa tysiąclecia.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 43 minuty po godzinie 12. Ja mam nadzieję, że nie tylko chwilę z Radiem Warszawa, ale dłuższe momenty Państwo w swoim dzienniczku dzisiaj dzięki nam zanotują, a ja chcę się pochwalić, chociaż nie, może nie powinnam, ale nie, w ten sposób mogę, że jest dzisiaj ze mną na stanowisku pełni dyżur reporterski Wojciech Dudkowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że odwiedziłeś tutaj nasze studio. Otworzyłam okno, jest światło, prawda?
2: Jest światło, ale jest i wiatr właśnie.
1: Jest i wiatr. A, no dobrze, dobrze, to zaraz zamkniemy. Ale tak, w różnych terminach poszliśmy na prapremierę i premierę filmu
2: Mistyczka.
1: Mistyczka. Dokładnie. Na pewno też masz swoje refleksje, tak?
2: Tak.
1: I komu polecasz ten film?
2: Polecam ten film osobom, no przede wszystkim zainteresowanym historią Alicji Lęczewskiej, które czytały książkę, ale też tym, które nie mogą się do przeczytania tej książki jakoś przemóc. No bo oczywiście forma filmowa, forma wizualna, wiadomo, że łatwiej wchodzi do głowy.
1: Tak. A przecież tyle dzienników po sobie zostawiła, prawda?
2: Tak.
1: I żyła w naszym wieku.
2: Tak, no tutaj w filmie dla wielu osób to są już czasy współczesne. Dla mnie może nie cały film, ale faktycznie można znaleźć też odniesienia do swoich lat dzieciństwa czy młodości.
1: Tak, bo też są lata 80. Za 16 minut godzina 13. Oczywiście pozdrawiamy twórców tego filmu, Janka i Andrzeja.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Za 9 minut godzina 13. Oczywiście, jeżeli ktoś z naszych radiosłuchaczy na ten film Mistyczka pójdzie, to my tutaj z Wojciechem czekamy również na Państwa relacje. Na pewno cenimy to, że ta główna bohaterka, czyli Alicja Lęczewska, no, miała taką osobistą relację z Panem Jezusem, ale ja przyznaję, że tych dzienników nie czytałam. Czytałam tylko książkę o Alicji Lęczewskiej i innych mistyczkach autorstwa redaktor Ewy Czaczkowskiej.

0: Zbliża się godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
0: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Na 106.2 FM kilka słów na temat dzisiejszej pogody. Drodzy Państwo, zacznijmy od tego, że dziś będzie dylemat, jak się ubrać, ponieważ jest ciepło, ale ten wiatr daje poczucie takiego chłodu. 19 stopni mamy o tej porze w Warszawie, w Legionowie, w Wołominie, w Józefowie także, w Chotomowie 18 stopni. Ten wiatr będzie dziś utrzymywał się przez cały dzień.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Dwie minuty po godzinie 13. Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Celebration, Cool and the Gang na antenie Radia Warszawa za moment. A później również pojawi się Morciba i przepiękny utwór Marka Grechuty zatytułowany Dni, których nie znamy. Dobre chwile z Radiem Warszawa. Ewa Pietrzak, dzień dobry. Zapraszam.

0: Kwadrans po godzinie 13. Drodzy Państwo, bezpiecznie za kółkiem, oczywiście tylko i wyłącznie ze świętym Krzysztofem i redaktorem Grzegorzem Traczewskim.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. Po drodze ze świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem, zaprasza Grzegorz Traczewski.
2: Dzień dobry, wita Grzegorz Traczewski w pierwszej po wakacjach audycji po drodze ze świętym Krzysztofem. Wakacje za nami, no ale lato jeszcze nie, bo przecież wrzesień to miesiąc letni, tak chociażby wynika z kalendarza. Jednak już trochę chłodniej, jednak już dni o wiele krótsze, dzieciaki w szkołach, wszyscy wrócili do swoich miejsc pracy, a na wakacje wyjechali emeryci, no bo w miejscowościach tych popularnych wczasowych wreszcie jest ciszej, no i ludzi jakby trochę mniej. A placówki gastronomiczne, placówki turystyczne nieco wygaszone, ale jednak są, działają i do końca września działać będą. Jakie te wakacje były? Jakie te wakacje były dla nas zmotoryzowanych? Też zastanawiam się, bo zawsze na początku września przychodzą mnie takie dziwne refleksje. No właśnie, jak było? Czy bezpiecznie jeździliśmy? Czy zwracaliśmy uwagę na wszystkich innych użytkowników drogi? No tak popatrzmy, autostrady. Jakby wszyscy jechali wolniej. Powodów podejrzewam jest kilka, bo po pierwsze, no chyba właśnie powody ekonomiczne. Trochę obawiamy się mandatów, stref pomiaru średniej prędkości coraz więcej, a to jeżeli jedziemy szybko, to i paliwa zużywamy więcej, ale zawsze to na autostradach troszkę jest bezpieczniej. Ale za to jeżeli trafi się ktoś, kto mocno przesadza z prędkością, z wyprzedzaniem, no to bardzo łatwo o wypadek. I o wypadek niestety śmiertelny. Ileż to ich było na A1, na A2? Jeden z nich widziałem. Nie będę wam opisywał, gdzie to było. Obraz został mi na wiele, wiele miesięcy. Obraz przed oczami, jak to wyglądało w kilka minut po zdarzeniu. Drogi szybkiego ruchu, podobnie jak i te autostrady. Także jest nieco wolniej. Za to coraz częściej korzystamy z punktów gastronomicznych, z parkingów, bo przecież kawę warto wypić, a i naprawdę warto też rozprostować nogi, trochę poćwiczyć. No tych ćwiczących mało widzę, ale są tacy, którzy podskakują, robią skłony, bardzo mądre działania. Bardzo mądre działania, bo jeżeli jedziemy tak 2 godziny, no i umówmy się, nie więcej, nie dłużej, to powinniśmy podczas przerwy nie usiąść znowu gdzieś tam, tylko trochę pobiegać, pochodzić, bo rozruszać kości trzeba zarówno te młodsze, jak i te starsze. A co się działo w miastach? No w miastach było nieco luźniej, bo mieszkańcy miast wyjechali na wakacje. Ale w miastach zauważam, że coraz więcej ulic jest zawężanych, coraz mniej jest parkingów, a coraz szerszą ławą, tak to nazwę, wchodzi do miast zieleń. Tak, ja bardzo lubię zieleń, bardzo lubię lasy, bardzo lubię morze, bardzo lubię wodę, no tylko, że w mieście, no to chyba jednak ta zieleń powinna ustąpić miejsca, no nie tylko pieszym, ale także kierowcom. To taka moja drobna uwaga. No a teraz wróciliśmy z tych wakacji i musimy przywyknąć do warunków, które narzuca nam czas, a więc szkoła, praca, zakupy, codzienna troska. No to przypomnijmy sobie o zasadach tych, które obowiązują w miastach. Troszkę odpuśćmy sobie ten wakacyjny luz, gdzie bywaliśmy w takich miejscach, że samochodów nie było widać w odległości kilkuset metrów i można było bez rozglądania się przebiec przez ścieżkę, leśny dukt, a ulice i drogi to nie ścieżki i nie leśne dukty. Ale pamiętajmy, lato jeszcze trwa i spróbujmy wykorzystać te ciepłe dni, które są jeszcze przed nami. I no właśnie, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na drodze, nie jesteśmy sami na chodniku, nie jesteśmy sami na parkingu. No właśnie, jeżeli parkujemy, to zajmujmy jedno miejsce parkingowe, a nie dwa, jakże często właśnie latem widziałem samochody, które stały tak w poprzek, na dwóch miejscach, no bo przecież ktoś musiał prawie że wjechać do marketu, by zrobić zakupy, a że ten inny nie miał miejsca, no cóż, przyjechał później. Smutne, prawda? No ale miejmy nadzieję, że to wszystko wróci do norm, jeżeli można normą nazwać nasze codzienne życie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej odsłony dzisiejszej audycji.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Sprawozdanie jeszcze sprzed wakacji, ale samochód całkiem świeży. Mam dla Państwa takie dwie wiadomości. Pierwsza wiadomość to na rynku pojawi się nowy minivan. To dobra wiadomość. Druga wiadomość, będzie to tylko elektryczny minivan. Opowie o nim nasz dzisiejszy gość.
2: Paweł Kowalski, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Pan Paweł Kowalski reprezentuje firmę XPeng na polskim rynku. Nowy minivan, ale się porobiła, już wszystko wskazywało na to, że minivanów nie będzie.
2: Tak, zgadza się. Można powiedzieć, że jak Pan powiedział, jakby porobiło się. Proszę Państwa, no do tej pory dosyć zapomniany segment, jakby niezagospodarowany w kontekście dostarczenia tego, czego oczekuje duża grupa klientów. Także cieszymy się, że startujemy z tym segmentem w Polsce, w segmentem minivanów, bo chcielibyśmy na nowo zredefiniować ten segment i wyznaczyć standardy obowiązujące w samochodach rodzinnych, jakimi są minivany. Natomiast no, XPeng X9 to nie tylko rodzinny minivan, to również samochód, który może być wykorzystywany do podróży służbowych.
1: Gdy pierwszy raz zetknąłem się z tym samochodem, doszedłem do wniosku, że to jest następca luksusowych limuzyn, które wożą VIP-ów, które służą rządom, które służą prezydentom, bo to super luksusowy samochód z przepięknym wnętrzem i bardzo łatwym systemem wchodzenia i wychodzenia z tego samochodu.
2: Tak, dokładnie. Jest to super luksusowy samochód. Proszę Państwa, żeby tak zobrazować Państwu to na antenie, to auto, które oferuje 8 metrów sześciennych przestrzeni, kubatury wewnątrz, w tym 5 metrów przestrzeni dla stóp. Ułożenie foteli, jeżeli chodzi o dostępne konfiguracje, to jest fotel kierowcy pasażera, dwa fotele w drugim rzędzie i potrójna kanapa w trzecim rzędzie. Jeżeli chodzi o komfort podróżowania,

0: The Performance. To jest wersja z napędem na 4 koła, natomiast to, o czym warto wspomnieć i podkreślić, ten samochód w standardzie oferuje pneumatyczne zawieszenie, jak również tylną oś skrętną.
1: No, to już coraz lepiej. To teraz zacznę się czepiać. Na pewno tym samochodem nie dojadę z Warszawy do Łeb. Nie ma takiej opcji.
0: Proszę pana, jesteśmy w Warszawie, także można powiedzieć w centralnym miejscu naszej pięknej ojczyzny. Zasięg według normy WLTP Xpeng X9 w wersji Long Range to 615 km, także bez przeszkód dojedzie pan zarówno do Łeby, jak i do Zakopanego i zapewniam pana, że nie będzie potrzeby ładowania tego samochodu podczas drogi, a nawet jeśli by takowa zaistniała potrzeba, to proszę pamiętać o tym, że nasze samochody oferują moc ładowania nawet 542 kW.
1: Zaraz, przepraszam, że przerwa. Skąd ja taką ładowarkę wezmę?
0: Bardzo dobre pytanie. No, można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy takich ładowarek w Polsce nie ma, albo jest bardzo niewiele, albo są one policzalne na palcach jednej ręki. Natomiast to, co dzisiaj wydaje się pieśnią przyszłości, jutro może okazać się standardem. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że Xpeng w tej chwili nie ma konkurenta w Europie ani na rynku polskim, który oferowałby w standardzie tak wysoką moc ładowania. Oczywiście może bez dostępnej infrastruktury w kontekście takich pojedynczych punktów ładowania, ale pamiętajmy o tym, że sieć ładowarek w Polsce to nadal ponad 11 tysięcy już punktów dostępnych ogólnie dla użytkowników samochodów elektrycznych, a to, co nas wyróżnia, to to, że krzywa ładowania u nas wygląda bardzo płasko. Żeby to zobrazować, u nas nie ma czegoś takiego jak pik ładowania, czyli powiedzmy w szczytowym momencie jesteśmy w stanie osiągnąć 540 kW, tylko jeżeli powiedzmy podłączylibyśmy się pod ładowarkę przy autostradzie o mocy 350 albo 400 kW, to ta krzywa ładowania od poziomu 20% do poziomu 80% utrzymuje się na bardzo wysokim. Ona jest po prostu płaska, nie ma tam żadnych pików, skoków i spadków mocy ładowania. Dopiero przy 80% ta krzywa ładowania schodzi, oczywiście wiadomo z racji bezpieczeństwa, i od 90 do 100% bateria ładowana jest z prędkością 22 kW.
1: Czyli jeżeli wiozę jakiegoś VIP-a bardzo ważnego, no to wystarczy, że kawa, dobre ciastko i będę mógł już jechać dalej. Czyli tak pomiędzy 15 minut a pół godziny.
0: Jeżeli chodzi o jakby aktualnie dostępne ładowarki, bardziej bym przyjął, że jest to czas między 15 a 20 minut. Oczywiście w świecie idealnym, czyli jeżeli byśmy mieli dostęp do tej ładowarki 540 kW, to ładowanie jesteśmy w stanie osiągnąć od 10 do 80% w czasie 12 minut.
1: O czym starał się państwa przekonać?
0: Paweł Kowalski
1: z firmy Xpeng Polsce.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: A teraz czas na pierwsze po wakacjach wrażenia z jazdy. Dzisiaj dwa samochody. Jeden to samochód odmienny Mitsubishi Grandis 1.3T MHEV w wersji InStyle. Już w pierwszych słowach tychże wrażeń z jazdy pojawiło się słowo, które jest w pewien sposób kontrowersyjne, no bo jak w przypadku bliźniąt, bo właśnie o jednym z bliźniąt będziemy mówili, można mówić o odmienności. No dobrze, można. Dwa urocze bliźniaki, które są właśnie odmienne. Nie tylko z wyglądu, ale i z charakteru. No można, można. Oczywiście. Historia motoryzacji zna wiele pojazdów, które są bliźniakami. Ba, nawet trojaczkami. Tym razem wspomniane na początku Mitsubishi to bliźniak. Ten drugi to Renault Symbios. Bliźniak, ale starszy. Można. Też w świecie ludzi sylogizm, ale w świecie motoryzacji czemu nie? Oba te samochody są jednak odmienne. Absolutnie inne są ich przody, nawet pokrywy silnika są inne. Także i klapy bagażnika są inne. Wnętrza, no tylko jedna różnica, logo na kierownicy. Inne jest oczywiście też logo na karcie dostępu do samochodu. Właśnie, karty zastąpiły tradycyjne kluczyki. Odmienność Grandisa polega jeszcze na kilku szczegółach. Ma on gwarancję na 8 lat, a Symbios na maksymalnie 7. Grandis w wersji Mild Hybrid 140-konnej dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia. Symbios tylko w jednej. Topowa wersja Grandisa, a taka gościła u nas w redakcji przez tydzień, jest lepiej wyposażona od tej jedynej Symbioza. Grandis chwali się na przykład podgrzewanym kołem kierownicy, 19-calowymi obręczami kół, podgrzewaną przednią szybą. Wstydzi się trochę, bo jego ekran multimediów jest mniejszy niż ten w Symbiozie. Podobnie jak Symbios, Grandis jest nieco dziwnym samochodem. Długie, prawie 4,5-metrowe nadwozie nie grzeszy szerokością, tak więc tylna kanapa nie jest wyposażona w podłokietnik, a trzech pasażerów podróżuje na niej nieco stłoczonych. Kanapa jest za to przesuwana, bo argumentem za Symbioza i Grandisa jest bagażnik. Jego pojemność 576 litrów można powiększyć do 708 litrów właśnie po przesunięciu kanapy. Ale mało miejsca zostaje wtedy na nogi. No i do 1682 po jej złożeniu. Deska rozdzielcza i wyposażenie wnętrza są wzięte z innego bliźniaczego duetu Renault Captur i Mitsubishi ASX. Te zaś bliźniaki czerpią garściami z jeszcze innych bliźniaków Renault Clio i Mitsubishi Colt. Tylko że obie te pary są pozycjonowane o segment niżej. Ich wnętrza są po prostu mniejsze. Niestety, zarówno Symbios, jak i Grandis dysponują klimatyzacją, oczywiście automatyczną, ale tylko jednostrefowo. Nie sprawdza się ona niestety w bardzo wysokich i w bardzo niskich temperaturach. Tu konstruktorzy z Renault poszli po kosztach. No i co tu wybrać, szanowni klienci? Szczegóły robią swoje. Może nawet odpowiedź na pytanie, jakie masz auto, jest ważna. Jedni odpowiedzą francuskie, a inni japońskie. No, cała reszta cech bliźniaków, czyli Grandisa i Symbioza, oczywiście porównywalnej wersji napędowej, jest identyczna. Dodam tylko, że 140-konna jednostka napędowa świetnie się sprawdza, zawieszenie, układ hamulcowy, trakcja takoż. Poczekajmy, no może w ramach współpracy Renault-Nissan-Mitsubishi pojawi się jeszcze kolejna para bliźniaków. A teraz drugi samochód w dzisiejszych testach, czyli samochód maksymalny. Dlaczego maksymalny? No właśnie, maksymalny, bo wersja maksymalnie wyposażona to Geely Starray EMI w wersji Max. Kilka miesięcy temu przedstawiliśmy średniego SUV-a Geely Starray EMI albo EMI w wersji Pro. Określaliśmy go jednym słowem, niewypasiony, i obiecaliśmy, że pojawi się w naszej redakcji ten samochód w wersji Max. Czym różnią się obie te wersje? No, prosimy uprzejmie, z zewnątrz różnic nie widać. No to otwieramy drzwi i zaglądamy do wnętrza. Jest ono o wiele jaśniejsze, a to z kilku powodów. Jeden to duże okno dachowe z odsuwaną elektrycznie roletą. No szkoda, że po każdym zamknięciu pojazdu wraca ona do pozycji zamkniętej. Drugi powód to piękna, jasna tapicerka. Na tylnej kanapie jest podłokietnik, nadal jednak przednie fotele nie mają podparcia kręgów lędźwiowych. Nadal niestety, nawet w wersji Max, by przełączyć światła pojazdu z trybu auto na ten z włączonymi światłami mijania, należy kilkakrotnie pomiziać ekran multimediów. A tak przy okazji, nawet w wersji Max klimatyzacja jest, co prawda, automatyczna, ale tylko jednostrefowa. Zmiany pojawiły się w systemie audio. Do świetnej separacji kanałów systemu audio doszła lepsza jakość dźwięku. Kolejna zmiana, lusterko wsteczne wewnętrzne jest fotochromatyczne, a nie klasyczne, takie dwupołożeniowe. Wygoda podróży, poziom wykończenia wnętrza nadal ponadprzeciętny. Kolejna zmiana na plus, w Maxie ciężka klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie. To duże udogodnienie. Jednostka napędowa w obu wersjach jest taka sama. Przypominamy, hybryda, plug-in, 1,5-litrowy silnik benzynowy, silnik elektryczny, jednostopniowa przekładnia DHT, łączna moc jednostki napędowej 262 konie mechaniczne. Moc ta przenoszona jest na koła przedniej osi. Wersja Max, podobnie jak Pro, nie rozpieszcza dobrym przyspieszeniem. Oj nie. Zużycie paliwa w wersji Max wyraźnie mniejsze. Średnia prawie o litr mniejsza, 5,3 litra na 100 km. No może dlatego, że starej w wersji Pro eksploatowaliśmy wczesną wiosną, a w wersji Max latem. Na koniec jeszcze jedna różnica. Systemy wspomagające bezpieczeństwo i pracę kierowcy oczywiście nadal są i są nadgorliwe, ale w wersji Max informacje kobiecym głosem docierają do uszu nowego kierowcy z głośników w zagłówku jego fotela. Z tychże głośników dobiega także głos interlokutora, z którym kierowca rozmawia, korzystając z bezprzewodowego połączenia jego telefonu z systemem audio pojazdu. Cena wersji Max jest oczywiście wyższa niż w wersji Pro. A czy warto więcej zapłacić? No to już zależy od klienta. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno, no i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka audycji Po drodze ze świętym Krzysztofem. Kłania się Grzegorz Staraczewski.
2: Bardzo audycja zawierała lokowanie produktu.
3: Tak, Grzegorza Traczewskiego, kiedy mówi jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno. Dziękujemy za te życzenia. 42 minuty po 13:00.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Obiecywałam, że będą również życzenia dla dzisiejszych, a raczej wczorajszych nowożeńców, którzy obchodzili swoją kolejną rocznicę ślubu. Wiem, że świętowali na koncercie Sanach i to właśnie Zuzia złożyła im najlepsze życzenia. Kochani, to było 20 lat, przypomnijcie, to jest jaki kolor tej rocznicy ślubu? 21, 20, 19. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim gratulacje, że tyle lat trwacie w sakramencie małżeństwa, że niesiecie innym radość, pokój, miłość i dobro Bożego błogosławieństwa dla nas. Czujcie się szczęśliwi, kochani, niezastąpieni. To wszystko tutaj dla naszych nowożeńców, dla Pani Ewuni i dla Pana Karola. Specjalnie dla Państwa Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Jak ładnie, prawda?

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
2: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
5: Zbuduj wieżę dialogu.
4: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509-793-280 lub na www.świętarodzina.org.
6: Miłość rodzi się ze słuchania.
0: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Pozdrawiam z pięknej, słonecznej, warszawskiej Pragi. Uwaga, chociaż synoptycy mówią, że wieczorem mogą pojawić się burze z piorunami na Mazowszu właśnie. 21 stopni o tej porze w Legionowie i tam przelotny taki niegroźny deszczyk. W Nowym Dworze Mazowieckim 22 stopnie, w Pruszkowie 20, tyle samo w Józefowie i w Wołominie.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: 3 minuty po godzinie 14. Sobota to taki dzień, że albo człowiek, uwaga, wszystko zmywa. Pierze, przygotowuje na przykład sobotni albo sobotnio-niedzielny obiad, albo po prostu stwierdza, w końcu mogę przeżyć dobre chwile z Radiem Warszawa. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 14 minut po godzinie 14:00 to Radio Warszawa na 106.2 FM. Ja nie chcę tak dopytywać, ale co dzisiaj u Państwa na obiad? Będzie rosołek czy raczej nie? Może ogórkowa albo pomidorowa? Tak, najpopularniejsza zupa podobno w Polsce. Jeżeli chodzi natomiast o to, że będziemy Państwu towarzyszyć, to tak po pierwsze w tej godzinie także taki zwiastun audycji Przystanek Parafia, czyli wybieramy się do świętej Faustynki na Warszawską Wolę, do Parafii Miłosierdzia Bożego i do Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny. Ja będę Państwa zachęcać, jak Państwo jeszcze tam nie byli, to zachęcam. Tam można po prostu wpisywać też przez stronę internetową, nie tylko no tak fizycznie będąc, swoje intencje za rodzinę. Warto? Warto. I ksiądz proszę potem te intencje odczytuje i wspólnie razem zanosimy je do Pana Boga przez stewnictwo właśnie świętej Faustyny Kowalskiej. W tej godzinie także dobre słowa naszych pasterzy, a mamy tych pasterzy w naszej diecezji trzech, tak? Biskup Romuald, biskup Jacek, biskup Tomasz. Fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej w tej godzinie także na naszej antenie, a później koronkę, transmisja koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach jeszcze, bo powrócimy oczywiście także na Warszawską Wolę.

0: A jeśli Państwo uważają, że właśnie do Państwa parafii powinno zawitać Radio Warszawa, to czekam na maile epietrzak@radiowarszawa.com.pl albo antena@radiowarszawa.com.pl.
1: Przystanek Parafia.
0: Drodzy Państwo, przystanek parafia, parafia Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie. Ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur jest z nami. Księże proboszczu, a ilu wiernych liczy ta parafia? Da się to policzyć jakoś tak statecznie?
2: Wedle statystyk Urzędu Skarbowego, bo to oni mają takie informacje, 6 tysięcy, a chodzi około 600, więc łatwo obliczyć ile mamy w niedzielę, bo ja nie mówię w dni powszednie, ile w niedzielę mamy ludzi na mszy świętej. Na mszach świętych mamy ich 5 w niedzielę.
0: A to powiedzmy, o której godzinie są mszy?
2: W niedzielę msza święta o godzinie 8, 9.30, 11 dla dzieci, znaczy z udziałem dzieci może tak, 12.30 i wieczorna o 18. Zapraszamy.
0: Tak więc zapraszamy. A w dzień powszedni, już od września?
2: O 7 rano, nie to cały czas. O 7 rano i o 18. Zawsze. Także jeżeli ktoś przechodzi albo gdzieś tam jest w pobliżu, zawsze może wejść, tym bardziej, że mamy również całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu.
0: I Boże Miłosierdzie, drodzy Państwo,
2: czeka.
0: Tak, tutaj blisko na Warszawskiej Woli przy ulicy
2: Żytniej.
0: W Warszawie.
2: Jednie.
0: Tak. Zapraszamy serdecznie do parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny z Sanktuarium Świętej Faustyny. Drodzy Państwo, w tym tygodniu króluje na antenie Radia Warszawa. Szczegóły w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Zbliża się 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czym jest prawda?
3: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
2: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
3: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Po reklamie.

0: 41 minut po godzinie 14.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 29 sierpnia 2026 roku. Odprawy katechetyczne w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: My wchodzimy na tę drogę budowania właściwych relacji. Korzystamy z tej mowy Boga w stosunku do Jeremiasza, gdzie pokazana jest wielka godność Jeremiasza. Bardzo Bogu zależy, żeby Jeremiasz to podjął i wypełnił, bo sytuacja jest trudna. I my jesteśmy na tej samej drodze. Poczytujmy to sobie za zaszczyt i wspierajmy się w wypełnianiu tej wielkiej, pięknej, świętej misji. I już teraz Wam bardzo dziękuję za każdy, powiedziałbym, odruch serca i takie pełne wiary, miłości, podejmowanie tego trudu. Nie lękajmy się. I też niech do nas, do naszych serc nie dochodzą takie sygnały, cóż my możemy. Możemy wiele. Nie do nas jednak należy zapewnienie owocowania. I nie trudźmy się przy tym, żeby to nasze posługiwanie oceniać. To jest swoisty zasiew, ale on jest konieczny.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Nie ma gotu, nie umrę na antenie Radia Warszawa. Za dwie minuty godzina 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jezu mój, daj mi mądrość, daj mi rozum wielki i oświecony, oświecony tym światłem, na to tylko jedynie, abym Ciebie, o Panie, lepiej poznała. Bo im Cię lepiej poznam, tym Cię goręcej ukocham. Przedmiocie jedyny mojej miłości, w Tobie tonie dusza moja, w Tobie rozpływa się serce moje. Nie umiem kochać połowicznie, ale całą mocą swojej duszy i całym żarem swego serca. Sam, o Panie, rozpaliłeś moją miłość ku sobie i w Tobie zatonęło serce moje na wieki.

Gdy Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. Miłosierny Jezu, nadeszła godzina twojego konania. U stóp krzyża na Golgocie stała matka, osoba najbliższa ci w czasie ziemskiego życia. Ona była obecna w twym życiu zawsze, od chwili poczęcia aż do twojej śmierci. Stała pod krzyżem i współcierpiała, a 7 mieczy boleści przebijało jej serce. Nie sprzeciwiała się, nie krzyczała, tylko swe cierpienie ofiarowała z tobą, Ojcu Niebieskiemu. Ona jedna wiedziała, kim naprawdę jesteś i jak bardzo umiłowałeś ludzi. A ty, Jezu, zawieszony na drzewie krzyża, czy współodczuwałeś w swoim sercu ból matki? Czy jej cierpienie i łzy pomnażały twoje cierpienia? Zapewne chciałbyś ją pocieszyć słowami: nie płacz, jak pocieszyłeś wdowę z Nain, która żegnała jedynego syna. Jak niegdyś tej wdowie oddałeś syna, tak pod krzyżem oddałeś swojej matce umiłowanego ucznia, aby stała się matką wszystkich żyjących. Od tego momentu wszystko, co twoje, stało się nasze. Dla zasług twojej bolesnej męki prosimy cię, Jezu, naucz nas kochać twoją matkę tak, jak ty ją kochałeś. Spraw, abyśmy potrafili ofiarować się Bogu, ufając jego miłości miłosiernej, tak jak ona zaufała, bez zastrzeżeń. Prosimy za wszystkimi matkami, które straciły swoje dzieci, abyś je pocieszył. Ochroń dzieci poczęte przed aborcją. Do swego miłosiernego serca przytul dzieci osierocone i porzucone. Postaw na ich drodze ludzi, którzy obdarzą je miłością i zapewnią godne warunki życia.

0: wraz z żebrakiem Bartymeuszem, który siedział przy drodze i wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Pragniemy prosić Cię, Panie, o miłosierdzie dla grzeszników, którzy w Ciebie nie wierzą. Niech zapragną Cię poznać i skorzystać z owoców Twej zbawczej męki w sakramentach świętych. Udziel potrzebnych łask osobom konsekrowanym, które poświęcają swoje życie dla Ewangelii, by ich ofiara była czytelnym znakiem Twej miłości do ludzi. Obdarz błogosławieństwem przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz małżonków, aby ich miłość była osadzona w doświadczeniu Twojej miłości miłosiernej i aby wytrwali w przyrzeczeniach sakramentalnych. Błogosław matkom oczekującym narodzin dziecka. Bądź radością dla wszystkich wierzących, umocnieniem dla cierpiących oraz nadzieją dla konających. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia, a także w sercach pielgrzymów i ludzi modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Święty obcowany, grzechów odpuszczeni, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie. Dusza moja to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.

Zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Na 106,2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz...

0: Ewangelii świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego ludzie. Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom. Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
1: Problemem faryzeuszów była nie gorliwość w wypełnianiu Bożego prawa, ale upieranie się przy swoich sposobach jego realizacji. Ogólne zasady moralne wynikające z Bożego objawienia obudowywali wieloma szczegółowymi nakazami i zakazami, które często wypaczały sens tych pierwszych. Czy i nam, wierzącym, to czasem nie grozi? Wydaje nam się, że to my najbardziej właściwie rozumiemy Ewangelię. Praktykujemy jeden sposób modlitwy, mamy konkretny stopień wrażliwości, najlepsze podejście do życia i wyborów. Inność drugiego człowieka traktujemy w kategoriach odstępstwa od Ewangelii. A tymczasem przy całym radykalizmie dobrej nowiny istnieje całkiem duża sfera różnych sposobów jej realizacji. Pokazują nam to zresztą święci. Inne charaktery, różne duchowości, inne stopnie wrażliwości, które Pan Bóg wykorzystał jako wyjątkowe drogi do zjednoczenia ze sobą.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Mam dobre wieści, 33 minuty po godzinie 15. Czasami ktoś się zastanawia, w jaki sposób możemy się rozerwać. Co ratuje nasz naród przed inflacją? Wiele osób mówi i Pan Bóg, i poczucie humoru naszego narodu. I nasz reporter Wojciech ponownie mnie odwiedził i obiecał powiedzieć Państwu znakomity dowcip i można powiedzieć, że taki dość pobożny również, prawda?
2: Pobożny, bo o tematyce kościelno-liturgicznej.
1: Ale to jest taki dowcip popularny wśród ministrantów, lektorów?
2: Wydaje mi się, że sam go wymyśliłem, chociaż niewykluczone, że parę osób przede mną też na to wpadło.
1: Co za prekursor żartów liturgicznych.
2: Ale tak. przejdźmy do meritum.
1: Dobrze, wstęp, uwaga.
2: Jeżeli mamy wodę święconą i włożymy ją do zamrażarki, co wyjmiemy?
1: Coś zimnego.
2: Lud Boży.
1: Dobrze. A jeszcze masz coś takiego na deser, czy już nie teraz?
2: Na deser? To nie wiem, czy do emisji się nadaje.
1: Dobrze, to stop. Sewerz Garden na antenie Radia Warszawa. Już teraz za 25 minut, godzina 16.

0: 41 minut po godzinie 15. Drodzy Państwo, czas na prezentację jednego z polecanych przez nas miesięczników.
1: Przegląd miesięczników katolickich. Anioł Stróż.
0: Drodzy Państwo, najnowszy numer miesięcznika dla dzieci Anioł Stróż, już wrześniowy, co oznacza, że jest z nami redaktor naczelny, brat Tadeusz Urciński. Szczęść Boże, pokój i dobro.
2: Szczęść Boże, pokój i dobro.
0: No i czym redakcja Anioła Stróża zachęca nas do lektury właśnie we wrześniu?
2: Właśnie tym wydarzeniem, które z tamtych czasów staje się też i bardzo, bardzo aktualne. Sprawą czytania i umiejętności zrozumienia. Bo całość jest osnuta wokół takiego wydarzenia dość dziwnego, wręcz niesamowitego, że anioł nagle porywa ucznia Jezusowego Filipa i stawia go na drodze, po której toczy się wóz, na którym siedzi wysoki urzędnik królowej etiopskiej Kadaki, który czyta strony Pisma Świętego, ale nie rozumie. I Filip go pyta, czy ty rozumiesz, co czytasz? A tamten, że a jak mam rozumieć, skoro nikt mi tego nie wyjaśnił? I teraz cały numer jest wokół czytania i rozumienia tego, co się czyta. Bo problem z czytaniem jest coraz większy, dlatego już na okładce mamy anioła w porządnej, dużej bibliotece przed czytającymi dziećmi, ale z przewagą, z pierwszeństwem Pisma Świętego.
0: Ale jak to pięknie wygląda, bo dzieci są wygodnie ustawione na takiej poduszeczce, na półce, prawda? Nie wiem, czy to jest okno angielskie, ale to jest wszystko rzeczywiście.
2: Nie, to jest taka wnęka w wielkim regale bibliotecznym.
0: Ładnie to wygląda. Bracie, zatrzymajmy się na chwilę na stronie drugiej, przyłóż ucho do Ewangelii, bo ilekroć słyszymy tolerancja, to zaczynamy się zastanawiać, ile w tej tolerancji jest miłosierdzia. Tola tolerancyjna, co to oznacza?
2: No właśnie, trzeba się z tym trochę rozprawić, ponieważ jak ktoś mądrze powiedział, że tolerancja we współczesnym znaczeniu to jest bezwarunkowa akceptacja czegokolwiek.
0: Ach tak, czyli nawet tego, co złe.
2: No właśnie. I właśnie ci, którzy tak się obnoszą z tą tolerancją, są absolutnie nietolerancyjni, niewyrozumiali, bezwzględni i tak dalej. I tam jest symbolem właśnie taka koleżanka z takimi ewidentnie, można powiedzieć, wschodnimi, uniwersalnymi znakami, jak yin-yang i tak dalej, ale wrogo ustosunkowana właśnie do postaci Jezusa, w którą wierzy i której wierna jest druga dziewczynka, bohaterka tej opowiastki. I właśnie jej wierność, jej odwaga w przyznaniu się i trwaniu właśnie budzi w tamtej sporą refleksję, a nawet właśnie głębsze zainteresowanie właśnie tą postacią, którą przedtem odrzucała.
0: 7 win. Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Co znaczą słowa i odpuść nam nasze winy?
2: Sprawa umiejętności przebaczenia i dlatego sięgnęliśmy tutaj po opowiastkę z Afryki, gdzie jest dwóch takich bohaterów, Mufu i Fumeme. Jeden oskarża przed misjonarzem tego swojego znajomego o różne jego grzechy, zapominając o własnych. A misjonarz, tak jak Pan Jezus, na piasku pisze cyfrę 7 i w domyśle zaczyna odnosić się do grzechów tego oskarżającego, czym powoduje jego ucieczkę, ale potem i nawrócenie.
0: Dobrze wiedzieć, drodzy Państwo. I we wrześniu już oczywiście powracamy do pamiętnika Anioła Stróża. Chcę zacytować, 9 dzień września, dzisiaj od samego rana czuwałem nad Marysią. Podczas przerwy usiadła obok Zuzi i czytała swój ulubiony miesięcznik. Tak się zaczyna dzień 9 września.
2: No tak, bo teraz powszechny widok, również niestety w wielu albo większości szkół, to dzieci siedzący i skrolujący głównie te wszystkie shorty czy tam inne filmiki na TikToku. czym niestety bardzo szkodzą i swoim mózgom, umysłom, ale i wyobraźni i tak dalej. Nie tylko w tym numerze, ale antidotum, można powiedzieć remedium na to, jest czytanie, ale czytanie dobrych, odpowiednich, ciekawych treści. I właśnie Marysia, czytając, jednocześnie potrafi zainteresować i wciągnąć tę swoją koleżankę właśnie w te treści, które niesie nasze czasopismo, które być może, że byłoby sporą konkurencją właśnie dla tych shortów, innych rolek, jak się to teraz mówi, nie? Które rolują, mówiąc kolokwialnie, nasze mózgi i umysły.
0: Taka podpowiedź, drodzy Państwo. Bracie, a kim jest ten słynny anioł Filipa? Dlaczego warto o nim przypomnieć?
2: Jest to jeden z aniołów stróżów. Czy osobisty anioł Filipa, ucznia Jezusowego, czy to anioł do specjalnych poruczeń, ale właśnie taki, który, no, tak jak wszyscy aniołowie, absolutnie posłuszny Panu Bogu, wykonujący bezpośrednio Jego wolę, ale potrafi dokonać przeniesienia, bilokacji, jak to się czasem mówi, właśnie tego ucznia tam, gdzie on jest potrzebny, tam, gdzie potrafi nie tylko rozumieć, ale i tłumaczyć Słowo Boże tym, którzy jeszcze są daleko od Jezusa, ale jak gdyby już podążają Jego tropem, nie? W Jego stronę.
0: Drodzy Państwo, i w tym numerze miesięcznika Anioł Stróż, także ankieta miesięcznika, jak zwykle plakat i płyta, a poza tym taka podpowiedź, nie zapominajka, na stronie 12, no i spotkania na przystanku, o których napisał ksiądz Janusz Stańczuk.
2: No właśnie, tutaj też mamy podobną scenę, że tak powiem, bo tak samo i potem w tej legendzie z opowieści Matusowych, tak. Kiedy niby przypadkiem bohater opowiadania się spóźnia na autobus, siada i gawędzi sobie po cichu ze swoim aniołem stróżem, czym wzbudza ogromne zdziwienie, zdumienie siedzącej obok dziewczyny, która kojarzy anioła stróża tylko z obrazkiem. A ten nagle jej objawia wręcz prawdę o aniele żywym, prawdziwym, bliskim, opiekuńczym i tym, że budzi w niej wiarę w kogoś, kogo ona traktowała jako coś od babci, coś, można powiedzieć, staroświeckiego, prawie że nierealnego.
0: Rzeczywiście i brat Tadeusz jako redaktor naczelny i tak zupełnie po ludzku doradza nam, by zrobić coś z tym potencjałem związanym z relacjami z aniołem stróżem. Można nawet dzięki takiemu aniołowi porozumieć się z drugą osobą. Bracie, to jest bardzo ciekawa historia. Też warto zwrócić uwagę na piękne ilustracje Anny Sędziwy. Święta Bona z Pizy. Kim jest ta Boża wędrowniczka?
2: No właśnie ta, która cały czas sama wędruje, sama pielgrzymuje, ale i prowadzi ludzi, pielgrzymów, pielgrzymki do tych miejsc, gdzie się dzieją naprawdę cuda. A że we wrześniu mamy wspomnienie trzech świętych archaniołów, między innymi archanioła Michała, to ona również odbywa bardzo wiele pielgrzymek do takiego sanktuarium świętego archanioła Michała w Gargamo. Nie?
0: O, właśnie tam, gdzie się objawił.
2: Tak, tak, właśnie. I w tym miesiącu, również i w tej sadze rodzinnej Janielskich też wspominamy nie tylko świętego Michała Archanioła, ale jego również dwóch, można powiedzieć, niebieskich towarzyszy, czyli archanioła Rafała i Gabriela, od specjalnych, przeznaczonych im przez Pana Boga umiejętności, zdolności i misji.
0: Pamiętajmy o tym, drodzy Państwo. Polecamy najnowszy numer miesięcznika, nie tylko dla dzieci, bo to jest miesięcznik, powtarzam, dla całej rodziny Anioł Stróż. Brat Tadeusz Ruciński, redaktor naczelny, był z nami. Przypomnę, że w środku jak zwykle i plakat, i płyta. Zachęcamy do lektury, do usłyszenia z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
2: Pokój i dobro z Panem Bogiem.
0: Ewa Pietrzak, dobrego dnia.

0: Za 3 minuty godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Nie jesteś sam, to audycja, która zagląda tam, gdzie boimy się spojrzeć. Świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych, niezrozumiałych często zachowań. Porozmawiamy o tym, jak współczesna rzeczywistość wpływa na nasze emocje, relacje i codzienne funkcjonowanie oraz gdzie kończy się zwykły problem, a zaczyna realna potrzeba pomocy. Bo nawet w najtrudniejszym momencie warto pamiętać, pomoc jest bliżej niż myślisz i naprawdę nie jesteś sam. Zapraszam na spotkanie. Spotkanie w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
2: Pielgrzymka bohaterów. Jakich bohaterów i jaka pielgrzymka? O tym dowiemy się już niebawem w kalejdoskopie historycznym w rozmowie z Piotrem Grzybowskim. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: I kilka słów o pogodzie. Na warszawskiej pracy słońce już było, a teraz się zachmurzyło, ale jest ciepło. 20 stopni w stolicy, 21 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, tam częściowe zachmurzenie, wietrznie, no i wieczorem możliwa burza z piorunami. Temperatura w nocy spadnie do 13 stopni. 21 stopni również w Pruszkowie, w Ząbkach i w Otwocku. Tam jeszcze dość pogodnie.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Minuta po godzinie 16. Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Melania Fiona, drodzy Państwo, zabierze nas w swoim utworze już do poniedziałku, a później pojawi się u nas również Grace Jones. Ewa Pietrzak, dzień dobry.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 9 minut po godzinie 16, to teraz sprawdzamy, w których parafiach będziemy 13 września. W parafii Matki Bożej Pięknej Miłości w Warszawie. To jest dekanat Tarchomiński. Pozdrawiamy księdza proboszcza Krzysztofa Krupę. I 13 września będziemy także w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, czyli w tym słynnym sanktuarium, gdzie możemy pomodlić się przed relikwiami Świętego Andrzeja Boboli. To jest Rakowiecka 61 i tutaj ojciec proboszcz Paweł Bucki. Natomiast 20 września będziemy na przykład w Kobyłce w parafii Świętego Kazimierza Królewicza, tak? I uwaga, tutaj jest ulica Królewska 15. Pozdrawiamy księdza proboszcza Piotra również. I 20 września także parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie. Pozdrawiamy księdza proboszcza Emila. Pozdrawiamy serdecznie i gorąco. Pamiętam, że jak ta parafia była w audycji Przystanek Parafia, to w sposób naprawdę piękny mówiła o tym duszpasterstwie, między innymi wśród ojców, wśród mężczyzn. Pozdrawiamy serdecznie. Lista kolejnych parafii także niebawem pojawi się na naszej stronie.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 17 minut po godzinie 16:00 muszę sprawdzić, a czy Państwo wiedzą, że uroczysta Eucharystia i Dziękczynienie w Wilanowskiej Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się 12 września. Wtedy będziemy przeżywać już 5. rocznicę beatyfikacji Matki Róży Czackiej oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak, to już 5 lat, aż nie mogę w to uwierzyć. Przecież to było nie tak dawno temu. Przypomnijmy, że właśnie Świątynia Opatrzności Bożej, no to pełni taką rolę żywego wotum narodu, prawda? Miejsca, w którym i dziękujemy, prawda, za zwycięstwa narodowe, ale także dziękujemy za ojczyznę. Dziękujemy także za naszych świętych i w związku z tym właśnie program uroczystości 12 września obejmuje m.in. adorację od godziny 10:00, konferencję księdza profesora Tomasza Stępnia o godzinie 11:00 oraz mszę świętą dziękczynną o godzinie 12:00. Tak, nawet intencje oraz zgłoszenia na dzień skupienia można składać poprzez stronę internetową.

0: To są wiadomości z życia kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Loretto Kołobyszkowa będzie miejscem uroczystości odpustowych ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. W poniedziałek przypada wspomnienie liturgiczne patrona mediów katolickich oraz założyciela zakonu loretanek. Uroczystości odbędą się jednak już w niedzielę, zapowiada siostra Weronika. Siostra Violetta Ostrowska, loretanka.
1: Głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12:30 będzie Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym z naszą siostrą z Tanzanii, siostrą Amelią i ojcem Januszem. I koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
0: Loretto, miejsce pochówku księdza Ignacego Kłopotowskiego, jest miejscem licznych pielgrzymek. To miejsce urzeka też swoją ciszą.
1: Tam jest las sosnowy, sanktuarium jest położone nad rzeką Liwiec, ale i tego wytchnienia właśnie u stóp Matki Bożej Loretańskiej, królowej, która nas prowadzi jako nasza mama i też jej wiernego czciciela, czyli błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. To jest też dosyć rozległy teren, gdzie weekendy, które przyjeżdża bardzo dużo pielgrzymek, jak i rodzin indywidualnych też osób. To jest tak paradoksalnie piękne, że jedna grupa nie przeszkadza drugiej.
0: Kolejne obchody wspomnienia błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także na warszawskiej Pradze. W poniedziałek o godzinie 18:00 msza święta w katedrze warszawsko-praskiej. Zapraszamy także słuchaczy do siedziby naszej rozgłośni przy Floriańskiej 3. O godzinie 16:30 możliwość zobaczenia radia od środka, a po mszy świętej spotkanie w ogródku przy budynku naszej redakcji.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: A członkowie Ruchu Światło Życie spotkają się jutro na powakacyjnym dniu wspólnoty w Katedrze Warszawsko-Praskiej. O szczegółach nasz reporter Wojciech Tutkowski.
3: Spotkanie rozpocznie się o 14:30 zawiązaniem wspólnoty oraz świadectwami. Na godzinę 15:00 zaplanowano 15 minut przygotowania do Eucharystii, którą odprawi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Po mszy świętej spotkania odbędą się w grupach rekolekcyjnych. Będzie to okazja do podsumowania rekolekcji i wyjazdów organizowanych w wakacje przez Ruch Światło Życie i Domowy Kościół.
0: Ruch Światło Życie to wspólnota mająca na celu rozwój duchowy oraz odnowę Kościoła. Założył ją w latach 50. ksiądz Franciszek Blachnicki. Kolejny koncert na organach archikatedry przed nami. W tę niedzielę na instrumencie zagra szwajcarski organista, zapowiada dyrektor festiwalu Przemysław Kapituła.
4: Jean-Christophe Geyser ze Szwajcarii jest rzeczywiście wspaniałym, uznanym, wielkim asem muzyki organowej. Pan profesor z Lozanny, organista katedry w Lozannie, człowiek, który doprowadził do zbudowania pięknych koncertowych i wielkich koncertowych organów w katedrze w Lozannie.
0: Organista zaprezentuje różnorodny repertuar.
4: Zacznie muzyką troszkę dawniejszą, wczesnego baroku, Samuela Szajta, później koncert Antonia Vivaldiego, następnie słynna pasakalia Jana Sebastiana Bacha, utwór jedyny w swoim rodzaju, dość rzadko, muszę powiedzieć, wykonywany, ale piękny i trudny, Jean-Christophe Geyser, i zna go i gra go wspaniale. Koncert zakończy utwór zupełnie niezwykły, myślę, że melomanom znany, Dzwony Westminster, Katedry Westminsterskiej Luisa Wierna.
0: Koncert rozpocznie się jutro o godzinie 16:00. Festiwal Organy Archikatedry potrwa jeszcze przez kolejne dwie następne niedziele.

0: Za 20 minut przywitamy godzinę 17.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj będziemy omawiać 22 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, ten rozdział koncentruje się na przepisach dotyczących świętości darów, nieczystości rytualnej kapłanów oraz wymogach, które były stawiane zwierzętom ofiarnym. Jeżeli kapłan uległ nieczystości, musi poddać się oczyszczeniu. Dlaczego dla oczyszczenia nie może wykąpać się w dowolnej porze dnia, tylko dopiero wieczorem? To jest jeden z motywów, który się tutaj właśnie a propos tych przepisów pojawia.
3: Bo jest różnica między oczyszczeniem osoby a umyciem ciała. Ta rytualna kąpiel to jest dopełnienie obrzędu oczyszczającego, pewnej procedury oczyszczającej, a nie cała procedura. Po prostu to, co czyniło człowieka nieczystym, to jest trochę tak jak toksyczna substancja w ciele. No ona musi się z tego ciała wydalić, jeśli nie ma szkodzić. A to jest proces, który wymaga czasu. Więc to, że obmycie dopiero zewnętrznie wyraża tę rzeczywistość, która się dokonuje wewnątrz człowieka, to powoduje, że nie można tego obmycia postawić przed tymi działaniami wewnętrznymi. To nie mycie ciała, przedmiotów czyni czystym. I to jest też, pamiętamy, jeden z tematów polemik Pana Jezusa z faryzeuszami. Gdzie Pan Jezus im wyrzuca, że czystość kojarzą z efektem obmycia, a nie z procesem wewnętrznym, który musi się w człowieku dokonać, żeby on z siebie, tak obrazowo powiem, wypocił to zło, jak truciznę, tak? To przesunięcie obmycia na czas końca dnia, bo pamiętajmy, że wieczorem dzień się kończy, a po zachodzie słońca zaczyna się nowy, to już jest taki moment przejścia od oczyszczenia do czystości. Więc on musi być wtedy, kiedy już się wszystko, co było do zrealizowania na płaszczyźnie duchowej, zrealizowało. Tak. Natomiast nie ma mowy o żadnej drodze na skróty. Umyję się, ochlapię, wytrę do czysta i będę jak nowy. No nie. Żeby być jak nowy, to się trzeba odnowić wewnętrznie.
2: W tym rozdziale mamy też informacje dotyczące składanych ofiar. Wiemy, że te ofiary miały być nieskazitelne, miały być rzeczywiście w cudzysłowie idealne. Natomiast proszę o przybliżenie nam, dlaczego zwierzęta ofiarne musiały pozostawać przy matce przez pierwsze 7 dni przed złożeniem ich jako ofiary?
3: To się wiąże z wiekiem wymaganym dla zwierząt ofiarnych. Jeżeli ktoś jest smakoszem baraniny, a pamiętamy, że zwierzętami ofiarnymi były przede wszystkim kozy, owce, to sobie zdaje sprawę z tego, że stare mięso, na przykład stara baranina, ale też i stare mięso kozie, to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej, bo mają dobry węch. Jeżeli osobnik może pozostawać przy matce, to znaczy, że ta matka jeszcze żyje i że wiadomo, która to samica jest matką. A pamiętamy, że wiek zwierzęcia ofiarnego to był taki około roku. Więc jest to po prostu przepis egzekwujący to, że to nie może być sztuka stara, a więc taka, której mięso jest już pośredniej wartości. Wyobraźmy sobie, wtedy, kiedy to mięso jest najsmaczniejsze, kiedy na targu można by było uzyskać za nie najlepszą cenę, to wtedy jest ten osobnik ofiarowany Bogu. I też nie jakaś malutka sztuka, tylko trzeba było to rok karmić, żeby to, co się przez rok zainwestowało w to zwierzę, oddać na ofiarę.
2: Proszę ojca, w tym rozdziale znowu czytamy kilkakrotnie ja jestem Pan. I znowu rodzi się pytanie, skąd to ciągłe przypominanie?
3: Pewnie nie zawsze nam pomaga to, że tłumacze uciekają od zapisywania imienia Bożego w formie Jahwe. Ja jestem Jahwe. Pamiętamy, jak ważną rzeczą dla Mojżesza jest to, żeby umiał odpowiedzieć na pytanie, które na pewno zadadzą mu współziomkowie, jak ma na imię Bóg, który posyła cię do nas. I Bóg objawia mu swoje imię Jahwe. Ale Bóg nie chce się przedstawić tylko Mojżeszowi i nie chce się przedstawić tylko za pośrednictwem Mojżesza. On się przedstawia każdemu, kto jest zobowiązany prawami przymierza. Każdego z nich traktuje, że się tak wyrażę, tak poważnie, jako swojego partnera, jak Mojżesza, każdego z nich, każdego z nas. Każdemu przedstawia się po imieniu. Kiedyś, pamiętam, kilka tygodni temu podkreślaliśmy powtarzalność głównych myśli, które nam pokazują, co jest ważne, a co jest też ważne, ale, że tak powiem, w funkcji tego, co jest najważniejsze. Dzisiaj jest okazja, żeby zwrócić uwagę na to, że Bóg z każdym, kto należy do ludu wybranego, zawiera więź bardzo osobistą. Że to nie jest tylko przynależność do organizacji, z której to przynależności płyną pewne prawa, tym bardziej ulgi. Przynależność do ludu wybranego to jest to, co czyni łatwiej wykonalnym osobiste przymierze człowieka z Bogiem. Więc każdy z nas wie, jak Bóg ma na imię, bo Bóg mu to imię podaje, przypomina, z kim to przymierze jest zawarte.
2: Bardzo dziękuję i poproszę o zadanie dla słuchaczy.
3: Proszę Państwa, dary ofiarne składane w świątyni w dużej części przeznaczane były na utrzymanie personelu kapłańskiego. Pamiętamy takie słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa przy okazji upomnienia, które otrzymali Jego uczniowie, bo łuskali kłosy w szabat. Pan Jezus przypomina, że samym tylko kapłanom wolno jeść chleby pokładne, ale jak Dawid i jego towarzysze byli głodni, to też mogli z tego zjeść. Pan Jezus pokazuje pewną sytuację modelową i dokonując pewnego uproszczenia, bo my czytając 22 rozdział Księgi Kapłańskiej, czytamy, że nie sami tylko kapłani mieli prawo do spożywania tych darów ofiarnych. To popatrzmy. Zwłaszcza na wersety 10 do 14, 22 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Kto jeszcze, oprócz kapłanów, mógł spożywać te dary ofiarne? I pomyślmy, dlaczego akurat te kategorie osób?
2: Bardzo dziękuję.
3: Drodzy Państwo, bardzo prosimy w imieniu Radia Warszawa o to, żeby to Radio Warszawa było naszą wspólną sprawą. Także w sensie pewnej odpowiedzialności materialnej, którą bierzemy za istnienie tego radia. Prosimy Państwa, o życzliwość i hojność wobec tego radia, aby mogło ono pełnić swoją misję.
2: Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli z Bractwa Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: tam znać.
1: Za 3 minuty, nie, już za 2,5 minuty, godzina 17. Drodzy Państwa, a do studia dotarł Mariusz Dorot. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Jeszcze nie pada, bo chcesz zapytać o deszcz.
1: Tak, bo ja już chciałam zapytać, ale powiedz mi, ty dobrze wspominasz początek roku szkolnego, kiedy byłeś takim małym Mariuszkiem, jeszcze z tornistrem, plecakiem. Biegłeś do szkoły, czy raczej...
2: Biegłem, bo zaczynał się SKS i myślałem o koszykówce, że znowu zaczną się, wiesz, zajęcia takie stałe.
1: To ty Chicago Bulls te sprawy?
2: Tak, Jordan, no tak. To ja
1: no,
2: jestem.
1: Charles Barkley, tak?
2: Tak, ten
1: Scottie
2: rocznik.
1: Scottie Pippen.
2: Tak.
1: Jejku, to ja ze Scottiem tyle lat się z nami nie wiedziałam, że tutaj koszykówka bardziej na trzy, czy podania, czy asysty?
2: Centr, no, prawda? Zbieranie,
1: aha,
2: obrona.
1: No to ja bym nie zbierał.
2: Podawanie.
1: No przy tym wzroście raczej
2: nie. Zresztą w koszykówce się bardzo trzeba być rotacyjnym.
1: Tak.
2: Na wszystkich pozycjach trzeba potrafić.
1: Chociaż to rotacyjne to mnie tak dziwnie mi się kojarzy, ale dobrze kojarzy mi się Mariusz Dorot, który z Państwem zostaje. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, kochani.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT w poniedziałki o godzinie 22. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Kilka słów na temat prognozy pogody. Trudne warunki, jeżeli chodzi o zachmurzenia, bo tych chmur jest coraz więcej i prawdopodobnie w ciągu najbliższych godzin spodziewany deszcz nastąpi. Tymczasem 18 stopni, temperatura powoli będzie spadać. W nocy dość chłodno, bo zaledwie 11 stopni i ta niedziela będzie się tak właśnie chłodno rozpoczynać.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru mamy niezwykłych gości, aktorów. Pani Halina Rowicka, dobry wieczór, pani Halino.
12: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: I pan Jerzy Zelnik, dobry wieczór, panie Jerzy.
13: Również dobry wieczór.
0: Pani Halino, może zacznijmy od niewiasty, bo jesteśmy dżentelmenami. Skąd wzięły się pani zainteresowania teatrem, kinem, telewizją? Czy to było w dzieciństwie, czy już może w okresie nastoletnim? Jak to wszystko wyglądało?
12: Myślę, że taka dosyć typowa droga. To znaczy, no gdzieś tam moi nauczyciele zauważyli pewien potencjał, więc wszystkie tak zwane występy miały miejsce oczywiście w szkole na początku podstawowej, a potem w szkole średniej. I właśnie już jak byłam w szkole średniej, no to gdzieś zaczęła się krystalizować, jak gdyby krystalizować się zaczął pomysł, żeby jednak spróbować zdawać do szkoły teatralnej, chociaż miałam szereg wątpliwości. Wydawało mi się, że aktorka to powinna być, przede wszystkim powinna być brunetką, to był mój ideał, bo wychowana byłam na tak zwanej włoskiej szkole, czyli pamiętam jeszcze
0: Anna Maniani na przykład.
12: Anna Maniani, Sofia Loren, ja. Monika Witti. Tak. No nie, no to były ja. Te ikony.
0: Ale Witti była blondynką też w filmie Przygoda na przykład.
12: Tak.
0: Na przykład.
13: Ale generalnie... Gina Lollobrigida, moja koleżanka.
12: Gina Lollobrigida, tak.
13: Poznaliśmy tak. się, jedliśmy razem obiadek.
0: Proszę bardzo. No to też brunetka, tak.
12: W każdym razie, no ale jakoś przełamałam te swoje kompleksy i zdecydowałam się zdawać do tej szkoły teatralnej, pomimo, że nie byłam brunetką i uważałam, że byłam brzydka i że trochę to jest nieskromne, że ja próbuję właśnie aspirować do tego zawodu. Na szczęście jakoś wszystko się potoczyło w taki sposób. Byłam źle przygotowana do egzaminów. Byłam przekonana, że się nie dostanę. Dopiero w trakcie egzaminów zorientowałam się, jaki powinna mieć repertuar, co powinnam przygotować. Wszystko było nie tak. Więc już jak gdyby byłam przekonana, że w następnym roku przygotuję właściwy repertuar i będę zdawała profesjonalnie. No ale na szczęście to nie miało miejsca. Udało się i dostałam się właśnie do tej szkoły za tak zwanym pierwszym razem.
13: No proszę.
12: No tak jak ty, Jurek. No ty to w ogóle wcześniej
13: zacząłeś.
12: Mnie
13: się też udało, ale ja byłem bardzo niegrzecznym dzieckiem i nastolatkiem. Wyrzucali mnie ze szkół. Miałem rekord złego zachowania w Warszawie, dwójeczkę. I rekord wagarów. Około 300 dni opuszczonych w 10 klasie, bo wtedy była 8, 9, 10, 11. I mój ojciec, reżyser, bardzo był zdziwiony, radiowy zresztą, bardzo był zdziwiony, że ja zdaję do szkoły teatralnej, ponieważ w ogóle żadnego sygnału w tej sprawie nie dawałem przez całe życie, bo nigdy mi nie pozwalali mówić na żadnych akademiach ze względu na moją postawę naganną wierszy. No ale jak mu powiedziałem jakiś wierszyk, to nawet się zdziwił, że nieźle mi to idzie. I z Danielem Olbryskim, Basią Brylską, moją pierwszą miłością, Bargiełowskim i jeszcze innymi kolegami do szkoły się dostaliśmy.
0: No właśnie, powróćmy jeszcze do pani Haliny. Pani Halino, debiutem scenicznym była rola Ismeny w tragedii Sofoklesa Antygona w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Wielki Oczywiście. Reżyser, wielka sztuka, wspaniała, byśmy powiedzieli, okoliczność. Proszę powiedzieć coś na ten temat.
12: To właściwie ten mój debiut to można by powiedzieć, znaczy oczywiście tak, bo to był teatr profesjonalny, to było otwarcie Teatru Małego i wtedy zaproszono Adama Hanuszkiewicza. My byliśmy na czwartym roku szkoły teatralnej, więc właściwie jeszcze jako studentka, to był mój dyplom. Aczkolwiek równolegle grałam też drugi dyplom, który był równie ważny dla mnie, a może nawet ważniejszy. Mianowicie zagrałam Norę u Holubka, Gustawa
0: według
12: Holubka.
0: Według Ibsena.
12: Według Ibsena oczywiście. Wiernie, bo w tej chwili to według Ibsena można zrobić wariacje na temat, natomiast to było wiernie odtworzona spektakl Nory. W teatrze dramatycznym na małej scenie i to były właśnie takie, no można powiedzieć, że ten debiut mi się tak poszerzył troszeczkę, bo Ismena oczywiście To było otwarcie Teatru Małego. Ania Chodakowska zagrała Antygonę. Adam Hanuszkiewicz zagrał Kreona, więc...
0: I jednocześnie reżyserował, tak?
12: Oczywiście, tak. I to była fantastyczna rzeczywiście przygoda. No, otworzyła nam kilku osobom. Ania Chodakowska została zaangażowana do Teatru Narodowego, gdzie potem grała Balladynę i szereg znakomitych ról. Marcin Sławiński, który grał Hajmona, też został zaangażowany. W ogóle Adam zaangażował 5 osób z naszego roku. Znaczy zaproponował, no oczywiście wszyscy przyjęliśmy te propozycje, chociaż to zabawne, bo wcześniej w szkole teatralnej cały czas zachowano, profesorowie zachowali olbrzymi dystans do Teatru Narodowego i do Adama Hanuszkiewicza, ponieważ cały czas jeszcze był obecny ten problem z 68 roku, kiedy to Adam Hanuszkiewicz zdecydował się przyjąć dyrekcję Teatru Narodowego, co było po prostu bardzo źle przyjęte w środowisku, między innymi właśnie Gustaw Holubek, który odszedł oczywiście z teatru, wtedy grał przecież w Dziady, Pamiętne Dziady.
0: Konrada.
12: W każdym razie i tam był duży konflikt, także my byliśmy w ogniu tego konfliktu w szkole teatralnej, bo w momencie, kiedy zaproszono Adama Hanuszkiewicza, aby wyreżyserował właśnie Antygonę, to powstały olbrzymie kontrowersje. Jak to ten Adam Hanuszkiewicz, który w 68 roku tutaj zdradził środowisko właściwie, jak to jest możliwe, że młodzież, która wiedziała, że do Narodowego to nigdy i nagle on jest zapraszany i gloryfikowany. Więc żeby jakoś z tego problemu gdzieś wyjść z twarzą, władze szkoły teatralnej zaproponowały Holubkowi, żeby wyreżyserował sztukę, którą sobie wybierze. On wybrał Norę. I ja znowu byłam w ogniu konfliktu, ponieważ ja wiedziałam, że już nie mogę zagrać Nory, ponieważ zagrałam Ismenę. A wiadomo, że jest 10 dziewczyn na roku, każda musi zagrać rolę. To jest nawet dyplom. No i stało się tak, że właśnie Gustaw Holubek postanowił mnie obsadzić w tej roli, co było rzeczywiście, spotkało się z wielkimi protestami. Ja pierwsza się podpisałam, że absolutnie jestem przeciwko temu, żebym mogła grać drugą rolę, podczas gdy moje koleżanki są pokrzywdzone. No ale Holubek niestety tutaj miał bardzo zdecydowane jakby tutaj...
13: Referencje.
12: Takie, tak. No tak, tak. Uważał, że różne role może tutaj inaczej widzieć, ale Norę postanowił właśnie, wybrał sobie mnie. No tak się zdarzyło.
13: Ale grałaś z kimś na zmianę, tak?
12: Nie. Znaczy wiesz, była taka sytuacja, że żeby wyjść z tego jakoś, bo powstała rzeczywiście pad, to zaproponowano właśnie drugą obsadę. I ta druga obsada, no Ewa Borowik miała grać Norę, ale po dwóch tygodniach. Na pierwszej próbie Holbeck od razu powiedział tak. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że chcecie tutaj, macie taką ochotę współpracować ze mną, na pewno się dużo nauczycie, ale muszę uprzedzić, że to jest bardzo trudna sztuka, mam niewiele czasu. W związku z tym uprzedzam, że pierwsza obsada będzie więcej próbowała, będzie grała premiery prasowe. No więc już po takim diktum, po dwóch tygodniach już nikogo nie było z tej drugiej obsady, no bo właściwie każdy zaczął się rozglądać za jakąś szansą dla siebie, co było zrozumiałe. Tak. Zderzyłam się z problemem niesprawiedliwości w teatrze bardzo wcześnie. Oczywiście ja nie byłam ofiarą, ale moje koleżanki zdawałam sobie z tego sprawę, że nie mogły na mnie patrzeć łaskawym okiem, chociaż ja nie miałam tutaj żadnej winy. Aczkolwiek no, byłam beneficjentką tej sytuacji jedynie.
0: Panie Jerzy, spotkanie ze sztuką. Już pan troszkę na ten temat mówił. Czy od początku to był pomysł na przyszłość? Czy myślał pan o uprawianiu innego zawodu przed aktorstwem?
13: To znaczy, ja zupełnie nie liczyłem się z tym, że mnie przyjmą do szkoły teatralnej, więc złożyłem papiery na uniwersytet. Znałem angielski nieźle. Pomyślałem sobie, pójdę na anglistykę. No ale ponieważ dostałem się do szkoły, a po dwóch miesiącach wyznaczono mnie do roli Ramzesa XIII w Faraonie, a Daniela do głównej roli w Popiołach i po raz pierwszy w historii szkoły dwaj chłopcy po pierwszym roku zostali zwolnieni do filmów, co się jeszcze nie zdarzyło po wojnie II światowej.
0: I to jakich filmów?
13: Tak,
12: bo była zasada w szkole teatralnej, że nie zwalniano do filmu.
13: Nasz rektor, nasz opiekun roku, Jan Kreczmar, powiedział, że do takich filmów to musi nas zwolnić, prawda, że nie ma rady. No mnie żegnał z dwiema dwójkami. Miałem dwójkę z głosu i z dykcji. I poza tym udawałem, że jestem dorosły. Więc te trzy wady moje były błogosławione, można powiedzieć. Tak, błogosławiona wina. Mianowicie dzięki temu, że miałem dwójkę z dykcji i z głosu, to bardzo o to całe życie dbałem i jak słychać, efekt jest. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, powiedział mi tak Jan Kreczmar, pamiętaj o tym, że aktor do końca życia musi zachować w sobie dziecięctwo. a nie infantylizm, dziecięctwo, co to znaczy? Umieć się cieszyć życiem, zdumiewać się.
0: Być ciekawym
13: życia i tak dalej. Mieć prawda? Taką pewną dozę naiwności i takiego ciągłego uczenia się. No. I ta uwaga też taka no, rzucona może tak od niechcenia może, ale nie, no na pewno ona była celowa wobec mnie i bardzo dobrze mi zrobiła na całe życie. Później Peter Brook dołączył do tego chóru, bo mnie nauczył improwizować, ale to już dużo później. Tak, ja zaczynałem od takiego filmu, który rzeczywiście dał dużą popularność. Ale
0: Smarkula potulnie, chyba.
13: Ja to na Smarkula to taki tam zarobiłem na papierosy. Natomiast, to byłem jeszcze przed maturą. Natomiast ja wróciłem potulnie do szkoły no, teatralnej, ponieważ uznałem, że bardzo wiele jeszcze rzeczy chcę się nauczyć. Trafiłem na bardzo dobry rok Piotrusia Franceskiego, Andrzeja Seweryna, Maćka Englerta, Krzysia Gordona i tak dalej. No i to mi bardzo dobrze zrobiło, że zakończyłem właśnie te studia, bo po prostu odrobiłem ogromne zaległości w lekturach przede wszystkim. Nauczyłem się tańczyć, nauczyłem się fechtować. Także no, było szereg korzyści, które przez te 3 lata zyskałem. No i tak, a później właściwie naprawdę profesjonalnym aktorem zaczynałem być w Starym Teatrze w Krakowie. No to trafiłem do jednego z najlepszych teatrów w Europie.
0: Panie Jerzy, ale mimo wszystko chciałbym, żebyśmy porozmawiali o filmie Faraon Jerzego Kawalerowicza. Wybitny reżyser, do tego pana główna rola Ramzesa XIII. Kręcenie filmu, też plenery. Proszę powiedzieć coś na ten temat. Bardzo fascynująca
13: tak,
0: historia.
13: No, oczywiście ten Faraon już mi bokiem wychodzi, od 20 lat mnie tam dręczą tym faraonem i teraz ksiądz
0: no też,
13: do tego dołącza.
0: Bez miłosierdzia tak. Tutaj.
13: Natomiast ja w Faraonie byłem absolutnym amatorem. Kompletnie nie miałem pojęcia o zawodzie aktora i właściwie uczyłem się tego zawodu prawda, online.
12: Ale byłeś wspaniałym faraonem.
13: Tak, ale no tak, ale to jest kwestia intuicji, prowadzenia dobrego przez Jerzego Kawalerowicza. Także to były
12: no
13: takie okoliczności.
12: I warunków tu od Pana Boga danych.
13: Tak, tak, ale to ja nie bazowałem, słuchaj, bo od początku zdawałem sobie sprawę, że to, co mi dali rodzice, no to nie moja zasługa. Natomiast to, co jest ważne dla mnie, to jest wnętrze. Kolorowe, jakieś w miarę bogate wnętrze człowieka, którego mam, prawda, kreować. No i stopniowo, grając ogromną rolę, wchodziłem, prawda, w ten życiorys, utożsamiałem się z tą postacią. I cóż, no jak pierwszy raz zobaczyłem siebie na ekranie, bo tam przychodziły te materiały, to byłem przerażony. Jakaś gęba potężna na cały ekran. Strasznie mi się to nie podobało. A później stopniowo jakoś zacząłem lubić tę postać, którą grałem. No to się wiązało z ogromnym oczywiście wysiłkiem psychofizycznym. No to był film, za który ja dostałem podporucznika. I to chyba zasłużenie, no ponieważ przeszedłem no właśnie takie szkolenie wojskowe, można powiedzieć, w tym filmie. Pół roku na pustyni Karakum w bardzo ciężkich warunkach. No, nie chcę się tu wyżalać, ale naprawdę ciężkie
12: ale pół
13: warunki.
12: Pół roku to rzeczywiście.
0: Upał niesamowity.
13: Prawie pół roku, tak. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 5 miesięcy. Więc proszę Państwa, tak. No i później w Łodzi też nie było lekko, bo tam nie, żadnej klimatyzacji nie było. 40 stopni w studio. Naprawdę można było, gdyby człowiek nie miał zdrowego serca, to można było odejść na zawał w młodym wieku. Tak, także no to był film naprawdę wymagający ogromnej kondycji. Przede wszystkim, co mi dał jako młodemu człowiekowi? Moi wszyscy koledzy, jak jechali do Czechosłowacji czy do NRD, to już byli szczęśliwi, a ja objechałem z tym filmem cały świat prawie. Gdyby nie to, że się firma zachodnio-niemiecka wycofała tam z różnych swoich powodów prowadzenia tego filmu po całym świecie, między innymi do Hollywood, bo myśmy byli nominowani do Oscara, tylko Gomułka nie dał na to pieniędzy, żeby kino wynająć. Także no, przegraliśmy przez Gomułkę podobno Oscara, który był ewidentny. No i być może ja bym dzisiaj tu nie siedział w tym studio, może bym kaleczył
12: język. Czyli nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre.
13: Tak, ale jestem szczęśliwy, że mi się nie udała ta kariera szybka, bo co ja bym w tym Hollywood robił, na dobrą sprawę, no. Fajni koledzy, no Nicholson, Dustin Hoffman, młodzi wszyscy byliśmy i byśmy sobie pracowali, ale tak sobie pomyślałem, co to byłoby za życie? No miałbym jakąś willę z 5 samochodów i co poza tym? A tu w
12: no
13: Polsce,
12: jeszcze basen byś miał
13: a tu w Polsce, jak ciekawie, ile się tu działo, prawda? No więc od strony właśnie takiej duchowej, no to dobrze, że mi się ta kariera parę razy nie udała. Proponował mi Tony Navarro pierwszy swój film, żeby robić w Grecji okupacji Grecji przez Anglików, przez Niemców i z Yves Montandem i Anoukem Mehem mieliśmy to robić, ale nastąpił przewrót pułkowników, tak zwany faszystowski przewrót, więc to nie doszło do skutku. Najciekawszą propozycją była propozycja od Wajdy, żeby robić Bramy Raju Andrzejewskiego i miałem być partnerem Montgomery Clifta, no jednego z 5 największych aktorów amerykańskich i w przeddzień naszej realizacji okazało się, że Montgomery Clift, mając 42 lata, po prostu no zabił się alkoholem czy narkotykami. Miałem walizkę spakowaną, zamkniętą i wyleciliśmy. Podpisałem umowę też na 3 filmy w Hollywood w 1977 roku. Też to nie wyszło. Jeszcze miałem grać Szczurołapa w tej sławnej legendzie u Otto Karrunce, Niemiec proponował. Też jakoś nie zabrał pieniędzy na to. No takie różne były pokusy losu i szczęśliwie udało mi się jednak trwać w Polsce. Także parę razy kusił mnie los, żeby z tej Polski wyskoczyć, ale jakoś się udało pozostać.
0: To piękna historia, którą opowiadał pan Jerzy o tak wielu wspaniałych gwiazdach filmowych. Przypomnę, że między innymi Gina Lollobrigida zagrała z samym Anthony Quinnem w filmie Dzwonnik z Notre Dame według powieści Victora Hugo. Yves Montand zagrał w filmie Pokochajmy się z Marilyn Monroe, a Anouk Eme zagrała w filmie Kobieta i mężczyzna z Jeanem Louis Trentinianem. Natomiast Montgomery Clift, popularnie nazywany Monty, zagrał m.in. w filmie Stąd do wieczności według powieści amerykańskiego pisarza Jamesa Jonesa, a partnerowali mu w tym filmie Burt Lancaster, Frank Sinatra, Ernest Borgnine, a także Deborah Kerr. To wielkie kino, to wspaniali aktorzy. To posłuchajmy Fryderyka Chopina na fortepian i orkiestrę pod dyrekcją Christiana Zimmermana, który przypomina w 1975 roku wygrał jako pierwszy polski pianista konkurs chopinowski, a zaprezentuje Państwu Allegro Maestoso, koncert numer 1, e-moll, opus 11.

0: powracamy do naszych gości, pani Haliny Rowickiej i pana Jerzego Zelnika. Pani Halino, seriale mają to do siebie, że zapadają w pamięć. Chyba na dłużej widzowie zaprzyjaźniają się z postaciami, może nawet trochę się z nimi identyfikują lub po prostu kibicują. Zatem chyba najpopularniejszy serial Dom, w którym pani zagrała. Chciałbym zapytać, jak to się zaczęło, bo były niezwykłe okoliczności tej roli, którą pani przyjęła.
1: Tak. Po pierwsze, ja nie grałam w pierwszej części, bo tam były pierwsze chyba 6 odcinków. I szczerze mówiąc, w ogóle nie oglądałam tego serialu, bo byłam bardzo intensywnie zajęta w teatrze, prawdę mówiąc. Więc ja ten serial tak mi umknął. Ale wiedziałam tylko, że ma bardzo dobre opinie i tyle. Więc jak przyszło do tego, że właśnie dostałam tą propozycję i dostałam oczywiście cały pakiet odcinków, kolejnych, tam 24, więc...
0: Scenariusza takiego.
1: Ale wtedy to były zamknięte scenariusze, bo w tej chwili to jest tak, że serial to się pisze na gorąco. Nie wiadomo, co będziemy grać jutro. A tu był zamknięty po prostu pomysł konkretny. Mularczyk, Janicki, no to był taki scenariusz, no...
2: Dobry literacko.
1: No, tak, tak. Aczkolwiek ja widziałam oczywiście ogromne wady, to znaczy wady dotyczące mojej postaci właśnie. Bo moja postać była oczywiście pisana na taką czarną kreską i ja tak przeczytam, wie Boże Święty, to po prostu mnie tam w tych domach warszawskich znienawidzą, widząc taką zołzę, bo ona na taką koszmarną zołzę była no pisana. Tak. Więc ja tak myślałam sobie, czy on się w ogóle da obronić, tę postać, czego tam się doszukać.
2: No to jest oczywiście zasada, że my musimy bronić,
1: prawda? No musimy, tak.
2: Grając
1: musimy się utożsamić.
2: Złych ludzi.
0: Jakieś dobro w nich, żeby
2: dogrzebać się czegoś jeszcze innego, tak. Prawda?
1: No Janek oczywiście mnie zapewniał, że jak będę umierała, to wszyscy będą płakać i to miałby to pocieszenie. Ja wie, tak, ale wcześniej Łomnicki. Natomiast Andrzej Mularczyk rzeczywiście, najbardziej z nim miałam takie pełne porozumienie, bo on był rzeczywiście, wiesz, masz rację, chyba to trochę przesadziliśmy, ale wiesz, bo myśmy taki kontrast zrobili w stosunku do Basi, bo pierwsza była Basia i myśmy sobie wyobrażali, to jest taka dziewczyna, nasza dziewczyna z powstania, taka, wiesz, po prostu Polka stuprocentowa. I teraz, jak to zwykle w życiu bywa, że temu głównemu bohaterowi, który był po prostu, oni się z nim utożsamiali, wiadomo, że trafia się w życiu nagle tak, wiesz, z deszczu pod rynnę, to znaczy z takiego deszczu delikatnego i wspaniałego, nagle trafia mu się taka hetera. I rzeczywiście za bardzo się tutaj panowie posunęli w negacji tej postaci. No, ale
2: w rezultacie... Ale jakoś swoim urokiem.
1: Nie, no jakoś, wiesz, jak, były tam różne, znaczy... Generalnie uzyskałam jakby taki placet, że będę mogła jakoś tam te drobne, nie wiem, sceny, dotyczące no, dialogów, czy pewnych niezręczności, bo to zawsze tak jest. Zresztą była taka historia w ogóle, kiedy graliśmy taką scenę tak zwaną łóżkową i to była taka scena, kiedy ona się przysypia pierwszy raz z Andrzejem. No i panowie napisali coś takiego, że po tym akcie ona zaczyna takie wycieczki w stosunku do Basi, do tej pierwszej żony. I dla mnie to było jako dla kobiety coś tak niezręcznego, nie do zaakceptowania. I ja chciałam inaczej poprowadzić właśnie tą rozmowę. Janek w ogóle nie widział żadnego problemu. Mówi, że ja coś wymyślam. No to dzwonimy do scenarzystów. Dzwonimy, przerwane zdjęcia, wiesz, tak dalej, w ogóle, wiesz. Dzwonimy do Janickiego. Na szczęście Janicki nie odebrał, bo na pewno by przyznał rację Łomnickiemu. Nie było komórek, więc oczywiście stacjonarny. Odebrał Mularczyk. Nie, już wcześniej. Nie, no kilka lat temu.
2: Aha, czekaj, bo...
1: A Mularczyk też rok temu chyba. Także to właśnie mówimy już o ludziach.
2: Nie, Mularczyk to wiem, ale ten pan też Janicki, który prowadził te audycje.
0: A nie, Jerzy Janicki w Starym Kinie, tak?
2: W Starym Kinie, nie
0: pamiętam. W słynnych czarnych okularach takich, tak.
2: Właśnie zmarł, tak.
0: Tak, też wspaniała postać.
1: Ten temat. Tak. No w każdym razie zadzwoniliśmy do Andrzeja Mularczyka i ja mu mówię, jak było, jak ja chciałam, żeby było. On mówi, ach tak, oczywiście, masz rację, wiesz, no wiesz, to jak piszemy, to wiesz, świetnie, dziękuję, że tak myślisz tego.
2: Brawo.
1: No, ale wiesz, no, oddaję słuchawkę Łomickiemu. Łomickiemu. No dobrze, robimy tak, jak sobie życzy pani Rowicka. Jeżeli scenarzystom mnie zależy, to mnie też, nie? Więc wiesz, nie wycofał się do końca, ale nie, ale brawo. To na pewno ja miałam rację, tak. Mularczyk mi od razu przyznał. przyznał rację, ale wiesz, no to takie są czasami.
2: No piękne.
1: Także rola nie była łatwa.
2: Aktorów o to, żeby troszeczkę teksty, że tak powiem, był zgodny z ich oczekiwaniami
1: z wrażliwością jakąś aktorów.
2: W Polsce jest to możliwe, bo wiem, że na Zachodzie bardzo często jest taki dyktat, autorytarne rządzenie. Natomiast my w Polsce mamy większą swobodę współpracy i współtworzenia.
1: Ale wiesz, Jurku, bywa różnie, ale to bywa różnie, bo czasami jest taki dyktat, jeśli chodzi o scenarzystów, że nie wyobrażają
2: sobie, żeby... Ja się spotykałem, że mogłem wynegocjować jakieś nieduże, ale zmiany, prawda? Nawet teraz w serialu, bo już przeskakuję, no to tam raz mnie scenarzysta ochrzanił i może słusznie nawet, ale proponowałem mu pewne zmiany, prawda? Ale aktor w Polsce rzeczywiście ma ogromną rolę takiego współtwórcy i to jest wspaniałe w tym zawodzie. To naprawdę daje nam, tak poszerza możliwość.
1: Ja myślę, że tak powinno być, bo jednak rzeczywiście czasami jak scenarzysta, no wyobraża sobie jakąś postać, ale potem aktor ze swoją osobowością wchodzący, swoją wrażliwością, no po prostu to są detale, ale czasami naprawdę warto się pochylić.
2: Lepiej się czuje, bo człowiek wchodzi we wnętrze postaci, reżyser widzi całość, a tu te niuanse jakiejś postaci, to jednak aktor, prawda, lepiej czuje.
1: Oczywiście. No także to jest taki apel. Także to jest taki apel do scenarzystów, żeby mieli więcej zaufania do aktorów.
0: Pani Halino, jeszcze przed panem

0: Da,
1: człowiek sam na sam z publicznością,
0: tak,
1: prawda? Tak, przez tak, tą tak, godzinę, żeby ich nie znudzić, zainteresować, tak, tak, a sam na scenie.
2: Nie mówiąc tak, o tekście, który jest
0: no
2: taki
0: wtedy,
2: długi
0: wtedy
2: do
0: wybieramy sobie po prostu to, to co uważamy, że jest wartościowe i nie jesteśmy zdani jakby na tak, takie propozycje, które czasami bywają no, kontrowersyjne.
2: Tak.
0: A jeżeli sami już sobie coś, prawda, myślimy, to
1: rzeczywiście
0: zgodnie z naszą...
1: to ta doza wolności, doboru tekstu, tak, wykonania, tak, nieraz tak, nawet sami sobie reżyserujemy pewne
0: oczywiście
1: rzeczy.
0: Tak.
1: Ty miałaś reżysera do Osieckiej, czy sama sobie?
0: Nie, sama.
1: Sama, no
0: Zosia
1: wspaniale to zrobiła.
0: Też zrobiłam
1: Halinka
0: scenariusz sama, tak.
1: I tak, i my często właśnie, ja też może raz czy drugi raz korzystałem z jakiejś podpowiedzi reżysera, ale na ogół z tych, nie wiem, 10 czy iluś monodramów, takich szczególnie poetyckich, to sobie sam je pisałem, wykonywałem, wymyślałem plastycznie, prawda, tak jak ty. I to jest taka cudowna
2: wielka
1: doza
2: później
1: wolności tak, naszej, bo nikt nam nie no każe, tak, sami wszystko sobie
2: od początku do końca
1: tak,
2: za to pan fajne jest później jest, odpowiedzialny. Tak. No właśnie, panie Jerzy, wobec tego troszkę jeszcze o serialach. Wybrałem dwa. Doktor Murek, według Tadeusza Dołęgi i Mostowicza. No i oczywiście Królowa Bona, obok takich wielkich tuzów jak pani Aleksandra Śląska i pan Zdzisław Kozień, ale też Ania Dym, na pewno koleżanka. Proszę powiedzieć trochę o tych dwóch projektach.
1: Tak, no ja rzeczywiście, jak mówiłem już przedtem, bo mnie rzeczywiście identyfikowano i do dziś. A o, faraon. Więc to mnie trochę męczy, szczerze mówiąc. Ale dało, mimo wszystko to nie było dla mnie jakąś przeszkodą, żeby robić tu i ówdzie jakąś tak zwaną karierę i w telewizji, i w filmie, i w teatrze. I to jakoś godziłem wszystkie te, że tak powiem, platformy wykazywania się swoim pomysłem, prawda, na samego siebie. Także no, zagrało się tych ról, nie wiem, koło 200, z czego koło 70 głównych lub bardzo ważnych, więc no, człowiek jest usatysfakcjonowany, ale dalej bardzo kocham to, ten zawód i czemu nie, jak zadzwoni telefon, to cieszę się, że ktoś sobie o mnie przypomniał. Natomiast pyta ksiądz o te seriale. One miały ogromne dla mnie znaczenie.
2: No właśnie.
1: Ogromne, bo to były role, w których właściwie no, przebywanie na planie było intensywne, szczególnie w Doktorze Murku, gdzie właściwie się nie schodziło, bo to postać prowadząca. Cała połowa Warszawy, prawda, moich kolegów kochanych, bardzo bliskich i trochę dalszych grała i Stasio Zaczyk, i Bronek Pawlik, i Krysia Janda tam debiutowała taką większą rolą w filmie chyba jeszcze przynajmniej.
2: No pierwszy film to był Człowiek z Marmuru. Jej
1: to
2: debiut.
1: Był jej pierwszy, tak. A tu grała świetną rolę takiej mojej kochanki Arletki. Znakomicie to zagrała z takim poczuciem humoru. Właśnie ostatnio nawet odświeżyłem to sobie i mówiłem Grysi, słuchaj, piękna twoja rola. Więc tak, Doktor Murek, no oczywiście Nikodem Dyzma jest szczególnie, prawda, znany.
2: Dołęgi Mostowicza.
1: Tak, Dołęgi Mostowicza. No i tutaj te role, prawda,
2: Roman
1: Romka
2: Wilhelmiego.
1: Tak. Więc i przed wojną też przecież to było robione z Dymszą.
2: Tak.
1: Więc to szczególnie. No, troszkę martwi mnie, że rzadko jest odtwarzana ta powieść, bo ona jest takim opowieścią o takim... o takim, powiedziałbym, agresywnym kapitalizmie, który w 70-tych latach pokazany w Polsce to właśnie było jak proroctwo, prawda, bo to się później stało w 90-tych latach. No dosyć ten kapitalizm nam dokuczył w 90-tych latach, można powiedzieć, te wszystkie mafie i tak dalej. Mówiło się, że Polska jest najlepszym miejscem dla mafii w 90-tych latach. Co się tu działo, jaki bałagan był jeszcze. Natomiast ta rola, no to muszę powiedzieć jedną anegdotkę szybką, bo wiem, że czasu nie za dużo, ale na jesieni roku pańskiego 78 czytałem sobie książkę pod tytułem Zygmunt August. Myślę, może jak ja bym chciał zagrać, bo nieraz tam aktorów się pyta, co by pan chciał, no to taki już przysłowiowy Hamlet, nie? Ja o Hamlecie nie za bardzo myślałem. Natomiast jak ja bym zagrał tego Zygmunta Augusta? Pół roku później dzwoni do mnie Janusz Majewski, czy pan, jeszcze pan, nie zagrałby u mnie w filmie
2: Królowa Bona.
1: To, proszę was, to jakaś bajka jest. To, tak. to po prostu nie do wiary. Taki zbieg okoliczności to zupełnie wymyślone.

0: On jakiś banał, no można powiedzieć, że po pół roku dzwoni reżyser, czy bym nie zagrał roli, którą wymarzyłem sobie trochę wcześniej. No, kochana rola, kochana. Ja muszę powiedzieć, że z kostiumowych ról to właściwie najukochańsza. Ja tej roli poświęciłem 3 lata życia. Bo to był i serial, później z epitafią tak. dla Barbary Radziwiłłnej.
1: Tak, tak, tak. To już filmowy taki był.
0: I to jest oparte na faktach, że on chciał udowodnić całemu światu, troszkę na pokaz, może nie każdemu się może to podobało, że on szedł za trumną Barbary Radziwiłłównej, żeby pokazać siłę swojej miłości z Krakowa do Wilna, słuchajcie. Tak. Oczywiście konno jechał przez Bezdroża, ale jak było jakieś miasteczko małe to czy pieszo. Większe, pieszo za trumną. Musieli tam dosypywać, za przeproszeniem, wapno do tej trumny, bo to było latem nieraz. No, 1500 kilometrów chyba, o ile dobrze pamiętam. Tak. No, sam właśnie wytrzymywał przy tej biednej rakiem potraktowanej Barbarze Radziwiłłównej, ale on wymusił, i to było niezwykłe zupełnie, on wymusił, to są fakty wszystko, on wymusił na Sejmie, gdzie były takie straszliwe protesty, że jeżeli ona nie będzie królową, to on dziękuje, rezygnuje, abdykuje, prawda, z roli króla. Także tak był zakochany w tej, no bo jemu podsyłali Habsburgowie epileptyczki. On, co się tam chciał zbliżyć do nich, to one tam, prawda, całe, prawda, miotały się. Więc on był szalenie zrażony do tych propozycji, no, takich polityczne to były wybory wtedy, przecież nie łudźmy się. Często było tak, że te małżeństwa były zawierane kompletnie bez miłości, ze względów politycznych czy majątkowych.
1: Panie Jerzy, to może jeszcze wyczytałem, że ta rola w teatrze i sztuka, w której pan zagrał, mianowicie Nieboska Komedia, hrabiego Henryka. Bardzo wspaniałe recenzje o panu pisano i chyba też się fajnie grało.
0: Kochana rola. No zresztą Hibner jakoś widocznie mnie cenił, bo dawał mi grać dużo głównych ról. Ja miałem taką sytuację w Teatrze Starym, że chciałem zrezygnować z zawodu. Nagle mi się przestało to podobać. I przez pierwszy rok mi dawano tak dla treningu teatralnego nie za duże role. Nawet epizodyczne bardzo. Jakoś mnie to przestało ciekawić i złożyłem papiery na Uniwersytet Jagielloński na psychologię. Miałem wyznaczony egzamin z biologii na drugi rok, bo wolno było, jak się zrobiło już jeden fakultet, wiesz, humanistyczny, to na drugi fakultet już przyjmowali na drugi rok od razu. Więc ja mogłem na psychologię pójść na drugi rok, prawda? I już miałem wyznaczony egzamin z biologii. Uczyłem się tej biologii na egzamin. Nagle Jarocki mi proponuje rolę głuchoniemego. Każdy się tu zaśmieje, a nie musiał się uczyć tekstu. Ale to była rola w Mniszkach Maneta, za którą dostałem no, fantastyczne recenzje później. Nawet Bińczyckiemu mówił i Sadeckiemu, no, trzeba pracować tak jak ten młody zelnik, mówił do nich. No, ja rzeczywiście się tak szalenie zaangażowałem w tę rolę. Bywałem też u głuchoniemych. Ze 2 tygodnie do nich chodziłem, żeby ich świat troszeczkę
1: poznać.
0: Poznać i jakoś spenetrować. Oni mnie nawet zaakceptowali. Ja mam brata niepełnosprawnego od urodzenia. I też wejście w to środowisko, w ten świat niepełnosprawnych nie było dla mnie...
1: Taki naturalny.
0: Czymś egzotycznym. Tak. Naturalnym, tak. No i to Jarocki mnie, że tak powiem, zachował dla tego zawodu. Jureczku kochany, bo do wszystkich mówię pertynie, przeszliśmy nigdy na ty, ale Jurko Jarocki, Ewuniu Lasek, bywałem u was, też mieli kłopoty ze swoją córką. Dzięki ci, żeś mnie zachował w tym zawodzie. A później był jeszcze Konrad Swinarski, no.
1: Tak.
0: To była szkoła. Ale jeśli wracając do tego szybciutko, bo za dużo zajmuję tutaj czasu, ten hrabia Henryk to jest ta jedna z tych ról,
1: no
0: które się przewaliło jak tsunami jakieś od 74 do 82 roku, czyli stanu wojennego już. Ja zagrałem, nie wiem, 8 czy 10 głównych ról. No po prostu nieraz aktor marzy o jednej w życiu. Ja zagrałem przez 8 lat, miałem 29 lat i 30, ile miałem wtedy już, 8 chyba niecałe?
1: 37, tak.
0: 37? 10, około 10 głównych ról w teatrze, w telewizji i w filmie. No mam wymienić, no, Bołkoński, Niechludow w Zmartwychwstaniu Tołstoja, Mindowe w Słowackiego, te dwa seriale, o których tak. ksiądz powiedział, jeszcze Hrabia Henryk i Razumow w oczach Zachodu, czyli nie pozwalała cenzura, nazwała to spiskowcami. No, ten Hibner mnie też obdarował trzema głównymi rolami. No obłęd jakiś. Także przez te 8 lat naprawdę się nauczyłem zawodu. Dopiero, nie w Faraonie.
1: My posłuchajmy ponownie Fryderyka Chopina, tym razem w wykonaniu Rinko Kobayashi, japońskiej pianistki, Nocturne Cis Moll.

0: Powracamy do naszych gości, pani Haliny Rowickiej i pana Jerzego Zelnika. Pani Halino, czy interesuje się pani też współczesnym polskim teatrem i polskim kinem, czy nawet światowym? Chodzi pani na jakieś premiery, na jakieś spektakle i czy lubi pani też podglądać kolegów aktorów, a może też z młodego pokolenia ma pani jakiś swoich ulubieńców, faworytów, o których mogłaby pani coś powiedzieć?
1: Jeśli chodzi o młode pokolenie, to myślę sobie, że do tego zawodu trafiają często ludzie, bardzo często tak przypadkowo, za tak zwanych naszych czasów było to w ogóle niemożliwe, bo jednak generalnie nauka zawodu to właśnie początek pracy w teatrze. Tam uczyliśmy, kontynuowaliśmy tą naukę zawodu. W tej chwili do tego zawodu trafiają ludzie w różny sposób, prawda, poprzez seriale, których jest taka ilość w ogóle niepoliczalna.
2: Niekoniecznie,
1: bardzo często.
0: Czy tak zwane sitcomy niespecjalnie ambitne.
1: Tak, to zupełnie w tej chwili to się tak kompletnie to wszystko zmieniło. Jeśli chodzi o teatralne różne rzeczy, które się dzieją.
0: Premiery.
1: Bywa rozmaicie z naszym teatrem, ale zawsze trzeba widzieć te pozytywy. No właśnie teraz niedawno byłam na Iwonie Księżniczce Burgunda.
0: Gombrowicza
1: w Teatrze Ateneum, gdzie jest naprawdę wspaniała rola Marysi
2: Ciunelis.
1: Marysi Ciunelis. Naprawdę.
0: Grała w filmie Krzysztofa Kieślowskiego. Nawet ostatnio rozmawiałem z nią. Bo był taki pokaz filmów.
2: Bo ona reżyseruje też.
1: Tak. Scenarzystka też.
2: I ona wspaniała postać, ta Marysia. Malutka Marysia.
1: Tak, i ma rodzinę.
2: Ogromny talent, ogromny.
0: Poznałem właśnie panią Marię na tym festiwalu.
1: Ale przede wszystkim znakomita aktorka. Też uważam, że jakby troszeczkę niedoceniona i nieobsadzana na miarę swojego talentu.
2: Tak, wybitna. Ona kiedyś z Krzysiem Kolbergerem grali w teatrze, gdzie migowym językiem się posługiwali.
1: Tak, ja tego nie widziałam.
2: Też się musiała tego nauczyć. Tak, Marysia, wspaniała osoba. Tak. A z tych młodych, bo tu ksiądz zapytał, masz jakichś faworytów? No ten Hugo, tyś nie była na Hamlecie.
1: Ale nie byłam, właśnie,
2: Hugo,
1: ale wiem,
2: Tarres,
1: że...
2: Jeśli dobrze pamiętam nazwisko, to wybitnie utalentowany chłopak i on właściwie, dzięki niemu ten Hamlet jest rzeczywiście na poziomie, więc warto pójść na niego. Szczególnie.
0: Czy zdarza się państwu, to może tak ogólnie otwarte pytanie, właśnie, że jest jakiś taki talent, którego chciałby się namaścić i powiedzieć, to jest właśnie jakiś człowiek, który mógłby kontynuować to, co ja kiedyś robiłem. Na przykład pan Janusz Gajos kiedyś tak powiedział o Piotrze Adamczyku.
2: O proszę. To wybitnie utalentowany chłopak. Tak. Grałem jego tatusia, starego Chopina.
0: Tak.
2: I on mnie zazdrościł mi, że ja mam troszkę garbik taki nieduży, na nosie, a on musi 2 godziny robić sobie ten garnek.
0: Tak.
2: No są. Ja uczyłem w szkole, jeśli można, Halinko. Ja uczyłem w szkole 2 lata prozy. Na pierwszym roku, oni tuż po maturze. Miałem świetne lata, bo tam był i Szyc, i Kamila Bar, i Grochowska, i Marcin Kwaśny, no i wielu innych. Niech mi wybaczą, że nie wymieniam nazwisk. I miałem też takiego ucznia, który u mnie raczej był trójkowy, a w tej chwili to jest jeden z największych aktorów moim zdaniem.
0: Mianowicie?
2: Robert Jarociński.
0: Proszę bardzo.
2: Co on w tym Teatrze Narodowym wychodzi i po prostu chce się bić brawo cały czas. Jak susmar, jak ten człowiek się rozwinął, jaki cudowny głos. Czego nie dotknie, zamienia w złoto. No kto wie, tutaj szeroka publiczności, kochana, słyszysz mnie? Zobacz Roberta Jarocińskiego. Wybitny talent. Mało jest jeszcze, za mało wykorzystywany. To fenomenalny głos. On nie potrzebuje tam mikrofonów.
1: Ale Marcin Kwaśny, o którym wspomniałeś,
2: jest
1: oczywiście obecny w filmie i serialowo i tak dalej, natomiast właśnie też szkoda, bo on był w Teatrze Polskim, ale został chyba, nie wiem,
2: pominięty,
1: żeby nie mówić.
2: To nie jest sprawiedliwy zawód.
1: Oczywiście.
2: To nie jest. Ja, proszę państwa, ja nie wiem jak ty, ale Halinka jest w cudownej formie. wygramy przecież tego króla i carycę, gdzie ona namówiła mnie, Halinka, do tego, żeby zrealizować teatralnie właśnie tę korespondencję Katarzyny Wielkiej do swojego byłego kochanka Stanisława Augusta Poniatowskiego. I w jakiej świetnej formie jest Halinka. Ja też uważam, że jestem w tej chwili, no nieskromnie powiem, w najlepszej formie swojego życia.
0: Mam
2: 80 całego życia.
0: Super.
1: I to jest ta niesprawiedliwość, dlatego, że jednak Jurek na miarę swojego talentu w tej chwili też nie jest wykorzystywany.
2: Mało,
1: chociaż tak jak mówisz,
2: gram,
1: to jest tyle
2: oczywiście.
1: Ról, że nie
2: chętnie
1: możesz narzekać.
2: Usłyszał przez telefon, że oczekują, prawda,
0: i wspaniały głos cały czas.
2: Ale
0: i,
2: słuchajcie.
1: Ale kondycja też.
0: Kondycja, tak.
2: Jest, tak. No jestem, czuję się młodo.
0: I też chyba tak pozytywnie pan jest nastawiony,
2: bardzo,
0: prawda, panie Jerzy, do życia.
2: Po 60 poczułem, że dopiero to jest to.
0: No to się bardzo cieszę.
1: To jest taka filozofia życia. Ja ją też jak gdyby w podobny sposób postrzegam.
2: A jeszcze Halinka jest cudowną mamą. Czworga dzieci.
1: No trojga. Dodałeś mi jedno. Trojga, no przecież.
2: Jezus,
0: poznałem panią Halinę na kolędzie. Także
2: matematyka nie była nigdy moją silną stroną.
1: Natomiast mam 7 wnuków.
0: Proszę państwa, musimy kończyć, ale jeszcze jedno.
2: Rodzina, proszę księdza, rodzina. Tu ksiądz ciągle mówi o sprawach zawodowych, a dla nas rodzina,
0: cieszę się bardzo.
2: Nie jest mniej ważna, może bardziej.
0: No
2: nawet.
0: Tak, oczywiście. Tak. Proszę państwa, musimy kończyć bardzo króciutko, bym prosił jeszcze, żeby powiedzieć, no może przynajmniej jedno nazwisko i dlaczego. Kto jest pani ulubionym polskim reżyserem, z którym pani współpracowała?
1: No ja jednak wybieram Janka Ołomińskiego z uwagi chyba na to, że pomimo, że Janek był cholerykiem i w ogóle rzeczywiście często był bardzo kontrowersyjny, ale mieliśmy takie porozumienie ponad podziałami i on miał takie niezwykłe ucho, po prostu był niezwykle wrażliwy na tak zwaną prawdę aktorską. Jeżeli jakiś aktor no, nie do końca wypełniał
2: brata.
1: Zadania, tak, i zdolnego brata miał właśnie. Także chyba Janek.
0: Tak, a pan Jerzy, króciutko?
2: No, to musiałbym kilku wymienić. Reżyserów, tak?
0: Tak, tak.
2: No, była cała ta grupa reżyserów cudownych zupełnie. No, ten wymienieni przeze mnie Jarocki i Swinarski, to właśnie takie słupy, że tak powiem, potężne teatru w Polsce. Niestety przedwcześnie zginął Konrad Swinarski. Ale i Hibner, Jurek Kawalerowicz.
0: O właśnie, któremu no tak.
2: Zawdzięczam właśnie tę pierwszą rolę.
0: Faraon,
2: to, tak.
0: Tak,
2: ale to nie tylko z powodu roli. No to wielka postać też kina światowego. Ilu on przytulił wybitnych reżyserów jak Kucwajda, to przecież u niego w zespole w kadrze wychowywali się.
0: Proszę.
2: Prawda? Kawalerowicz był takim ojcem całej grupy wybitnych polskich reżyserów filmowych.
0: Tej polskiej szkoły filmowej.
2: Tak, polskiej szkoły filmowej. No wielka postać. Też ten miał różnie w życiu, no. Ale jak każdy.
0: Proszę państwa, bardzo, bardzo dziękuję za przepiękne spotkanie. I
2: szkoda, że tak krótko, bo no, właśnie, ja bałem się, że będzie za długo, a teraz jeszcze ile rzeczy do omówienia.
0: Panie Jerzy, ja mam nadzieję, że to jest spotkanie otwarte i że jeszcze się spotkamy.
2: No,
0: jesteśmy w kontakcie, na pewno
2: daleko.
0: Po wakacjach chciałbym się z państwem może jeszcze spotkać, się odezwę. Dobrze?
1: Dziękuję
0: serdecznie. Na koniec naszego przemiłego spotkania z panią Haliną Rowicką i panem Jerzym Zelnikiem posłuchajmy ponownie Fryderyka Chopina, jeszcze raz w interpretacji japońskiej pianistki Rinko Kobayashi, a zagramy Grande Valse Brillante. Ja już się z państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
3: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT w poniedziałki o godzinie 22:00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
8: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
12: W tej chwili na termometrach 17 stopni. Sporo przejaśnień nad Warszawą, ale w dalszym ciągu, jeśli chodzi o niebo, nad Mazowszem sporo chmur i miejscami, zwłaszcza w późniejszych godzinach wieczornych, przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 12 stopni. Tyle termometry w Warszawie zarejestrują w niedzielny poranek.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
12: Trzy i pół minuty po godzinie 6:00, Mariusz Dorot przed mikrofonem. Dzień dobry, rozpoczynamy muzycznie. Razem z Anią Karwan ten czas w Radiu Warszawa, a jest to czas Dobre Chwile z Radiem Warszawa. Warszawa.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Jest już kilkanaście minut po godzinie szóstej, mimo że właśnie teraz to dobry moment, żeby trochę zwolnić, zostawić za sobą ten cały tydzień, zrobić coś dla siebie, no albo po prostu posłuchać dobrej muzyki, a ta już teraz na 106,2 FM. Patrycja Kosierkiewicz. Radośnie będzie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 149 i 150. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Praca nie jest zwykłym narzędziem, lecz wyraża i pomnaża godność naszego życia. Jest ona wymogiem wpisanym w ludzką kondycję, zwyczajną drogą do dojrzałości, rozwoju i samorealizacji. W tej optyce pomoc materialna dla biednych pozostaje czasem konieczna w sytuacjach kryzysowych. Nie może jednak stać się jedyną odpowiedzią, ponieważ celem jest zapewnienie każdemu warunków do godnego życia poprzez własną pracę. Dzisiaj splot automatyzacji, robotyki i AI szybko przekształca samą strukturę pracy. Mówi się, że przyniesie to dla wszystkich wielkie udogodnienia. W rzeczywistości jednak nowe sposoby pracy niekoniecznie są lepsze, ponieważ choć sztuczna inteligencja obiecuje wzrost wydajności poprzez przejmowanie rutynowych zadań, często wymusza na pracownikach dostosowanie się do tempa i wymagań maszyn, zamiast być projektowaną jako wsparcie dla ludzi. W efekcie, wbrew zapowiadanym korzyściom, obecne podejścia do AI mogą paradoksalnie prowadzić do obniżenia kwalifikacji pracowników, poddawania ich automatycznemu nadzorowi oraz sprowadzania ich do roli sztywnych i powtarzalnych czynności. Konieczność nadążania za tempem technologii może osłabiać poczucie sprawczości pracowników i tłumić ich zdolność do innowacyjnego myślenia, której oczekuje się od nich w miejscu pracy. Właśnie po to, aby uniknąć takiego wynaturzenia, należy projektować systemy skoncentrowane na osobie, a nie jedynie na wydajności.

0: Jest 18.30, jesteśmy na 106.2 FM, czas na audycję Nie Jesteś Sam. Dziś Ewa Pietrzak zapyta swojego gościa o uzależnienie młodzieży i dzieci od mediów społecznościowych. Kiedy spędzanie czasu w wirtualnym świecie i oczekiwanie na lajka jest chwilową i niegroźną rozrywką, a kiedy zaczyna wpływać na pogorszenie zdrowia psychicznego? Co mogą zrobić rodzice, gdy zauważą ten problem u swoich dzieci? Gościem Ewy Pietrzak już za chwilę będzie Maria Magdalena Żak, psycholog, coach, praktyk i mama czwórki dzieci. Zapraszam.
1: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, to jest audycja Nie Jesteś Sama. Dziś naszym gościem jest psycholog, coach Maria Żak. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Dziś będziemy mówić o uzależnieniu od mediów społecznościowych i o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. No właśnie, jak rozpoznać, że korzystanie przez dziecko lub nastolatka z internetu i mediów społecznościowych przestaje być taką zwykłą rozrywką,

0: dodatkowe wybryki, może takie nieszablonowe, no to one zasadniczo pochodzą z trzech obszarów. Jeden obszar to jest taki, że coś tam jeszcze utkwiło z wcześniejszego okresu, tak? Czyli na przykład jakiś taki bunt, zdenerwowanie. Drugi obszar, no to jest takie typowe dla wieku, w którym jest dziecko, zakres, repertuar różnych zachowań, a trzecie to są takie od starszych. I najczęściej w przypadku mediów społecznościowych obserwujemy właśnie tą trzecią grupę takich naleciałości, czyli dziecko robi coś, co jakby jest poza jego obszaru wiekowego i to powinno nas właśnie zastanowić.
1: Czy my mamy taką wiedzę, żeby to zauważyć albo żeby w miarę szybko reagować?
0: No, myślę, że każdy, no przecież my też byliśmy dziećmi, ale taką mamy wiedzę zdroworozsądkową i też rozmawiamy ze znajomymi rodzicami, mamy takie swoje wymiany doświadczeń, czy o to cię pyta już dziecko, albo o tamto. No i jak się pojawiają takie tematy, że w ogóle trochę, no zaraz, ale to się tak jakoś nie wpisuje, to się czuje, że coś jest nie takiego. A jeśli no tu nie mamy aż takiego zaufania do siebie, no to powinniśmy zwrócić uwagę, jak nasze dziecko podchodzi do swoich zainteresowań, do pasji. Czy nie porzuca czegoś, czym do tej pory się fascynowało? Czy przypadkiem nie zaniedbuje jakoś nadmiernie swojej higieny, swoich obowiązków domowych? Czyli czy nie ma takich oznak wycofania się z szeroko pojętego życia, zainteresowań, znajomych i takie bardziej skupienie na sobie?
1: Dlaczego dzieci i młodzież mogą tak łatwo uzależnić się od mediów społecznościowych? No i co sprawia, że ciągle chcą sprawdzać ten telefon, że ten telefon jest w zasięgu wzroku, prawda, że jest w kieszonce z tyłu w spodniach, tak? Że sprawdza też wiadomości, polubienia czy komentarze.
0: No właśnie, no bo tutaj też musimy odwołać się do dzieci i w ogóle do ich wieku. To jest takie wspaniałe w wieku dziecięcym, że jest zafascynowanie zabawą, przyjemnością, atrakcją. I wszystko, co nam karmi tą przyjemność, jest pożądane, bo to też jest związane z tym aspektem zabawowym, zwłaszcza to się dzieje w przypadku młodszych dzieci. Więc jeżeli dziecko dostaje telefon bez żadnych ograniczeń i z niego korzysta, to jest to po prostu kolejna zabawka i jeżeli jest potem jej pozbawiane, to wywołuje to bunt. Natomiast to, co się dzieje no właśnie w tych dniach i w najbliższych tygodniach będzie się działo w Stanach Zjednoczonych, to jest ten proces przeciwko, no powiedzmy ogólnie, temu, co się dzieje w mediach społecznościowych. Tam się dzieją bardzo niepokojące informacje, ponieważ jest podawane do wiadomości publicznej, że stosowano celowo manipulację dopaminą. Więc jeżeli te algorytmy zostały użyte celowo, no to nasze dzieci są naprawdę wystawione na zagrożenie, ponieważ psychologia, oprócz psychologii wychowania, psychoterapii, czy jeszcze jakiejś psychologii emocji, ma taki osobny dział, który nazywa się psychologią procesów poznawczych. To stamtąd reklama, manipulacje, perswazje, stamtąd czerpią wiedzę, a tam wiedza jest bardzo zaawansowana. W jaki sposób trzeba przekazywać informacje, żeby świadomość tego nie wychwyciła, a miało to wpływ na nasze doświadczenia. I to są bardzo poważne badania, bardzo konkretne, jak to wszystko ma działać. Wygląda na to, że jeśli była ta stymulacja układu nagrody, układu dopaminowego wykorzystywana, to nasze dzieci jakby zostały wciągnięte, tak, w pewne mechanizmy, zostały niejako wciągnięte w uzależnienia i te procesy są rozpoczęte i bardzo trudno jest z tym walczyć. No, można oferować coś obok, no ale trzeba być tego świadomym, że tam się może dziać coś, co sprawi, że to inny będzie miał wpływ na nasze dzieci, a nie my.
1: Przykre jest to, że ta manipulacja dopaminą, o której pani wspomniała, no to jest przecież działanie ludzi dorosłych.
0: Tak, jak najbardziej. No i niepokojące jest to, że jakby no, głównym powodem był powód finansowy, żeby jak najwięcej użytkowników było, co potem też się przekłada na zyski firmy. Ta manipulacja, czy przynajmniej to, co jest podawane do wiadomości publicznej, ona była jakby oparta o algorytmy, czyli takie strategie programowania zarządzania tą dopaminą. I to są na przykład te filmiki, które się pokazują jeden po drugim. Dziecku się trudno z tego oderwać. To są też te przypominajki, powiadomienia, sprawdź, wróć do nas, nie wiem, coś ciekawego, to jest atrakcyjne dla ciebie. I dzieciom się, nam dorosłym trudno się oprzeć, ale my jesteśmy jeszcze odciągani przez różne obowiązki zawodowe, prywatne, rodzinne. Natomiast dzieciom bardzo trudno jest powiedzieć stop, no bo niby dlaczego? To jest fajne. I w momencie, kiedy rodzic mówi nie, często pojawia się na przykład opór czy jakiś bunt. Jeżeli się zastanawiamy, czy u naszego dziecka jest już jakiś

0: jakaś forma uzależnienia, no to proszę Państwa, jest taka triada w przypadku uzależnień, na którą warto zwracać uwagę. Ta triada to jest wycofanie, o którym trochę już powiedzieliśmy. Tak samo w przypadku dorosłych, ale u dzieci. Zaniedbuje swoją, czy higienę, czy swoje obowiązki domowe, czy swoje pasje, czy sen. Druga rzecz to jest utrata kontroli nad swoimi impulsami i emocjami, czyli już natychmiast to musi się dziać. To też proszę zobaczyć, czy coś takiego się nie dzieje. A trzecia to jest popadanie w konflikty, czyli reagowanie silnym oporem, że jak ty mi nie pozwalasz, wyzywanie też, to się łączy trochę z tą też utratą kontroli nad impulsami, ale generalnie opór, trudności no, w relacjach, czyli utrzymywanie, czy budowanie, no to już wchodzimy w te jakby konsekwencje dalsze uzależnień, jeżeli do nich dochodzi.
1: Jaki wpływ nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych może mieć na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży i czy może rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, przyczyniać się tak do lęku, do obniżonego nastroju, chociaż ja usłyszałam, że jak wezmę telefon, to mi się poprawi nastrój, poprawi mi się humor, stresu lub niskiej samooceny.
0: To, że mi się poprawi humor, jak ja wezmę telefon albo sprawdzę sobie co nowego, to on mi się oczywiście poprawi, tylko tu mamy na chwileczkę, bo to są te złudne korzyści krótkoterminowe, krótkoterminowa ulga i o, jest mi lepiej. I tak jak wcześniej jeszcze mówiłyśmy o tej dopaminie, to chodzi o to, że właściwie ja mam chęć sięgnięcia czy do internetu, czy sprawdzenia kontaktów, bo ja nawet myśląc o tym, że mogłabym sięgnąć, mogłabym sprawdzić, zanim to zrobię, już mam wyrzut tej dopaminy. Czyli jakby sama myśl o tym, że o, ja tak bardzo chcę, to już jest ta super nagroda. Jak ja zaczynam coś sprawdzać, to ta dopamina spada, to tak działa, więc muszę mieć następne coś. I jeżeli jest mi źle, wiem, że mam telefon, to sobie sprawdzę, bo wiem, że to mi na chwilę poprawi humor, a to jest złudne, bo to za chwilę znowu padnie. Natomiast jak najbardziej to może wpływać na nastroje i obniżone nastroje, ale też na depresję i samoocenę, no bo zobaczmy, tam jest bardzo dużo treści, gdzie ja mam okazję się porównywać, a myśli porównawcze, czyli jeżeli ja porównuję się, czy ja jako dziecko, czy ja jako dorosły, że inni mają lepiej, lepiej wyglądają, fajnie jeżdżą na wakacje, mają lepszy status, bardziej ich lubią. Jakiekolwiek myśli z kategorii porównawczych dla nas psychologów są alarmujące, bo one wskazują na to, że możemy mieć do czynienia z tendencją do overthinkingu, co nas prowadzi też do zaniedbywania różnych swoich celów, prokrastynacji i tak dalej. To jest szereg złożonych rzeczy, natomiast te myśli porównawcze, one są bardzo ważnym wskaźnikiem na początku. Jeżeli dziecko jest ciągle w takim procesie porównywania się, jak mi to wyszło, jak komuś, to zaczyna budować swoją wiedzę o sobie. Jeżeli ja nie mam w otoczeniu wsparcia, czy w rodzicach, czy w grupie koleżeńskiej, takiego przytrzymania mnie w rzeczywistości, ale zobacz, ale jest tak, no to jest dobrze, to jest źle, no ale to nie znaczy, że jesteś do niczego. Jak ja nie mam takiej grupy, a mam tylko ten internet, to sobie zaczynam budować siebie na podstawie tego, co widzę. I potem w sytuacjach gabinetowych, to jest zwłaszcza widoczne w przypadku kobiet między 20 a 26 rokiem życia, to są bardzo młode osoby, które są już aktywne zawodowo, czasem studiują, jeszcze czasem już skończyły i pracują. Natomiast one przeżywają bardzo dużo lęku i takiego zatrzymania w tym, że nie są w stanie pójść dalej, no bo one, jak one wypadają na tle tego Instagrama czy na tle tego Facebooka, i to są rzeczy, które dzieją się na co dzień, z którymi zgłaszają się ludzie po pomoc do psychologa. I proszę mi wierzyć, to nie jest proste powiedzieć czy wesprzeć taką osobę, zmień to. Ona musi tego doświadczyć i zobaczyć, że jak ja się nie odetnę od tego, nie ograniczę sobie sama, to ja będę się tylko gorzej czuła. Ale to się dzieje wtedy, kiedy ja jestem osobą dorosłą. A co w przypadku dzieci? Przecież one sobie tak... jakiej to wymaga odwagi i determinacji w sobie, żeby powiedzieć, nie robię tego. Natomiast jeżeli ja słabo wypadam, spada mi samoocena, no to mi się nie chce robić, no bo jeżeli ja źle o sobie sama myślę, że mi to nie wyjdzie, no to dlaczego ja mam w ogóle coś robić? No więc nie robię. Jak nie robię, no to znowu mi nic nie wychodzi. To jest błędne koło. Popadamy w smutek i mamy, no i mamy żniwo depresji u dzieci.
1: Drodzy Państwo, do tego tematu w audycji Nie jesteś sam. Za moment powrócimy. Dziś naszym gościem jest pani Maria Żak, psycholog i coach. Do usłyszenia za moment.

0: jesteś sam.
1: Dziś mówimy między innymi o uzależnieniu od mediów społecznościowych i o tym, w jaki sposób wpływa to na zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, ale myślę, że również całej rodziny. Jest z nami pani Maria Żak, psycholog, coach. Kolejne pytanie, w jaki sposób to uzależnienie od mediów społecznościowych może wpływać na relacje właśnie z rodziną? Z rówieśnikami, czy nadal takie dziecko, czy taka nastolatka, taki nastolatek potrafi prowadzić rozmowę? Komunikować swoje emocje, komunikować cokolwiek.
2: Ważna jest ta rzeczywistość, w jakiej żyje mały człowiek, czy w otoczeniu są osoby, które utwierdzają go, potwierdzają, czy wspierają. W ogóle rzecz najważniejsza, czy dostrzegają dziecko, czy nastolatka, że ty jesteś, tak? Ja ci widzę. Teraz się nie umyłeś. O, teraz, ale fajnie ci wychodzi jakieś rysowanie, nie wiem, granie. O, tutaj dużo trenujesz, to widać. Więc czy ja dostaję jakieś takie informacje? Bo jeżeli dostaję te informacje, to jeszcze to sprawa nie ma się tak najgorzej, bo tutaj mogę się samodzielnie jako dziecko nawet kalibrować, tak? I też doświadczam pewnych emocji, na przykład jakiegoś poczucia wstydu, poczucia winy i to jest część rozwojowa, że ja mogę to sobie przepracować. Nie mówię tutaj o nadużyciach, o skrajnych jakichś patologiach czy dysfunkcjonalnych rodzinach. Natomiast w przypadku właśnie tych rodzin z dużymi problemami, gdzie jest ta, no gdzieś dużo złego się dzieje, gdzie są te dysfunkcje, gdzie są naprawdę ogromne przykrości, to tam dziecko może zostać pozbawione tego zewnętrznego dopływu powietrza informacyjnego i ono zaczyna wierzyć w to, co podaje mu internet. I wtedy przewaga internetu jest taka, że on tak paradoksalnie troszkę mnie chroni, bo jak ja nie chcę odpowiedzieć, nie wiem jak odpowiedzieć, tu coś, nie wiem co myśleć o tym, co odpisała mi koleżanka, czy jakiś taki anonimowy komentarz, to ja mogę się trochę schować, ja mogę poczekać, więc nie muszę nawet przepracowywać tych emocji w trakcie i się nic nie uczę. Potem wyjście do ludzi jest utrudnione, bo po prostu przeżywam niepokój, niepewność, a nawet lęki, jak ja sobie poradzę. I to jest kolejna grupa trudności, do których prowadzą takie dzieci pozostawione, znaczy to nie dzieci prowadzą, tylko dzieci pozostawione same sobie z tym internetem, potem w przyszłości doświadczają takich trudności. No bo zobaczmy, jeżeli ja nie rozmawiam z kimś, tak w sytuacji rzeczywistej, nie dostaję informacji, jakiejś reakcji na moje zachowanie, to jak ja mam się dowiedzieć, kim ja jestem? No wyrastam w takiej bańce. Już tutaj nie mówimy o schizofreniach, gdzie jest totalne odcięcie, ale mam dużo mniej informacji o sobie. I mogę wykształcić się jako taka osoba nieznająca siebie. I potem są błędne podejmowania decyzji co do zawodu, są niedopasowania w relacjach. Też mi po prostu nie idzie, bo jak ja z kimś żyję, czy się spotykam, to nie mogę się schować, tak? No doświadczam tych emocji. Czy umiem je kontrolować właśnie, czy no co ja wtedy robię? Więc no jest ryzyko takiego nieprzygotowania.
1: Albo dlaczego Hania dała mi tego lajka, a Julka jeszcze nie polajkowała, tak? Tego zdjęcia albo tego posta.
2: Właśnie, to dotykamy takiej jeszcze jednej ważnej zdolności psychicznej. My to nazywamy mentalizowanie od takiej strony technicznej w psychologii, w psychoterapii. Mentalizowanie to jest coś takiego, że ja potrafię jakby zrozumieć tą samą sytuację, ale z różnych punktów widzenia, tak? A jeżeli ja czytam określoną ilość treści w internecie, czy określone komentarze dostaję na swój temat, wkrada się taka sztywność i może być mi trudno zobaczyć jakąś sytuację inaczej. Mogę na przykład mieć przekonanie, że wszyscy są dla mnie źli, że nauczyciel się na przykład czepia, tak? Że rodzice są, nie wiem, wrodzy. I mogę tylko to widzieć. No i to wzrastanie w takiej sztywności, w takim tylko w jeden sposób, jakby widzenie rzeczywistości tylko w jeden sposób prowadzi potem do zaburzeń osobowości. To też jest coraz większa grupa osób, z którymi, no, które mamy w społeczeństwie, a zaburzenia osobowości powstaje właśnie wskutek zaniedbań w procesie wychowawczym dzieci i nastolatków. No i tam to też już nie jest takie proste i tanie, żeby to wyprowadzić.
1: No, rozpoczął się dopiero rok szkolny, już teraz możemy możemy powiedzieć, że to uzależnienie od mediów społecznościowych, to ciągłe sprawdzanie telefonów, no wpływa na koncentrację, raczej na dekoncentrację, prawda, na zdrowy sen, na aktywność fizyczną, no i tak jak pani powiedziała, też na relacje z innymi. Co możemy zrobić my, zagubieni rodzice?
2: Którzy
1: też z tego telefonu korzystamy.
2: No właśnie, jeszcze zależy, w jakim wieku jest dziecko, bo tak, no jeżeli to dziecko jest małe, no to wiadomo, że tam gdzieś z nim wychodzimy, na jakieś zajęcia go zapisujemy i tak dalej, ale czasem chcemy też odpocząć, więc dostaję ten telefon, mam nadzieję, że na jakiś taki ograniczony czas. Natomiast w przypadku starszych dzieci, no dobrze jednak gdzieś w jakieś środowiska, w jakieś grupy rówieśnicze je tak popychać, zachęcać, żeby one miały też taki żywy kontakt. Potem to jest też zaletą telefonów, to żebyśmy tak nie wylały dziecka z kąpielą. Jest zaletą to, że dzieciaki, które mieszkają daleko od siebie, mogą być w tym kontakcie, mogą udzielać sobie wsparcia i to jest też znakomita sprawa. My dorośli też przecież z tego korzystamy. Natomiast no też wyciągać, zapraszać, czy no organizować jakieś takie, czy spotkania w gronie, czy ze znajomymi, czy gdzieś właśnie wyjeżdżać rodzinnie, półrodzinnie i spędzać inaczej w czas i pokazywać dziecku świat też od różnych, znaczy od różnych stron, nie tylko od tych telefonicznych.
1: Mm-hmm. No, we Francji podobna sytuacja. We wrześniu ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych, zakaz korzystania z tego do 15 roku życia. Też zauważyli chyba wpływ, prawda, na zdrowie psychiczne.
2: No właśnie, tak? jest to kolejny kraj, który też interesuje się no, i podejmuje działania, żeby przeciwdziałać temu, co się dzieje. Bo zobaczmy, no, w przypadku korzystania z mediów społecznościowych, tam nie zawsze, może tak to ujmijmy, nie zawsze dochodzi do obróbki refleksyjnej informacji, które dzieci dostają. Bardzo często jest to takie po prostu przyjęcie tego, że to tak jest. No i potem aktywuje się taki mechanizm bezrefleksyjnego przetwarzania informacji. I on polega na tym, że okej, wierzę w to wszystko, co czytam, nie myślę nad tym, po prostu to przyjmuję. Natomiast jeżeli to są treści negatywne, bądź o mnie, bądź o jakiejś grupie ludzi, do której mogę należeć, to wtedy to wpływa na obniżenie mojego funkcjonowania. W tych procesach poznawczych, to też wychodzi w badaniach i widać, że ja na przykład, jak się nasłucham takich treści nieprzyjemnych, to potem moje wyniki jakiekolwiek mogą spaść i też naukowe i też, czy to w szkole, czy w aspekcie zainteresowań. Rzeczywiście, no może mi się znowu nie chcieć i to prowadzi do tego, że tych wyników nadal nie będzie, nie?
1: Rada dla nas rodziców, ale myślę, że także dziadków, którzy bardzo przeżywają to, co dzieje się z ich wnukami, prawda? Kiedy należy szukać pomocy u specjalisty?
2: No więc przede wszystkim, jak dziecko nadmiernie zamyka się w sobie, unika już kontaktu i staje się agresywne, wręcz takie wrogie, nie jest to sytuacja jednorazowa, bądź związana z jakimś stresorem, bo coś się faktycznie wydarzyło, tylko to się powtarza, no to wtedy warto się tym zainteresować i myślę, że naprawdę umówienie jednej konsultacji z psychologiem jest dużo poradnie, zwłaszcza w Warszawie. Mamy ich sporo i naprawdę, proszę Państwa, te kolejki nie są takie długie. No, czasem trzeba poczekać 2 miesiące, ale ja też regularnie interesuję się, jak jest z dostępnością. Może nie w naszej dzielnicy, tylko w innej. Pójść, porozmawiać, dowiedzieć się, żeby też się jakoś uspokoić, że może ktoś inny na nasze dziecko rzucił okiem. Można porozmawiać też z psychologiem szkolnym, jeżeli mamy dostęp do takiej osoby. Na pewno tego nie zaniedbywać. Myślę, że warto zacząć od takiej troski i powiedzenia dziecku, co się widzi. Nie, absolutnie nie oceniać tego, że to jest złe, co ty robisz i tak dalej, bo to powoduje, że dzieci nam nie ufają i nie chcą rozmawiać. Natomiast opisywanie, tak jak jeszcze raz to podkreślę, opisywanie, nazywanie tego, co ja widzę, bez wartościowania, podłączone z taką troską, no to może sprawić, że dziecko nam trochę więcej powie. Możemy też podpytać, a co ty robisz, a na czym to polega w ogóle, tak? To czym się zajmujesz, żeby troszeczkę złapać taki wspólny język i potem możemy dalej coś rozmawiać, no że na przykład to się o ciebie martwię, tak? Żebyśmy porozmawiali z kimś.
1: Drodzy Państwo, i na koniec jeszcze tutaj taka podpowiedź. To pani Maria napisała do mnie: nie jesteś sam rodzicu, nie jesteś sam nastolatku, nie jesteś sam człowieku, prawda? Pamiętajmy o tym. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za wyjaśnienie tych różnych procesów, z którymi dziś i nasze dzieci, i nasza młodzież ma do czynienia. A naszym ekspertem była pani Maria Żak, psycholog, coach. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Do widzenia Państwu.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
2: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
3: Pielgrzymka bohaterów. Jakich bohaterów i jaka pielgrzymka? O tym dowiemy się już niebawem w kalejdoskopie historycznym w rozmowie z Piotrem Grzybowskim. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.00.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
0: Po reklamie.
8: Minęła 19:00, czas na Dziennik Radia Watykańskiego.
9: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
10: Adoracja Najświętszego Sakramentu to odpowiedź na pragnienie ludzkiego serca, które poszukuje Boga, powiedział papież na audiencji dla mniszek praktykujących wieczystą adorację. Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Polacy w Wielkiej Brytanii pielgrzymują do sanktuarium w Aylesford. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Promieniujcie w świecie pięknym oblicza Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, powiedział papież na audiencji dla sióstr adoratorek. Wskazał przy tym na potrzebę pielęgnowania we współczesnym Kościele duchowości eucharystycznej.
11: Papież zauważył, że ich obecność w Kościele jest świadectwem pragnienia, które Bóg zasiewa w ludzkim sercu. Jest to pragnienie poszukiwania i kontemplacji Bożego oblicza. Wyraz tej tęsknoty znajdujemy już w Księdze Psalmów. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Leon XIV podkreślił, że to właśnie poszukiwanie Bożego oblicza jest tym, co wyróżnia powołanie monastyczne. W przypadku tego zgromadzenia wyraża się ono w życiu całkowicie poświęconym nieustannej i cichej adoracji Boga.
10: Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Pierwszym papieżem, który spędził tam letnie wakacje, był Urban VIII Barberini. Dziś w Urzędzie Miasta otwarto wystawę upamiętniającą to wydarzenie, a jutro ulicami Castel Gandolfo przejdzie historyczny pochód przypominający dzieje letniej rezydencji następców Piotra. Trwająca od 400 lat obecność papieży w Castel Gandolfo silnie wpłynęła na fizjonomię miasta, które rozwinęło się w sąsiedztwie papieskiej rezydencji. Wskazuje na to aktualny proboszcz, ksiądz Tadeusz Rozmus.
12: Jesteśmy w roku 1626, kiedy papież Urban VIII po raz pierwszy przyjeżdża tutaj i ponieważ znał to miejsce bardzo dobrze, ukochał to miejsce, możemy powiedzieć, dlatego pierwsze kroki skierował tutaj i zaczął rozbudowywać pałac czy zamek, castello rodziny Gandolfi. Od tego właśnie pochodzi nazwa Castel Gandolfo.
13: Wiadomości ze świata.
10: Już po raz 72 Polacy z Anglii i Walii pielgrzymują do karmelitańskiego sanktuarium w Aylesford. Jest to najstarsza i największa pielgrzymka brytyjskiej Polonii. Duchowym mottem spotkania są słowa: z Maryją uczymy się być uczniami Chrystusa.
13: Zaczęło się w 1953 roku od pielgrzymki pokutnej będącej odpowiedzią emigracji na represje wobec kościoła w Polsce. Dwudziestowieczna historia Aylesford pełna jest polskich śladów. Sanktuarium zdobią dzieła Adama Kosowskiego, jest tablica katyńska, a kolejny trop prowadzi do generała Józefa Hallera. Gdy w 1957 roku komuniści nie pozwolili mu przyjechać na Jasną Górę, pielgrzymował właśnie do Aylesford. Tradycja trwa do dziś. W tym roku Eucharystii przewodniczy nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii, arcybiskup Buendia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
14: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Kilka słów na temat prognozy pogody. Pochmurnie w Warszawie, 16 stopni w tej chwili na termometrach. Temperatura powoli będzie spadać, wieczorem późnym spodziewane przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 12 stopni i ten jutrzejszy dzień będzie dniem pochmurnym, ale z przejaśnieniami. W najcieplejszym momencie dnia będzie 20 stopni.

minut po godzinie 7, Mariusz Dorot przed mikrofonem i sobotni wieczór nabiera wciąż tego spokojniejszego rytmu. Dzisiaj już chyba nie wszystko musi być załatwione.

0: low until my chariot takes me home.
1: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
2: 17 minut po godzinie 7, to teraz taki mały eksperyment. Spróbujmy pomyśleć o takiej jednej rzeczy, której jeszcze rok temu, no, Państwo nie umieli. No, ja też. Nie wiedzieli, nie znali. A może to była jakaś historia związana z miejscem, nowym miejscem w Warszawie, może jakiś przepis, nie wiem, może jakieś nazwisko wykonawcy, którego dzisiaj słuchacie na przykład z przyjemnością i chcielibyście pójść na koncert. To spróbujmy, zachęcam do tego eksperymentu, który mam nadzieję pokaże to, że człowiek ma taką niezwykłą zdolność, może przez całe życie odkrywać coś nowego i wcale nie muszą to być jakieś takie, nie wiem, wielkie rzeczy. Czasami warto, nie wiem, pójść inną ulicą, zamówić coś, czego nigdy wcześniej nie próbowaliśmy, zapytać kogoś, a dlaczego właściwie tak jest? No właśnie, z tym pytaniem. Dzieci to robią bez przerwy, prawda? Pytają, sprawdzają, zaglądają, dotykają, a my tak już, kiedy mamy więcej lat, stajemy się dorosłymi, to z czasem nabieramy takiego przekonania, że już powinniśmy wiedzieć. A przecież nie musimy. Można przecież mieć i 40, i 60, czy 80 lat i powiedzieć: nie wiem, ale jestem ciekawy. A propos ciekawości, to dzisiaj właśnie Ewa Pietrzak w audycji Nie jesteś sam, w rozmowie z Marią Magdaleną Żak, psycholożką, mamą czwórki dzieci, właśnie dużo o tym opowiadały, aby być ciekawym naszych dzieci, pytać i jeszcze raz pytać. To zachęcam do tego eksperymentu.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: To teraz będzie trochę o telefonie, właściwie bardziej o pamięci, bo tych telefonów to już chyba mamy dość. Takie mam pytanie, kiedy ostatni raz zapamiętali Państwo czyjś numer telefonu? No bo tak mi się wydaje, że kiedyś przynajmniej kilka się ich znało, ale dzisiaj to raczej telefon pamięta za nas. Podobnie też jest z drogą. Dzisiaj słyszymy za 300 metrów skręć w prawo, a kiedyś przecież przed wyjazdem oglądaliśmy mapę, no i próbowaliśmy zapamiętać jakieś miejscowości, nie wiem, charakterystyczne punkty skrzyżowania. Ja pamiętam, kiedyś przewijałem kasetę ołówkiem. Kiedyś czekałem przy radiu, żeby nagrać ulubioną piosenkę. No właśnie, a żeby zrobić zdjęcie, no nie trzeba się już chyba zastanawiać, czy zostało jeszcze coś z 36 klatek tego filmu, którego się miało wewnątrz aparatu. Po prostu nie chodzi mi o to, że kiedyś było lepiej, tylko po prostu było inaczej. No właśnie, i taka ciekawość, co z naszej dzisiejszej codzienności za 20 lat będzie wywoływało dokładnie takie samo zdanie. Pamiętasz, jak kiedyś się to robiło? No to spróbujmy coś takiego znaleźć. No bo ja teraz robię coś, co mam nadzieję nie zniknie jeszcze bardzo, bardzo długo w Radiu Warszawa. Włączam kolejną piosenkę.

0: 20 minut pozostało do godziny 8, a już teraz Ewa Pietrzak i siostra Klaudia Loretanka przybliżą nam miesięcznik Różaniec.
1: Przegląd miesięczników katolickich. Różaniec.
2: Najnowszy numer miesięcznika formacyjnego Różaniec przed nami, a co oznacza, że jest z nami siostra Klaudia Loretanka. Szczęść Boże, siostro, witamy serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
2: Dziękuję oczywiście za ten piękny wizerunek Matki Bożej, która ma piwne oczy, Madonna z Dzieciątkiem oraz świętymi, Piotrem i Klarą. Rzeczywiście tak. Nietypowy obraz, ale...
3: Tak.
2: Gdzie takie znaleźliście? Naprawdę.
3: To zasługa naszej pani grafik, że taki obraz wynalazła. Obraz, który pokazuje nam taką świętą rozmowę, jak to tutaj mamy też w opisie. Na okładce jest Maryja z Dzieciątkiem, święty Piotr, święta Klara. Taki zestaw,
2: typowy.
3: Może się wydawać dziwy, tak, nietypowy, ale rozmowa, która właściwie polega na gestach, na pozach, czy na postaciach, które są ukierunkowane ku Jezusowi, ku Chrystusowi, i to tak, taka adoracja tych osób, która jest nazwana, no właśnie, taką świętą rozmową.
2: Dodam, że ta praca została wykonana przez anonimowego artystę, naśladowcę Giovanniego Belliniego i jest przechowywana w National Gallery of Art w Waszyngtonie. I świetny temat także, zbyt zajęci, żeby żyć.
3: Trafny bardzo tytuł i temat, bo żyjemy i nie mamy czasu. Bardzo właśnie często słyszy się, czy sami mówimy, że naprawdę jesteśmy zajęci, muszę zrobić to czy tamto. Jesteśmy potem przemęczeni i potem w takim momencie sobie człowiek czasami sobie zadaje pytanie, no właśnie, jak ja żyję, czy po co żyję, czy tak musi być zawsze, prawda, w tym takim pędzie. Więc tutaj też próbowaliśmy poprzez te różne teksty i artykuły ukazać, czy może wyjaśnić i może jakoś wskazać, dlaczego tak się dzieje, a co możemy zrobić, żeby żyć, czyli być blisko Pana Boga, siebie też i drugiego człowieka, bo ten pęd niestety nam w tym bardzo przeszkadza.
2: Taka podpowiedź od pani psycholog Sylwii Bennett. Obserwuj, rozmawiaj. Kiedy brak czasu staje się sposobem na życie, potrzebujemy kogoś życzliwego, kto powie nam, że już najwyższa pora, żeby zwolnić.
3: No właśnie, trzeba zwolnić. Kiedy zwolnimy, jak tutaj właśnie pani Sylwia Bennett pisze, wszystko staje się prostsze i życie staje się prostsze. Ale ona tutaj też w tej swojej wypowiedzi pisze, że kiedyś życie miało takie naturalne granice.
2: Tak.
3: Było rano, był wieczór, był czas pracy, był czas odpoczynku, był czas jakichś zajęć, prawda? I teraz to się wszystko tak strasznie zaciera. Właśnie poprzez taki pęd, poprzez też informacje, które do nas dochodzą, poprzez to, że musimy coś zrobić. Ona tutaj jeszcze wskazuje też, czy pisze o takim bardzo ważnym aspekcie, to też mnie uderzyło, że żyjemy w takiej kulturze, gdzie się wysoko bardzo ceni produktywność. Mhm. Człowiek, który budzi podziw, to jest człowiek, który jest bardzo zajęty, musi robić coś tam, prawda? Natomiast ten, kto odpoczywa, jest postrzegany jako mało ambitny. A czy dzisiejszy człowiek po prostu nie ulega temu, a ulega z tego, co jak widzimy, jak żyjemy i jak patrzymy na innych ludzi, więc to niestety to się dzieje. A ona też pisze, że można przecież żyć całkowicie inaczej, że można te proporcje oczywiście też wyrównać i zmienić, że nie tylko praca, bo nie tylko tym żyjemy przecież, prawda? Nie do tego zostaliśmy stworzeni przede wszystkim.
2: Kiedy zaczniesz żyć? Taką prośbę ksiądz Jarosław Tomaszewski skierował, no właśnie do kogo? Proszę ochrzcić Gilgamesza.
3: No właśnie, ksiądz Jarosław Tomaszewski to tak, ma bardzo specyficzne tutaj te teksty, tak? Ale o czym on mówi? O pośpiechu. On wprost pisze, że nasza cywilizacja dobrnęła dzisiaj do takiego punktu granicznego, bo jeżeli tego pośpiechu nie okiełznamy, wręcz tak pisze, no to może człowiek po prostu jakoś, nie wiem, sam się unicestwić. Ale żeby ten pośpiech opanować, on tutaj pisze o ascezie, czyli o jakimś takim wewnętrznym i duchowym takiej pracy, która pomoże uleczyć, pomoże spojrzeć też z innej perspektywy właśnie na to wszystko, co się dzisiaj dzieje i co robimy, i robimy wszystko w pośpiechu i bardzo dużo rzeczy. On tutaj też w tym artykule, no właśnie, bo tytuł jest fajny, proszę ochrzcić Gilgamesza, przytacza taki epos sumeryjski właśnie Gilgameszu, który chciał zatrzymać czas i szukał nieśmiertelności, ale w konsekwencji No właśnie, niestety tego nie znalazł. Nie zatrzymał przemijającego czasu przyjaciela, którego tam po drodze, kiedy szukał, prawda, człowiek, który stał się jego przyjacielem, zmarł, więc to też mu dało do myślenia, prawda, że to życie jednak się kończy. Ale właśnie, co w tym życiu robimy i jacy jesteśmy? Że ono na pewno to życie przeminie, ale właśnie trzeba przeżyć je tak, żeby było też wartościowe.
2: Polecamy, drodzy Państwo, ten tekst na stronie 6 i 7, czyli bliziutka, jak tylko otworzymy. Kolejna ciekawa sprawa związana z tematem utracone dzieciństwo. Joanna i Norbert Dawidczykowie, psychoterapeuci, autorzy poradników dla małżeństw, którzy prowadzą m.in. warsztaty, rekolekcje i konferencje.
3: Tak, tutaj Państwa Dawidczykowie też poruszają bardzo taki ważny temat, czy może też problem. Ja to bym tak nazwała uszczęśliwiania swoich dzieci.
2: Może na siłę czasami.
3: Na siłę, właśnie na siłę, prawda? Tutaj podają też przykłady nawet ze swojego życia, życia swoich dzieci, jak można dzieciom zaplanować życie i dzień i one są po prostu przemęczone, bo jeszcze takie zajęcia. Oczywiście wszystko to ma dobrą intencję, bo te zajęcia rozwijają, prawda, nie wiem, piłka, jazda konna, muzyka i tak dalej, a dziecko nie ma takiego czasu na takie normalne życie, na bycie dzieckiem nawet czasami. Ona tutaj też, pani Joanna podała przykład, że tam z jakimiś tam swoimi znajomymi umawiali się, że te swoje dzieci będą odbierali raz oni, raz tamta rodzina. Kiedyś miała taką sytuację, że odbierała swojego syna z kolegą i ten kolega wsiadł do samochodu i zaraz
2: zasnął,
3: nie? I jak potem jakoś się pytała, to on jej odpowiedział, że on już od 6:30 miał pierwsze zajęcia pozalekcyjne. Potem szkoła i potem oczywiście ona go wiozła na kolejne, no bo był zapisany, prawda? No bo rodzice uważają,
2: że... Takie dzieciństwo beztroskie, tak,
3: właśnie,
2: bez pośpiechu.
3: Więc tutaj też jest dla rodziców bardzo, myślę, że wartościowy artykuł, żeby sobie też może zdać sprawę, uświadomić, że dziecko jest dzieckiem i że ono nie musi spełniać, nie wiem, marzeń i ambicji rodziców, tylko idzie swoją drogą też. Oczywiście w tym trzeba mu pomagać, prawda? Ale nie narzucać może i no nie fundować mu tylu zajęć, że leci, ucieka mu to dzieciństwo.
2: Siostro, no a teraz bardzo serdecznie dziękuję za ten wywiad z ojcem Krzysztofem Pałysem Dominikaninem. No to są tematy związane z perfekcjonizmem, między innymi. Panie Jezu, robię tyle, ile mogę.
3: Tak jest. Panie Jezu, robię tyle, ile mogę. Tutaj w tym wywiadzie mówi o tym, że pojawia się czasami też właśnie taka pokusa, żeby zrobić właśnie wszystko tak na perfekt, żeby nikt nie zakwestionował, jak to się mówi troszeczkę kolokwialnie, nie przyczepił do tego, co robię, żeby wszystko było okej, prawda? I on tutaj mówi, że to jest, że tak się nie da, że to jest jakby... To jest iluzja, dosłownie nazywa to potworną iluzją, bo nie da się robić czegoś, nie myląc się, prawda, na 100% nie zrobimy wszystkiego. Powiedział, że ważne jest to, żebyśmy byli wierni zadaniom, tym zadaniom, które są nam powierzone, które stoją jakby przed nami. Jeżeli będziemy starali się je dobrze wykonywać, to będzie wszystko okej. Też mi się podobało, bo podał tutaj taki fajny przykład, że Pan Jezus zostawił Kościół, czy powierzył Kościół ludziom nieperfekcyjnym. Czyli właśnie tym prostym apostołom, prawda, którzy no, nie byli wykształconymi, nie byli wielkimi umysłami, a im zostawił ten Kościół, powierzył kierowanie tymi wszystkimi, którzy do tego Kościoła należą. Więc tak na ten perfekcjonizm według ojca Krzysztofa trzeba chyba patrzeć, ale myślę, że my też tak powinniśmy, nie tylko, bo taka jest prawda. Tu ojciec też jeszcze cytuje słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny. Pan Jezus do siostry Faustyny mówi tak: nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla mnie podjęty.
2: Czyli prawda? Czasami nie za wynik naszej drogi, ale za samą
3: trud.
2: Drogę.
3: Chcę
2: za
3: zrobić samą drogę, dobrze, tak? Prawda? Robię najlepiej, jak potrafię w tym momencie. I to jest ważne, to jest najważniejsze. Nie wiadomo, jaki będzie końcowy wynik, chociaż się staram, prawda? Bo może być inaczej, ale robię to tak, jak potrafię najlepiej. No właśnie. I to sam Jezus tak mówi, że za to nagradza.
2: Rozmowę przeprowadził redaktor Stefan Czerniecki, który również napisał historię o maryjnych cudach. Każde hiszpańskie dziecko wie, że Maryja w cudownych wizerunkach z Montserrat czy Saragossy to patronka Hiszpanii. Więcej na ten temat na stronie 24 i 25. Tak więc serdecznie polecam najnowszy numer miesięcznika formacyjnego Różaniec. To już jest numer wrześniowy. Siostra Klaudia Loretanka była z nami. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Ewa Pietrzak, dziękuję.
3: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.

0: Reklama.
1: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
2: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
1: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
2: Michał Opaciński,
1: Bartłomiej Graczak.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie nadawcy.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką-Pazurę.
5: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Kilka słów na temat prognozy pogody, głównie chmury. 16 stopni w tej chwili. Na termometrach powoli temperatura będzie spadać. Spodziewane są przelotne opady deszczu. Jutro nad ranem 12 stopni. Dość chłodny poranek. Bardzo pochmurny, ale z nadzieją na przejaśnienia w najcieplejszym momencie dnia w Warszawie będzie 20 stopni.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Jest 8 minut po godzinie 8, zatem może to być całkiem dobry moment, aby już niczego dzisiaj nie przyspieszać, bo mamy jeszcze przed sobą taki kawałek wieczoru i naprawdę nie trzeba go od razu wypełniać po brzegi, spokojnie. Chociaż na przykład taka propozycja książki. Są takie, które czytamy i odkładamy na półkę, są zdania, które zapamiętujemy na kilka dni, ale są też słowa, do których człowiek wraca przez całe życie, no i za każdym razem odkrywa w nich coś, czego wcześniej nie zauważył. Może dlatego, że zmienia się nie tekst, tylko my sami. No i za chwilę na antenie Radia Warszawa audycja Księga, na którą zapraszają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. I może warto posłuchać dziś razem z nami z takim jednym prostym pytaniem, czy w tych być może dobrze nam znanych słowach będzie coś, co tym razem zabrzmi zupełnie inaczej. W naszym życiu, w naszej codzienności, tak gdyby jeszcze raz na nowo przyłożyć te znane nam słowa, słyszane nie jeden raz, ale do tu i teraz, do dzisiejszego naszego życia. Zatem przed nami księga.
0: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Witamy Państwa po wakacjach i siebie też.
3: I siebie też. Dawnośmy się nie widzieli.
2: Tak, to prawda. Nie będzie miło, proszę księdza. Dziś.
3: Choć będzie o miłości. Początek roku szkolnego nie może być miło.
2: To będzie o nauczaniu, no to jest twarda nauka. Będzie o miłości i nie będzie miło. Pan Jezus z miłości, mówiąc ludziom prawdę, czasem w ogóle nie był miły.
3: No, stawiał na baczność człowieka po to, żeby to słowo jakoś zweryfikowało życie. Żeby człowiek sam zweryfikował swoje życie w świetle słowa i zastanowił się w tą czy w tą, komu chce służyć, za kim chce iść.
2: Może dzisiaj ktoś nas słyszy, kto może słyszał za dużo miłych słów, a mało konkretnych, albo może potrzebuje motywacji do zmiany, albo może przestał wierzyć w miłość, którą nazywa rzeczy po imieniu. Dobrze, to jest ten czas. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 33, werset 7 do 9.
4: Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę.
2: Mamy tu trzy osoby. Jest Bóg.
3: Jest prorok.
2: Jest prorok.
3: I jest adresat słowa.
2: Tak. I obydwoje mogą zginąć wiecznie, i prorok, i adresat, jeśli nie będą współpracować. Bóg mówi twardo do Ezechiela. On umrze z własnej winy, a ty ocaliłeś swoją duszę. Jeśli go ostrzegłeś, bo go nie ostrzegłeś, to ty będziesz winny.
3: No i tu jest bardzo poważna sprawa, poważne wyzwanie, bo my niewątpliwie wszyscy jesteśmy adresatami słowa, czyli to słowo skierowane do nas, ale też jesteśmy powołani do tego, żeby być prorokami. I każdy z nas na mocy Chrztu Świętego jest prorokiem, ma udział w prorockiej misji Chrystusa, czyli Pan Bóg kieruje słowo do nas, ale też chce kierować słowo za naszym pośrednictwem do innych, czyli przez nas. I my mamy wobec tego słowa się w sposób konkretny opowiedzieć. Znaczy, ja muszę wiedzieć, kim ja jestem. Muszę znać swoją tożsamość, żeby móc z tym słowem współpracować. Czy to jako prorok, czy to jako adresat słowa, które Pan Bóg do mnie kieruje. Ponieważ pamiętamy o tym, że wiara to jest moja relacja z Panem Bogiem. W relacji rozmawiamy ze sobą, mówimy, tak? My bardzo często do Pana Boga wiele rzeczy mówimy. Mamy do Niego nieustanne listy, długie listy spraw, które Pan Bóg powinien załatwić.
2: Żebyśmy mieli.
3: Żebyśmy mieli to, co chcemy mieć.
2: Nie, ale też żebyśmy takie listy mieli, bo możemy w ogóle z nimi nie rozmawiać albo rzucać coś przechodząc koło
3: kościoła. To prawda, oczywiście, że tak.
2: To już jest coś, że ja od Niego czegoś chcę. Nawet jak jestem w tym naiwnym, powiedzmy sobie. Albo roszczeniowy.
3: Okej, okay, no dobra, niech tak będzie. Chociaż tak sobie pomyślałem, że adresatami, że słuchaczami tej naszej audycji to są jednak ludzie, którzy tego Słowa Bożego słuchają już i z Panem Bogiem się modlą, rozmawiają z Nim, wchodzą w relacje, ale może ma Pan rację, może rzeczywiście słucha nas ktoś, kto ma problem z modlitwą, kto ma problem z rozmawianiem z Panem Bogiem. No tak czy inaczej, jeżeli wiara to jest relacja z Panem Bogiem, to trzeba ze sobą gadać.
2: Ja mam czasem problem.
3: Okej. Okay.
5: Cóż poradzić.
3: Dobra, ja też.
5: Nie będę tutaj jakiś wyjątkowy.
3: Ale ja się coraz bardziej uczę takiego bycia przed Panem Bogiem w ciszy, ponieważ nie za bardzo wiem, co mam gadać i często łapię się na tym, że to, co gadam, nie ma sensu, w związku z powyższym ostatnio mi się podoba adorowanie, czyli bycie w milczeniu. Pan Bóg wie, o co chodzi i On sobie ze mnie wyciągnie to, co chce. Ale żebyśmy my zrozumieli, że to nie jest tylko tak, że to my do Pana Boga mówimy, ale Pan Bóg mówi do nas. I to, co Pan Bóg do nas mówi, ma bardzo konkretny cel. To nie jest tylko takie powiedzenie uprzejmych słówek, tylko to, co Pan Bóg do nas mówi, ma zmienić nasze życie. Ma nas zbawiać, ma nas uzdrawiać, ma nas przemieniać, ma nas uwalniać, ma nas nawracać. Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli Bóg coś mówi, to chce coś osiągnąć. A to, czy osiągnie, no to też zależy ode mnie.
2: Z tej trójki to On zawsze wie, czego chce, my różnie.
3: Tak. I co więcej, On zawsze ma rację. Chociaż nam często trudno jest w to uwierzyć. Ale Bóg wie najlepiej, co jest dla nas dobre i Bóg wie, czego chce w nas dokonać. I Bóg wie, czego my potrzebujemy, co potrzebuje się w nas zmienić, nawrócić, uzdrowić. Bóg to wie. My tego nie wiemy.
2: Bo to ksiądz powiedział bardzo mocno, bo jak jest taki dialog i okej, okay, to jest trochę o naszej odpowiedzialności, po pierwsze za samych siebie, ale w ogóle za ludzi dookoła, za świat, który pikuje w dół w tych czasach w sposób gwałtowny, to ja nic nie zrobię, jeśli nie będę wiedział, kim jestem. To ksiądz to powiedział.
3: Tak.
2: Mam wiedzieć, kim jestem. Kim jestem wobec siebie i Pana Boga i wtedy jestem zdolny do pójścia do bliźniego swego, bo jak to będę robił we własnym interesie, to jeszcze sobie krzywdę narobię i drugiemu,
3: tak,
2: a nic nie pomogę.
3: Tak, a Pan Bóg, jeżeli ja już rozpoznam swoją tożsamość jako ucznia Bożego, ucznia Jezusa, to Pan Bóg nie tylko kształtuje mnie, żebym ja stał się święty, podobny do Niego, ale Bóg rzeczywiście wtedy posyła mnie, posługuje się mną, żeby prawda o Jego miłości dotarła także do innych ludzi, tych, którzy o Nim dzisiaj może już zupełnie zapomnieli, albo jeszcze nie mieli okazji usłyszeć, bo nikt im nie powiedział.
2: Przychodzi mi do głowy postać teraz może popularnej bardziej mistyczki, Alicji Lęczewskiej, która przez swoje życie, jak to ostatnio gdzieś czytałem, w ogóle była komunistką i ceniła idee socjalistyczne. Ludzie chodzą różnymi drogami, a potem Jezus zaczął do niej mówić.
3: I to tak jak się w drugiej połowie życia.
2: Tak, po 50.
3: Dokładnie.
2: I mówił jej wiele rzeczy dotyczących jej i też bliźnich, nie?
3: No i my możemy z tego korzystać. To jest tak, ona weszła w tą posługę prorocką, stała się dla nas takim, no, narzędziem, nazwijmy to, którym Bóg się posłużył do tego, żeby też do nas dotrzeć. Więc jeżeli ktoś chce z tych jej mistycznych myśli korzystać, to jak najbardziej jest to wskazane. Bo to słowo też właśnie, jeżeli poczytamy takie proroctwo, taki przekaz od Pana Boga, to ono ma czemuś służyć. Znaczy Pan Bóg te słowa wypowiada w bardzo konkretnym celu. Mi tego rodzaju słowa pomagają. Na przykład ukierunkowują moją modlitwę, kształtują moją modlitwę, moją postawę przed Panem Bogiem. Chociażby właśnie to, o czym wspomniałem, adorowanie. Że ja nie muszę gadać, że ja nie muszę Panu Bogu wszystkiego opowiadać, że ja nie muszę stawiać się za całym światem, wymieniając wszystkich po kolei, ale że jeżeli przychodzę do Pana Boga taką postawą zawierzenia Mu siebie i oddaję Mu siebie, a z sobą oddaję Mu wszystko, co mam w sobie, wszystkie moje pragnienia, myśli, tęsknoty i intencje, o które ktoś mnie prosi, no to Pan Bóg to wie. Więc to, co Pan Bóg do nas mówi przez drugiego człowieka, może nas kształtować i powinno nas kształtować, ale pod warunkiem, że ja zechcę to przyjąć.
2: Pan Bóg też mówił do niej w sposób czasem dość twardy. Jak się czyta te pisma Alicji Lęczewskiej, to on mówi konkretne rzeczy. Jak postępować, jak przeżyć dzień, jakim być wobec siebie samej i bliźnich, to są tak bardzo proste rzeczy. Nie mistyczne może by się wydawało w ogóle. Mi się wydaje, że nie ma mistyki bez chodzenia twardo po ziemi.
3: To prawda. A ponieważ wszystkich nas dotyczy twarde życie tutaj na ziemi, a a Pan Bóg chce, żebyśmy z tej ziemi doszli do nieba, to Pan Bóg daje nam słowo, które ma nas ukształtować, które ma nas ukształtować na Jego obraz i podobieństwo, a to bardzo często wymaga ciosania nas, obsłuchiwania tych wszystkich nierówności, szlifowania jakimś porządnym, prawda, pilnikiem gruboziarnistym, niekoniecznie tylko i wyłącznie tam polerowanie. I Pan Bóg to czyni przez swoje słowo, przez proroków, przez Ezechiela, to właśnie mówił do Izraelitów. A tutaj Ezechielowi bardzo konkretnie pokazuje, że Ty jesteś przeze mnie wybrany i powołany do tego, żeby pomóc innym odkryć mnie i żeby pomóc mi zmienić życie drugiego człowieka. I w związku z powyższym, jeżeli wziąłeś na siebie odpowiedzialność bycia prorokiem, jeżeli wziąłeś na serio do swojego życia przynależność do mnie, że złączyłeś ze mną swoje życie, to ja liczę na to, że coś z tego będzie wynikało, że ty wykonasz moją wolę.
2: No dobrze, a to każdy ma być Ezechielem, czy może nie każdy?
3: Każdy ma być Ezechielem na miarę swojego powołania.
2: To mocne.
3: No to tak, ale popatrzmy chociażby rola rodziców. Taty, mamy, prawda, w domu rodzinnym. To jest przede wszystkim pierwsze miejsce, gdzie masz być Ezechielem.
2: To prawda.
3: I wiele więcej nie trzeba szukać. A to, czy ktoś ma inne tam społeczne funkcje, że jest dyrektorem, przełożonym, kierownikiem, to też odpowiada za jakichś ludzi. Nie tylko pod względem, prawda, rozdania zadań do wykonania, ale no też w jakiś sposób biorę odpowiedzialność za ich życie, za to. Jeżeli mi zależy na tym człowieku, to troszczę się nie tylko o to, żeby miał co do portfela, prawda, włożyć, ale też, żeby ta praca na przykład go kształtowała, żeby ją wykonywał dobrze, porządnie, żeby przez tą pracę też wzrastał, rozwijał się. No każdy na miarę swojej możliwości ma być Ezechielem. Ksiądz oczywiście przede wszystkim, ale nie wyłącznie. Bo bardzo często byśmy powiedzieli, to do księdza, to słowo. Aha. I w ten sposób...
2: No, to jest też taka sytuacja, mi się wydaje, że każdy, ale i ksiądz przede wszystkim, i czy tak właśnie jest, ksiądz mi powie, powinien być Ezechielem do samego siebie, patrząc w lustro.
3: Zdecydowanie pierwszym adresatem słowa, które ksiądz wypowiada w czasie kazania, jest on sam. I największym sukcesem każdego kaznodziei i rekolekcjonisty jest to, jeżeli po rekolekcjach ksiądz się nawróci, ten, który to głosi, że coś się zmieni w jego życiu. Dlatego też ja, jak się modlę o słowo, modlę się przed homilią, czy też tutaj przed audycją, to ja zawsze chcę, żeby Pan Bóg przez to słowo zmieniał moje serce, moje życie, żeby mnie kształtował. A jeżeli mnie będzie kształtował, no to jest szansa, że także i przez tą posługę moją, taką czy inną, będzie kształtował innych. Ja w to wierzę i z taką intencją staram się do tego słowa, które Pan Bóg mi daje, podchodzić.
2: No to jest bardzo ważne, bo nie da się inaczej. No jednak chyba najważniejsze jest świadectwo.
3: Tak.
2: Jezus, umierając na krzyżu, pokazał to.
3: No nam do umierania na krzyżu trochę brakuje, choć nie chcemy tego, boimy się, uciekamy przed tym, ale w tej posłudze bycia prawdziwym, bycia uczniem Jezusa, jest ten element umierania.
2: Za chwilę posłuchamy słów świętego Pawła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 13, wersy od 8 do 10.
1: Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
0: Święty Paweł ma talent w zwięzłym wyrażaniu najgłębszych prawd. Nikomu nie bądźcie dłużni nic poza wzajemną miłością, mówi święty Paweł. Co to znaczy?
2: To jest kwestia zdefiniowania miłości, tak? Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ta miłość jest przedefiniowywana nieustannie na różne sposoby i bardzo często jest to, są to jakieś uczucia, emocje, wzniosłości, przyjemności, które ja czerpię z relacji z drugim człowiekiem, bardzo często wykorzystując go do swoich celów, do swojej przyjemności, żeby mi było fajnie. Tymczasem, jeżeli patrzymy na definicję Jezusa, miłości, którą On podał nam w czasie ostatniej wieczerzy, to co powiedział? Że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłość jest pragnieniem dobra, jest aktem woli. Owszem, miłości mogą towarzyszyć uczucia, emocje, ale nie muszą. Mogą to być uczucia przyjemne, wzniosłe, ale mogą to być dokładnie uczucia też bardzo, bardzo trudne, kiedy na przykład ktoś kocha pewną osobę, ona cierpie, albo jest bardzo daleko, jest zniewolona, jest uzależniona, jest chora. Tak? No to ja, trudno tutaj, czy Pan Jezus na krzyżu, trudno tu mówić o wzniosłych uczuciach i emocjach. Miłość jest aktem woli, moją decyzją, że ja chcę dobrze dla osoby, którą kocham. Chcę jej dobra. Chcę, żeby ona była szczęśliwa. Jeżeli uznaję wartości chrześcijańskie i uznaję, że największym dobrem jest Bóg, jedynym dobrem jest Bóg, to szczytem aktu miłości będzie pragnienie Boga dla tej osoby, którą kocham. Żeby ona spotkała Boga, żeby doszła do Boga, żeby była święta, żeby była w niebie. To jest to jak gdyby szczyt miłości.
0: Ksiądz powiedział, że Jezus pokazał to pójście na krzyż. I teraz ja mam każdemu być to dłużny, że jestem gotów.
2: Jestem tak? gotów się poświęcić dla tego człowieka, dla jego dobra. Jestem gotów służyć mu, żeby on osiągnął dobro, żeby mu było dobrze. Dobrze w tym najwyższym z tego słowa znaczeniu. Tak?
0: Żeby był zbawiony.
2: Żeby był zbawiony. Albo też, żeby tak żył, żeby do tego zbawienia się zbliżał. Tak? Bo to nie możemy tego odrywać od kontekstu religijnego, od kontekstu wiary, ponieważ Bóg jest zawsze przy nas, Jego prawo nas zawsze zobowiązuje, ale my żyjemy tutaj na świecie bardzo często zapominając tak w tym aktualnym momencie o tym związku Boga z tym naszym funkcjonowaniem tutaj na ziemi. I to jest błąd. Po prostu jakaś taka nieumiejętność, z której my wyrastamy i w której dojrzewamy i wzrastamy. Im bardziej jesteśmy na tej drodze uczniostwa, tym bardziej ta pamięć na stałą obecność Pana Boga jest przy nas. Więc my mamy kochać drugiego człowieka, to znaczy mamy troszczyć się o to, żeby tak żył i tak postępował, żeby wszystko to, co robi, zbliżało go do Pana Boga. Czyli do nieba. Tak samo ja żyję. Tak? Staram się żyć tak, żebym to, co robię, mogę robić wszystko. Paweł mówi, wszystko nam wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Więc mam tak postępować, żebym to, co robię, to jak żyję, żeby mnie to zbliżało do Boga, a nie od Niego oddalało. I to jest, powiedziałbym, taka fundamentalna mądrość naszego codziennego funkcjonowania tutaj, w tych wszystkich relacjach, które mamy, w tych wszystkich obowiązkach, zadaniach, w pracy, w domu, gdziekolwiek jestem, w sklepie. Tak mam postępować, żeby to, co robię, zbliżało mnie do Boga. Czyli było realizowaniem dobra.
0: To jest to łatwo napisane, czy łatwo, prosto napisane. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli miłość to jest powstrzymywanie siebie przed krzywdzeniem drugiego.
2: I siebie samego też.
0: Tak, cudzołóstwem, kradzieżą, odbieraniem godności życia. To jest właśnie miłość, a nie przynoszenie kwiatów. To może też, ale to inna miłość.
2: to dojrzewanie do miłości to jest tak naprawdę dojrzewanie do troski o drugiego człowieka, mm-hmm. prawda? Wiadomo, że tak jak popatrzymy te relacje międzyludzkie, relacje zakochanych, prawda, bardzo młodych małżonków, tutaj bardzo często się mówi, że to jest taki niemalże szczyt ich miłości. No, ta miłość taka pierwsza, zakochanie, taka bardzo emocjonalna, bardzo wzniosła, dużo uczuć, emocji towarzyszy. Ale kiedy ludzie żyją ze sobą, no, ja to tylko z obserwacji, prawda, mogę mówić, ale żyją ze sobą 20 lat, 30 lat, 40, 50 lat, no to ta miłość dojrzewana się przemienia. Tam już takiej wzniosłości może nie jest zbyt dużo, ale rośnie ten wymiar troski o drugiego człowieka, dbania, właśnie opieki nad nim i tak dalej. Tu jest ta miłość w czynach, w aktach, w konkretnych postawach.
0: To też jest tak, mi się wydaje, dojrzałość może na tym polega, niech to będzie jakieś moje odkrycie, że troska o drugiego człowieka zaczyna się od troski o samego siebie.
2: Tak samo jak zmienianie świata zaczyna się od zmienienia siebie. Jeżeli ja siebie nie kocham prawdziwą miłością, taką miłością Pana Boga...
0: To innego nie pokocham.
2: Dokładnie. Nie mam tutaj nic dodania drugiemu człowiekowi, czego bym od Pana Boga nie otrzymał. Więc uświadamianie sobie tego, że jestem umiłowany, że jestem wybrany, że jestem cenny w oczach Pana Boga, że On daje mi swoje słowo, kształtuje mnie, czyni mnie, no uzdalnia mnie do tego, żebym ja sam się nawracał, rezygnował ze zła, uczył się wybierać dobro, odrzucać zło, czyni mnie człowiekiem coraz bardziej zdolnym do tego, żeby to samo dawać tym, których Pan Bóg na mojej drodze postawił.
0: To jest napisane, oczywiście świetnie znamy te słowa, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest takie zdanie wtrącone nie wiadomo skąd i po co, że miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest może właśnie największy test na prawdziwą miłość.
2: I warto sobie przez taki pryzmat popatrzeć dzisiaj może na te swoje relacje z innymi ludźmi, no w ogóle na moje patrzenie na drugiego człowieka. My mamy wokół siebie mnóstwo ludzi, z którymi budujemy relacje takie czy inne, prawda, których rozmawiamy, których widzimy, myślimy o nich, oceniamy, wartościujemy. Warto zobaczyć, ile w tym, co robimy, jest prawdziwej troski o jego dobro. Prawdziwej troski o to, żeby ten człowiek był zbawiony, żeby był blisko Boga, żeby realizował sam w swoim życiu przykazanie miłości Boga i bliźniego. Bardzo dużo nas jest często takiego oceniania, osądzania, powiedzenia, że to już z tego nic nie będzie, to się niczego nie nadaje, że jest zły. I to bardzo mocno widać. Znaczy w sensie zło zawsze się narzuca i my to zło dostrzegamy, ale czy potrafimy dostrzec potencjalne dobro w drugim człowieku? Że Pan Bóg też go wybrał, też go stworzył, też go chce mieć przy sobie, też go uzdolnił do miłości. To, że on tak funkcjonuje dzisiaj kiepsko, to są tego jakieś konkretne powody, w które ja nie potrafię być może wniknąć i nawet czasami nie muszę. Ale ja drugiego człowieka nie zmienię. Ale jak ja na niego patrzę, jak ja buduję z nim relacje, to może się stać jakimś źródłem też czyjejś przemiany, czyjegoś nawrócenia, czyjegoś wejścia na drogę uzdrowienia wewnętrznego.
0: Bycie prorokiem Boga to jest kochać drugiego człowieka.
2: No właśnie, ja tutaj myślałem, że pan powiedział, za chwilę pomyślałem teraz o księdzu Popiełuszce. Pan bardzo często do niego nawiązuje i tego, co pan nieraz mówił, no to właśnie ksiądz Popiełuszko kochał drugiego człowieka bez względu na jego, prawda, poglądy polityczne i tak
0: prawdę
2: dalej.
0: Prawdę mówił, ale kochał.
2: No właśnie. I to bardzo często zmieniało drugiego człowieka. I wielu takich świętych, i wielu takich ludzi na świecie jest. I to jest piękne, że właśnie... Dzięki współpracy z łaską Bożą staję się zdolny do tego, żeby kochać drugiego człowieka takim, jakim on jest i trochę patrzeć, może coraz bardziej patrzeć na niego oczami Pana Boga.
0: Jak mówimy o tej miłości, to przecież ona się gdzieś kończy. Ona się gdzieś kończy. Po ludzku się gdzieś kończy. Po ludzku zaczynamy

0: życie.
1: Tak. To jest dopiero proroctwo.
0: Pan Bóg nas kocha miłością prawdziwą, szczerą, do końca. Sam siebie ofiarował, do końca nas umiłował. Powtarzamy to za Pismem Świętym. I ta miłość Boża jest tak wielka, że stawia nam wymagania. Stawia nam wymagania, żebyśmy my rzeczywiście zmierzyli się z prawdą i o prawdę zawalczyli w swoim życiu. I także, jeżeli mamy na kogoś, kto od nas zależy, kto jest nam zadany, żebyśmy umieli na miarę daru łaski Bożej także zatroszczyć się o dobro tego drugiego człowieka.
1: Za chwilę posłuchamy Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 18, wersy od 15 do 20.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów:

0: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Zaczęliśmy od tego, że miłość nie oznacza, że ma być miłą. I od tego, że kochając jesteśmy prorokami Boga, kochając miłością Bożą, będąc gdzieś w niej zanurzeni. No ale to się nie da bez mówienia prawdy. Bo właśnie nie ma być miło, ma być uczciwie, prawdziwie. No jak ktoś błądzi, to proszę bardzo.
2: No właśnie, to proszę bardzo jest też trudne, też jest wymagające, ponieważ umieć zwrócić komuś uwagę z miłością, to jest sztuka. My to wiemy we własnym domu, kiedy nam już ktoś wpieni, prawda, dokumentnie i nerw nas ponosi, to teraz powiedzieć komuś prawdę w taki sposób, żeby mu nie przyłożyć, prawda, pałą, nie poranić go, nie wyzywać, nie odsądzić od czci i wiary, jest trudno i rzadko nam to wychodzi. Dlatego ktoś kiedyś ładnie powiedział, że jeżeli nie umiesz do kogoś przyjść z miłością i porozmawiać z nim, zwrócić mu uwagę z miłością, to może póki co milcz, się nie odzywaj. Bo możesz tylko i wyłącznie komuś krzywdę wyrządzić. Tak? Motywem mojego pójścia do drugiego człowieka, podjęcia z nim jakiejś rozmowy, dialogu, ma być miłość, czyli troska o jego dobro. Mi musi na tym człowieku zależeć.
1: Pomyślałem teraz o sytuacji spowiedzi, kiedy przychodzimy ze swoim życiem do Boga i mówimy twardo czasem o sobie. No i Bóg reaguje z miłością, przebaczeniem.
2: Bóg zawsze reaguje z miłością. Czasami z tym spowiednikiem, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi może być różnie, prawda?
1: Może być albo niemiły, albo zamiły na przykład.
2: No tak, różnie bywa. Może być zmęczony, może być... A, różne rzeczy mogą się zdarzać. Niemniej rzeczywiście Pan Bóg, kiedy my do Niego przychodzimy z najgorszymi nawet grzechami, On zawsze, jeżeli jesteśmy skruszeni, zawsze nas przygarnie, zawsze nas przyjmie i do takiej postawy nas zachęca. No rolą spowiednika, jeżeli już ten temat mamy chociaż przez 30 sekund podciągnąć, jest pomóc penitentowi w tym, żeby rzeczywiście na Pana Boga się otworzył i pomóc mu stanąć w prawdzie. Ja mówię, jak ktoś się spowiada co dwa tygodnie, co miesiąc, co dwa miesiące, to tak naprawdę ja widzę w tym, co ten penitent mówi, widzę, że on idzie z drogą Bożą. Ale czasami ktoś przychodzi po długim czasie, raz na pół roku, raz na rok i w tym, co mówi, widać, że on nie wie, o co chodzi. Nie wie, do kogo przyszedł, nie wie, po co przyszedł, nie wie, z czym przyszedł. Po prostu przyszedł, żeby przyjść. Ja wtedy bardzo często poświęcam sporo czasu na to, żeby temu człowiekowi powiedzieć. Pokazać, jaka jest rzeczywistość twoja z punktu widzenia nauki Jezusa. Prawda? Powiedzieć, ty nie żyjesz z Jezusem. Nie wpuszczasz Pana Jezusa do swojego życia, a zostałeś stworzony dla relacji z Nim. I to jest takie stawianie w prawdzie drugiego człowieka, jakieś pokazywanie, naświetlenie jego sytuacji Słowem Bożym, objawieniem Bożym, tym, co Pan Bóg uczynił i co chce uczynić w jego życiu. I my tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego. Może łatwiej jest to przyjąć w konfesjonale, bo wiemy już, że żeśmy przyszli. Chcemy, i jak już przyszedłem, zdecydowałem się, nawet jeżeli nie do końca wiem po co, to jestem gotów przyjąć to, co tam z tej drugiej strony od Pana Jezusa przez pośrednictwo kapłana pada. Nawet jeżeli czasami może jest trochę szorstkie. Pytanie, czy potrafimy też to tak przyjmować w tym codziennym życiu. No wiemy, że to nie jest łatwe przyjąć czyjeś napomnienie. Przeważnie się zagotujemy.
1: Jedna sprawa, kiedy ktoś idzie do spowiedzi i kiedy mówi o swoich grzechach, a inna sprawa, kiedy ktoś nie przyjmuje jakby odpowiedzialności za to, co robi. I tutaj jest to napisane bardzo twardo. Powiedział to Jezus, uwaga. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Czyli jak kto?
2: No, to jest bardzo fajne pytanie. A jak Pan Jezus traktował pogan i celników?
1: Z dużą miłością.
2: Oczywiście, że tak, bo my sobie od razu pomyślimy tutaj, no to w takim razie wtedy możesz go pałą zdzielić, tak. W tyłek go kopnąć, prawda, i powiedzieć, zejdź mi z oczu,
1: nie chcę to mieć do czynienia. Z telefonu jego telefon.
2: Tak jest, wykreślić, zablokować i tak dalej. Nie, no właśnie nie. Pan Jezus jak traktował pogan i celników? Chodził do pogan, wchodził w tereny pogańskie, szukał tych pogan u nich, pod ich adresem, w ich miejscu zamieszkania. Do celników przychodził na ucztę. Jak już jednego mu się udało wyciągnąć z komory celnej, no to tam na tą imprezę, którą Mateusz mu wyprawił, zgłosiła się cała armia celników. Jezus z nimi jadł i pił, co faryzeuszów strasznie wpieniało i pytania zadawali, prawda, konkretne uczniom, dlaczego wasz nauczyciel je i pije z celnikami i grzesznikami. No właśnie dlatego, bo traktuje ich jak celników i grzeszników.
1: Ale to jest troszkę inna miłość, czy ta sama? Znaczy miłość ta sama, tylko miejsce się zmienia, bo jest ktoś w kościele albo poza nim. On staje się obszarem misyjnym, tak? Jest poza, jest wyłączony. Jest tak naprawdę w najgorszej sytuacji.
2: No właśnie, no Pan Jezus też niby to do uczniów mówił, że jest posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela, ale sam kilka razy zahaczył zupełnie o ziemię poza granicami Izraela i spotykał się z takimi ludźmi, którzy z Izraelem nic nie mieli wspólnego i byli czystej krwi poganami i też do nich docierał i też do nich przychodził. A kiedy już ta jego misja na ziemi się zakończyła, to kazał wszystkim iść gdzie? No właśnie poza granicę, na cały świat. Idźcie na cały świat, po krańce ziemi. Więc Jezus chce dotrzeć do każdego człowieka. I oczywiście, że z tej drugiej strony musi być ten element otwartości jakiejś, ale z drugiej strony, czy z trzeciej strony już w tym momencie, jeżeli miłość drugiego człowieka nie otworzy, to już go nic nie otworzy. Dlatego Pan Jezus z miłością przychodził do celników, z miłością chodził do pogan.
1: Czasem go rak otworzy.
2: To też tak może być.
1: Stanięcie oko w oko ze śmiercią.
2: Ze śmiercią, tak. Dokładnie, no... Ktoś powiedział kiedyś, że więcej ludzi się nawraca w szpitalu niż w kościele. Coś w tym jest. Zdecydowanie coś w tym jest prawdziwego. I no Pan Bóg szuka wszelkich możliwych sposobów, żeby dotrzeć do człowieka. Pan Bóg chce nas za wszelką cenę uratować, bo On wie, przed czym nas ratuje. I wie, jaka jest alternatywa dla nieba. On to bardzo dobrze wie i tego dla nas nie chce. Więc będzie robił różne rzeczy. Ale nas też do tego wykorzystuje i motywuje nas dzisiaj no, do takiej miłości właśnie tych nieprzyjaciół, tak? Ja ich nie lubię. Naprawdę nie lubię ich, ale nigdzie nie jest napisane w Piśmie Świętym, że mam ludzi lubić. No naprawdę mamy różne temperamenty, różne charaktery i czasami tak do siebie nie pasujemy, że no po prostu się nie da tego kogoś lubić. Ale po pierwsze nie muszą tego okazywać, a po drugie mam go kochać, a nie go lubić. Czyli ma mi zależeć na tym, żeby ten człowiek był dobry. Ja go mogę nie lubić, ale chcę, żeby był zbawiony.
1: Miłość to nie jest lubienie do kwadratu?
2: To nie jest lubienie do kwadratu. To zdecydowanie nie jest lubienie do kwadratu. Nie, nie, nie. Oczywiście, że tam mistycy, święci tam mówili i że oni się za wszelką cenę przyłamywali, prawda? Czuli w sercu tam, no, że nie lubią tej osoby, więc starali się jej okazać, no właśnie, agere contra, tak? Dużo życzliwości, dużo takiej cierpliwości, dużo uprzejmości, działając wbrew temu, co to jakoś tam w emocjach się pojawiało. To jest jakaś, no takie, no zdecydowanie walka duchowa, walka ze sobą. To jest pokonywanie swoich słabości, wad i ćwiczenie się w cnotach. I do tego też Pan Bóg nas uzdalnia, ale to do tego trzeba czasu, do tego trzeba dojrzałości, która jest osiągalna. Ja jej zdecydowanie nie osiągnąłem. Jeszcze.
1: Ale to jest droga, prawda?
2: To jest droga. My jesteśmy w drodze. Całe nasze życie jest drogą. Drogą do tego celu, byśmy stali się podobni do Jezusa, podobni do Boga. Czyli podobni też przede wszystkim w miłowaniu. I siebie samego, i drugiego człowieka, no i w pierwszej kolejności Pana Boga. I kiedy ta miłość, pozwolimy miłości Bożej, żeby ona kształtowała nasze serce, no to będzie ta miłość, jakoś będzie jej więcej. Może będzie bardziej dojrzała, bardziej odpowiedzialna. Tym samym mniej egoistyczne.
1: Powiedzmy jeszcze słowo o Kościele, bo ten Kościół tu się bardzo mocno pojawia. Jezus kończy te słowa takim zwrotem, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Tak samo jak mówi, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca. Czyli to jest Kościół.
2: To jest wspólnota.
1: Tak.
2: Wspólnota jest miejscem, w którym możemy doświadczyć i powinniśmy doświadczać wsparcia. Z jednej strony przyjmujemy, z drugiej strony dajemy. Wspólnota jest miejscem, w którym my nawzajem siebie przyjmujemy i siebie ofiarowujemy. Ofiarujemy się drugiego człowieka. We wspólnocie łatwiej jest pokonywać trudności, dźwigać krzyż. Łatwiej jest stawać w prawdzie. Łatwiej jest się mobilizować do budowania relacji z Panem Bogiem. Łatwiej jest podejmować życie chrześcijańskie. Wiele osób mówi, że w miejscach pracy to oni są sami jako jedyni wierzący. Dlatego Pan Bóg daje nam wspólnotę Kościoła. Żebyśmy w tej wspólnocie mogli wzrastać, mogli sobie nawzajem służyć, mogli innych pociągać w tej wspólnocie do Jezusa. Kościół jest nam bardzo potrzebny, bo gdyby nie był potrzebny, to Pan Jezus by go nie założył.
1: Jest i powinien być miejscem miłości.
2: Uczenia się miłości, przyjmowania miłości i dawania miłości, tak.
1: Czyli nie musi być tam miło.
2: Ale jak będzie miło, to też nie jest źle. Więc nie traktujmy tego jako tak, że musimy tutaj się biczować, prawda? Musimy cierpieć i musimy być dla siebie tacy ciągle surowi. Nie. No, kiedy tej surowości trzeba, Pan Bóg ją okazuje, ale przede wszystkim kocha.
1: Na tym kończymy dziś te rozważania. Gdyby Państwo chcieli wesprzeć dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa i tej audycji, dokładnie księgi, serdecznie zapraszamy. RadioWarszawa.pl, zakładka Wspieraj nas, tam już jest wszystko napisane. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Księga.

0: Reklama.
1: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
3: To są wiadomości Trzecia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Misje święte na 400 lat parafii. Zaprasza na nie Kościół Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie. To tygodniowe ćwiczenia duchowe, które pomogą wiernym w nawróceniu, spojrzeniu na życie w różnych aspektach, mówi proboszcz parafii ksiądz Bartosz Pikul.
4: Misje zasadniczo mają na celu ożywienie życia parafialnego i taką rewizję swojego życia, które trzeba zrobić raz na jakiś czas. One będą dotyczyć różnych tematów i tematyki, przede wszystkim relacji z Panem Bogiem, naszego sumienia. Będą dotyczyć kwestii konieczności może i przebudowy, zmiany swojego życia, dotyczyć kwestii małżeńskich, młodych i relacji z młodymi. Będą też z nawiązaniem do myśli o tych, którzy już odeszli, bo zawsze jeden dzień w misjach poświęcony jest zmarłym, ale także i tym, którzy są chorzy.
3: Misje święte podsumowują pewien okres z życia parafii, dodał proboszcz.
4: Zwykle jest taki obowiązek, aby raz na 10 lat przeprowadzić misje święte, ponieważ mieliśmy te lata covidowe, to troszeczkę się to przesunęło. Natomiast w tym roku te misje są związane też z okazją 400 lat istnienia parafii Świętego Krzyża. Jest taki piękny zwyczaj, że na początku misji oddaje się klucze do kościoła misjonarzom. Przekażemy to najbliższą niedzielę o godzinie 11:45. Jest to dwóch misjonarzy z grupy misyjnej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego Paulo, ksiądz Krzysztof Łytkowski i ksiądz Wojciech Kozłowski.
3: Każdego dnia od jutra, niedzieli 6 września do następnej niedzieli 13 września w kościele odprawiane będą msze święte z nauką misyjną. W czwartek zaplanowano odnowienie przerzeszeń małżeńskich, a w sobotę sakrament namaszczenia chorych. Misje są przygotowaniem do jubileuszowego odpustu, który zaplanowano na przyszły poniedziałek. A niebawem o parafii Świętego Krzyża będzie więcej także w audycji Przystanek Parafia od 14 września.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Będą dziękować Bogu za jasnogórskie śluby narodów. W Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Choszczówce zaplanowano uroczystości z okazji 70-lecia złożenia przyrzeczeń przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. To miejsce, które błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński odwiedzał w wolnych chwilach, mówiła Michalina Jankowska z Instytutu Prymasowskiego.
6: Przez 12 lat ostatnich życia ksiądz po nas przyjeżdżał tam na odpoczynek i mieszkał w domu, który jest jeszcze domem przedwojennym. On został zakupiony w 69 roku i dostosowany do potrzeb księdza prymasa i naszej wspólnoty, która od początku tam się opiekowała tym domem. I kaplica była takim pomysłem powstania jej, żeby właśnie pomieścić naszą wspólnotę.
3: Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę, a rozpocznie je Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego.
6: Oprócz mszy świętej, którą rozpoczynamy o 10:30, będzie wykład naszej członkini Ani Rastawickiej, też świadka życia księdza prymasa, właśnie, która nam pokaże, jak te śluby jasnogórskie są aktualne i jak do nich podejść, więc takie też praktyczne zastosowanie. Później mamy koncert zespołu Mazowsze, które dla nas zaśpiewa i zatańczy, a potem taka część już piknikowa.
3: Będzie także możliwość zwiedzenia kaplicy domowej i pokoju błogosławionego prymasa tysiąclecia. A siostry szynsztackie z Otwocka Świdra będą świętowały stulecie istnienia swojego instytutu. Głównym zadaniem zgromadzenia jest pomoc rodzinom w życiu duchowym, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Maria Edyta Frankowska, radna w zarządzie prowincji.
7: Nie mówię ludziom, jak mam żyć, tylko dzielę się duchowością Szynsztatu i ta duchowość, którą ludzie wybierają i którą żyją, ma im pomagać stawać się lepszymi, świętszymi i wzrastać w swoim powołaniu, jakie otrzymali do małżeństwa.
3: Świętowanie jubileuszu rozpocznie się w niedzielę.
7: O godzinie 11:00 mamy uroczystą mszę świętą, gdzie będziemy dziękować Matce Bożej za jej wierność, za łaski, które otrzymaliśmy na przestrzeni tych 100 lat. A po mszy świętej zapraszamy na festy, na wspólne świętowanie. Będą atrakcje dla dzieci, jak to na takim odpuście bigos, ciasto.
3: Uczestnicy uroczystości będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

0: Maryjo, w pierwszą sobotę miesiąca września w godzinie jasnogórskiego apelu stają przed Tobą tu w kaplicy i w domach rozsianych po Polsce i świecie ludzie wierzący i kochający Twojego Syna i Ciebie. Dzisiaj w sposób szczególny przychodzą do Ciebie rolnicy. Wraz z nimi rozlewa się po częstochowskim klasztorze zapach chleba. Przychodzą tutaj, by w kolejnych jasnogórskich, ogólnopolskich dożynkach podziękować za tegoroczne zbiory i symbolicznie podzielić chleb, by nikomu go nie zabrakło, by położyć go na wszystkich polskich stołach. Dziękujemy najpierw za nasze rodziny, chłopskie rodziny, rolnicze rodziny. To dzięki tym rodzinom uprawiana jest polska ziemia i sprawiedliwie dzielony jest chleb na polskich stołach. Maryjo, tak bardzo Cię prosimy, czuwaj nad naszymi rodzinami. Wypraszaj nam łaskę wierności w trwaniu w sakramentalnych małżeństwach. Prosimy Cię, żeby polskie rodziny, domy polskie, wypełnione były gwarem dzieci. I by te dzieci wiedziały, że mama kocha tatę, a tato kocha mamę. Niech wolne będą nasze rodziny od nacisku jakiejkolwiek ideologii i zagrożenia niszczącego życie rodzinne. Daj nam siłę do tego, by chrześcijańskie rodziny przetrwały trudne doświadczenia obecnego czasu. Daj siłę chłopskim rodzinom, by zachowały tradycje minionych pokoleń, nie wstydziły się i nie bały się ubogacić ją nowoczesnością, która nie degraduje człowieka, ale pozwala mu w pełni rozwijać się, a przez to przyczynia się także do rozwoju naszej ojczyzny. Przychodzą tutaj rolnicy, by przypomnieć wszystkim w Polsce o szacunku dla chleba. Za poetą powtarzamy: szanuj chleb, dziecino, bo Bóg ci go daje. On to żywi całe wioski, miasta i kraje. Szanuj go, gdy leży, i podnieś go z ziemi, gdy go upuszczono rękami twojemi. Pomyśl, ile trudu, potu i zachodu kosztuje ta praca od siewu do zbioru. Nie marnuj okruchów, nie depcz po nich nogą, bo dla wielu głodnych rzeczą on jest drogą. Dziękujemy za to, że w Polsce nie jesteśmy głodni i chleba nam nie brakuje, a nawet mamy go w nadmiarze. Wspominając poprzednie pokolenia, szczerze musimy powiedzieć, że jesteśmy pokoleniem szczególnie uprzywilejowanym. Takiego dostatku, jak my zażywamy, poprzednie pokolenia były pozbawione. Maryjo, pomóż nam okazywać za to wdzięczność Panu Bogu, do którego należy cała ziemia i wszystko, co ją napełnia. Pomóż nam także, byśmy ten chleb spożywali w zgodzie. I w tym momencie, Maryjo, chcemy Ci powiedzieć, że mamy też nasz smutek. Coś się stało w naszym narodzie i widać to w wielu miejscach, że nie zawsze lubimy się i brakuje nam zgody. Nienawiść, brak miłości to straszne grzechy i zawsze prowadzą one do nieszczęścia. Chłopi, rolnicy w większości nie mają tytułów naukowych, ale bardzo często posługują się mądrością chłopską. I gdy patrzymy na poziom debaty politycznej w Polsce, społecznej, to dostrzegamy, że jest to recepta do nieszczęścia. Dlatego, Maryjo, tu w Twojej obecności wołam w imieniu wszystkich polskich chłopów: przestańcie tak rozmawiać. Przestańcie tak prowadzić debatę polityczną. To nie teatr. Tu chodzi o przyszłość naszej ojczyzny, naszego narodu. Na wsi różnie bywało w przeszłości i różnie jest i dzisiaj. Ale chyba wszyscy wiedzą o tym, że dom jest mocną jednością rodziny. I Polska może być mocna jednością wszystkich Polaków. Historia naszego narodu powinna nam uświadamiać, że na drodze niezgody między nami inni będą czerpali z naszego dochodu, a my możemy nieszczęście sobie zgotować. Dziękujemy Tobie za tych ludzi, którzy troszczą się o sprawy rolników, służą im swoją wiedzą, decyzjami na poziomie państwowym i samorządowym. Tym, którzy pomagają polskiemu rolnictwu, błogosław. bądź z tymi, którzy w wyniku niesprzyjających warunków pogodowych stracili tegoroczne plony. Mario, pomagaj nam tak pracować na polskiej wsi, by wszystko zaczynać z Bogiem i dziękować Bogu, widząc owoce pracy i błogosławieństwa Bożego. Maryjo, Tobie zawierzamy polską wieś i wszystkich rolników.
1: Księdzu biskupowi Leszkowi, który jest odpowiedzialny za duszpasterstwo rolników, serdecznie dziękujemy za dzisiejsze rozważanie. Polecamy jego misję, jego posługę, jak również obecnego wśród nas księdza Łukasza. Prosimy Ciebie, Maryjo, za tymi wszystkimi, którzy dzisiaj, tą pierwszą sobotę do Ciebie przybyli i przybyli po to, aby zawierzyć siebie, ale też, aby wynagradzać w pierwszą sobotę za wszystkie grzechy, też nasze grzechy, polskie grzechy. Prosimy Ciebie, Maryjo, miej w opiece wszystkie rodziny, dzieci, młodzież. Raz jeszcze zawierzamy cały ruch ludowy, zwłaszcza ten, który na tym ołtarzu tak pięknie i godnie prezentują się poprzez relikwie błogosławionej Karoliny Kuskówny i błogosławionej rodziny Ulmów. Prosimy Ciebie, Mario, za wspólnotę parafii w Międzylesiu, diecezji świdnickiej, którą nawiedzasz, parafię Bożego Ciała. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego ze Świętochłowic, Oświęcimia, z Białego Stoku, z Torunia, delegację Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z Warszawy, pielgrzymów z Jasła i okolic, z Łomży, Sandomierza, pielgrzymów przybyłych z diecezji przemyskiej, z Sanoka, z Tarnowa i okolic, pielgrzymi z diecezji rzeszowskiej, z Lublina, ze Stalowej Woli, z Gorzyc, z diecezji bielsko-żywieckiej, z Istebnej, z Jaworzynki, Koniakowa, okolic, Zabrza, Gliwic, z diecezji siedleckiej, z Leżajska, z Andrychowa, diecezja bielsko-żywiecka, z Olkusza i okolic, z Trąbek Wielki, z diecezji gdańskiej, z parafii Spytkowice, z diecezji krakowskiej, jak również ze Skawiny, z Długosiodła, z diecezji łomżyńskiej, a także pielgrzymów, pielgrzymki rowerowej, z Koziegu, z diecezji częstochowskiej, z Tomaszowa Lubelskiego, z Lewina Brzeskiego i Brzegu, z diecezji wrocławskiej oraz z diecezji gdańskiej oraz pelplińskiej. Modlimy się za Ojca Świętego Leona XIV, wszystkich pasterzy Kościoła, obecnego wśród nas arcybiskupa Wacława. Polecamy wszystkich dobrodziejów tego miejsca, tych, którzy dzisiaj dostąpili Bożego przebaczenia, miłosierdzia na Jasnej Górze. Modlimy się za wszystkich spowiedników, wszystkich ojców i braci, ojca generała, ojca przeora. Modlimy się za tych wszystkich, którzy nami rządzą, za pana prezydenta, pana premiera, obecnego wśród nas, pana ministra odpowiedzialnego za rolnictwo i to wszystko, co je tworzy, za wszystkich urzędników, za tych wszystkich również pracujących i pomagających na co dzień w tej szarej posłudze rolników. Prosimy Ciebie, Maryjo, we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej i za nasze rodziny. Modlimy się tajemnicą Zmartwychwstania Pańskiego. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

0: Raz jeszcze zawierzając naszą ojczyznę, Polskę, módlmy się o pokój. Pod Twoją obronę.
1: Racz mi dotrzeć w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panie, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, Synom swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecę. Swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
2: W myślach o Polakach Cypion Kamil Norwid pisał: nasze położenie geograficznie nie jest ślepym trafem natury, ale pierwszą elementarną kartą, którą trzeba odczytywać i zapisywać sobą. W tym samym duchu mówił do nas błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński: nie odmawiamy innym narodom szacunku, ale w porządku miłości należy miłować najpierw naszą ojczystą ziemię i naszą ojczyznę.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Na tego, kto zgrzeszy przeciw mnie, łatwo spojrzeć jak na kogoś niechcianego. Łatwo odwrócić się do niego plecami. Jezus poleca zawalczyć o tego człowieka, upominając, wyznając krzywdę. Poleca pozyskać na nowo tego, kogo już straciliśmy, przez jego grzech i nasze poczucie krzywdy. Pozyskać go jako brata. Poleca przywrócić go do braterstwa. A jeśli to za mało, trzeba zmówić się z innymi, nie przeciwko, ale dla niego. Grzech jednego rani całą wspólnotę i grzech przeciwko jednemu także. Wspólnota więc, a Bóg w niej i z nią, cierpi z powodu raniącego nie mniej niż z powodu ranionego. Walczy więc Bóg za grzesznika i cała wspólnota, szanując jednak jego wolność tak jak własną. We wspólnocie Kościoła dokonuje się odpuszczenie grzechów. Zewnętrzny akt spowiedzi ma skutki duchowe. Tego, kto żałuje, Bóg przywraca do jedności ze sobą i do braterstwa ze wspólnotą. A choć spowiedź to wolny wybór człowieka, czasami należy mu się pomóc w dostrzeżeniu, że jej potrzebuje.

Zbliża się godzina 21.30. Czas na modlitwę różańcową w Radiu Warszawa. Zachęcam do włączenia się w modlitwie telefonicznie 512 700 444 512 700 555. A teraz przedstawię intencję do naszej modlitwy. Prośmy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steyrwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, intencja papieska. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Intencja o przemianę serc. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Prośmy o dary Ducha Świętego, o potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka, Kacpra i Lidii, modli się Krysia, o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, o opiekę Matki Bożej, błogosławieństwo i prowadzenie na każdy dzień dla Doroty w dniu 28 urodzin, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Pawła w trzecią rocznicę śmierci, o dar nieba dla jego mamy, świętej pamięci mamy Lidii. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała, opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii, Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Modlimy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga, za rodziny Krystyny, Bożeny, Katarzyny, Agnieszki, Edyty. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Michała, Stanisława, Weroniki, Marii, Marianny, Juliana, Kazimierza, Stanisława, ojca Maurycego, siostry Emanueli oraz Józefa i Antoniny, Emilii, Henryka, Macieja i Doroty. O łaskę zdrowia dla Janiny, Karola i Ewy, Kingi, Aleksandry, Zofii, Grzegorza, Haliny, rodziców Marysi, Adama, Justyny i ich dzieci. O dary Ducha Świętego dla Adrianny, Ewy, Boże prowadzenie dla Maksia, Laury, Jakuba, Jana, Agatki, Tosi, Macieja, Tymona. O niebo dla świętej pamięci Jana Wojtiuka. O mądrych lekarzy dla małego Tadzia oraz pomoc i wsparcie dla Gosi, Moniki.

0: Rozpocznijmy naszą modlitwę. Czy się słyszymy?
1: Tak.
0: Halo, halo.
1: Słyszymy się.
0: Rozpocznijmy naszą modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Ziemi i z Jezusa Chrystusa.

0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Rozważajmy pierwszą tajemnicę radosną, zwiastowanie Najświętszej Maryi i Pannie. Bardzo proszę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

0: i grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Dziękujemy bardzo za wspólną modlitwę.
2: My też dziękujemy nawzajem z Panem Bogiem.
1: Szczęść Boże. Kto tym razem do nas dołączył?
3: Szczęść Boże, Jadwiga.
1: Pani Jadwigo, rozpocznijmy rozważanie drugiej tajemnicy radosnej, nawiedzenie świętej Elżbiety.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękujemy
3: Bóg
1: bardzo.
3: Zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Pani Jadwigo. Kto dołączył teraz do naszej modlitwy? Halo?
4: Szczęść Boże, Ania z tej strony.
1: Pani Aniu, rozpocznijmy rozważanie trzeciej tajemnicy radosnej, narodzenie Pana Jezusa. Bardzo proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.
1: Dziękujemy Pani
4: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Szczęść Boże.

0: jeszcze się słyszymy? Szczęść Boże. Halo?
1: Halo, szczęść Boże. Halo?
0: Bardzo proszę wyciszyć radioodbiornik.
1: Halo?
0: Tak, słyszę Panią.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękujemy bardzo.
1: Serdeczny Bóg zapłać.
0: A kto się z nami modlił?
1: Jadwiga.
0: Dziękujemy Pani Jadwigo, szczęść Boże. I została nam piąta tajemnica radosna, odnalezienie Jezusa w świątyni. A rozważać będziemy tę tajemnicę. Halo?
2: Szczęść Boże, Agnieszka.
0: Bardzo proszę, Pani Agnieszko.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi najmilszemu nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również serdecznie za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże, Pani Agnieszko.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, dzień dobry. Jest ranek, świeci słońce. Pędzimy z dużą prędkością busem osobowym po drodze szybkiego ruchu relacji Kijów-Charków. Jedziemy z Polski i nasza podróż trwa już blisko 20 godzin. To jest podróż służbowa. Pracuję w projekcie pomocy humanitarnej współfinansowanym przez MSZ, polegającym na pomocy medycznej dla ludności cywilnej blisko frontu w obwodzie charkowskim. Taka podróż to jednak zawsze oko na to, co dzieje się naprawdę w tym miejscu, jaka tu jest codzienność, jaka jest rzeczywistość. Jakiś czas temu minęliśmy Żytomierz, jechaliśmy przez miasto, a nie obwodnicą, całe szczęście, bo na obwodnicę coś się stało, potężne kłęby czarnego dymu i ruch wstrzymany. Słychać było też myśliwiec, który prawdopodobnie strącił dron czy rakietę, bo rozległ się mocny wybuch. Teraz droga spokojna, niedawno minęliśmy samochód ciężarowy wiozący czołg. Trzeba powiedzieć, że mniej więcej 100 km od Charkowa wszystkie stacje benzynowe, prawie wszystkie, są spalone. Widać kikuty zabudowań, zgliszcza, a niektóre, te, które funkcjonują, najczęściej malutkie stacyjki, są po prostu obłożone workami. Takich normalnych stacji prawie tutaj nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej. Po obu stronach szosy od dawna monotonny i piękny widok, niekończące się po horyzont pola słoneczników. Ich żółte głowy, skręcone od upału, zwracają się w stronę słońca, wędrują za nim jak niemy chór. Na pozór wszystko wygląda normalnie. Niedawno drogę przecięły 3 helikoptery. Zaraz wjeżdżamy do Charkowa za kierownicą Tomek Kaliński z Fundacji Most Solidarności, obok Przemek Ulman z organizacji Step In. To właśnie te dwie organizacje razem z polskim MSZ-em prowadzą ten projekt, o którym więcej będzie za chwilę. Jesteśmy bardzo, bardzo już tą podróżą zmęczeni. Teraz za oknem, o właśnie, ciekawe, za oknem widać umocnienia przed Charkowem, takie świeże wykopane zwały rudej ziemi, w wielu miejscach przetykane zwiniętym w kłęby drutem żyletkowym. Teraz znów spalona stacja benzynowa, a tam jest czynna, ale widać, że chyba to są zbiorniki paliwa, obudowane są ciężkimi kamiennymi blokami, tak żeby nic się przez nie nie przebiło, a oczywiście stacja obłożona jest zwałem białych worków z piaskiem. Niedługo Charków, już widać jego potężne zabudowania rozsypane na takich wyżynach. Muszę powiedzieć, że bardzo mało po drodze było blokpostów. Blokposty, kiedy zaczęła się ta wojna, były po prostu co kilkaset metrów, co kilka kilometrów. To takie punkty kontrolne, gdzie żołnierz albo policjant z ciężką bronią przygląda się powoli jadącym samochodom. Samochody na jego prośbę się zatrzymują, czasem sprawdza się dokumenty. Najczęściej jednak po prostu otrzymuje się informację, żeby jechać. Teraz na całej drodze może 3 blokposty, nie więcej. Właśnie przed chwilą taki blokpost minęliśmy i witamy Charków.

0: Потому що коли я спрошую, ну, вийдуть прямого, а там немає.
1: Дзień dobry. Będę mówił trochę przyciszonym głosem, bo jestem teraz na korytarzu, gdzie jest dużo ludzi. To jest Caritas Charków. Dlaczego tu jestem? Co się tu dzieje? W Caritas Charków w ogóle bardzo wielu ludzi otrzymuje pomoc. Pomoc codzienną. Tak było i przed wojną, i tak jest tym bardziej podczas tej wojny. To jest taki hub pomocowy, gdzie można przyjść, otrzymać paczkę żywnościową, a też pójść do lekarza, dostać, leki, dostać receptę, pójść do psychologa. Tu wiele organizacji wynajmuje przestrzeń i tak jest właśnie z Fundacją Stepin i Fundacją Mas Solidarności. I tu, gdzie jestem teraz, jest właśnie klinika mobilna Polskiej Pomocy. Dlaczego to jest tak ważne i kto tu przychodzi? Krótko. Ja jestem tu, bo rozmawiam przede wszystkim z pacjentami tej kliniki i dowiaduję się o tym, jakie jest życie w Charkowie, jakie są ich problemy, z czym się zmagają na co dzień, w czym potrzebują pomocy, jak ta klinika działa, ale też rozmawiam z lekarzami, którzy tu pracują. Przez okna widać świat, widać miasto Charków, tętniące swoim trochę wojennym życiem. O tym potem będzie więcej. Jak to wszystko działa? To jest taki blaszany budynek, gdzie jest jeden korytarz i kilka gabinetów. W pierwszym gabinecie jest recepcja i tam po prostu się wchodzi i rejestruje. Przyjść może absolutnie każdy, nie musi mieć ubezpieczenia, nie musi mieć niczego poza tym, że po prostu jest. To jest raz. Dwa, będzie przyjęty przez lekarza albo przez psychologa. A trzy, co bardzo ważne, jeśli potrzeba, otrzyma leki. Leki są na Ukrainie bardzo, bardzo drogie. Jak patrzę tu po korytarzu, jak się przechadzam tutaj drugi dzień, to widzę, kto tu stoi. Tu stoją głównie kobiety i sądzę, że w ogóle ta audycja, ten program to będzie głos kobiet. Z mężczyznami jest trudno, szczególnie młodymi, w ogóle ich tutaj na ulicach nie widać. Czemu to, o tym później? To jest też los osób starszych, dlatego że wiele osób młodych wyjechało z Charkowa. Zostało więcej osób starszych. I ich historie są niesamowite i też te historie dziś Państwo będziecie słyszeć. Tam w końcu korytarza siedzi drobna staruszka w słomianym kapeluszu. Ona się zgodziła na rozmowę i zaraz pójdę do niej porozmawiać, ale wcześniej jeszcze umówiłem się na spotkanie z Anią i z Wiktorią. Ania jest recepcjonistką, przyjmuje tu codziennie mnóstwo ludzi, a Wiktoria codziennie z nimi rozmawia, mierzy im ciśnienie, jest pielęgniarką. Dla mnie jak zawsze najciekawsze jest los zwykłych ludzi. Zobaczymy, z kim porozmawiamy dalej.
2: Mnie nazywa Ania, ja pracuję w громадській організації Степин Україна. Ми надаємо медичні послуги населенню.
3: Mam na imię Ania i pracuję w organizacji społecznej Step in Ukraina. Świadczymy mieszkańcom usługi medyczne.
4: Ja medyczna sestra mobilnego hospitalu Stepin.
5: Wiktoria.
3: Jestem Wiktoria, pielęgniarka w mobilnym szpitalu Stepin.
4: O 4 ranku do mnie zatelefonowała siostra, jaka pracowała w lekarni.
3: O 4 rano zadzwoniła do mnie siostra, która pracowała w szpitalu. Pierwsze uderzenia były właśnie w ten szpital dziecięcy, w którym pracowała moja siostra. Powiedziała, że zaczęła się wojna. Wjechały czołgi i transportery opancerzone. Strzelają do szpitala dziecięcego.
2: Ja prokinula się od tego, że pracowała ustanówka Grad.
3: Obudził mnie ostrzał z wyrzutni Grad. Otworzyłam balkon, zobaczyłam łunę i nie rozumiałam, co się dzieje. Mąż mówi, zamknij okno, to Grad. A ja stoję i myślę, jaki Grad? Przecież jest luty. Przez kilka dni nie potrafiliśmy zrozumieć, że zaczęła się wojna. Przed wojną pracowałam jako księgowa i 23 lutego miałam wypłacić ludziom pensję. Rano pojechałam do pracy, zebrałam pieniądze, wzięłam listę płac i zawiozłam ludziom pieniądze do domów. Było to przy ówczesnym Prospekcie Moskiewskim, dziś Prospekcie Bohaterów Charkowa. Jeździł tam transporter opancerzony, a ja równoległą ulicą Myru pojechałam do pracy. Przez pierwsze 3 dni nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co się dzieje. Ostrzał był tak zmasowany, że przerwy między uderzeniami w moją dzielnicę wynosiły po 15-17 minut. Mieszkam na osiedlu Soniecznej, 8 kilometrów od Małej Rohani, do której weszli już Rosjanie. Bywały dni, kiedy mieliśmy tylko 15 minut, żeby przemknąć do sąsiedniej dzielnicy i kupić chleb. Już w pierwszych dniach od razu zniszczony był sklep spożywczy. W mojej dzielnicy nie pozostał ani jeden cały dom. Przez 2 miesiące nie mieliśmy prądu ani wody. Gazu nie było przez 8 miesięcy. Było potem bardzo ciężko. Mieszkam obok węzła dystrybucji gazu i Rosjanie stale próbowali w niego trafić.
2: Це паралельно моєму дому було десь приблизно у кілометр від мого дому.
4: O, ja zastała wojnę, ja na ten czas była w Charkowskiej oblasti.
3: Wybuch wojny zastał mnie w obwodzie charkowskim. Mieszkam przy głównej trasie prowadzącej z Charkowa do Kijowa. Pierwsze 3 dni wojny były straszne. Cała trasa była zakorkowana. Ludzie uciekali z Charkowa i po prostu stali pod sklepami, bo nie mieli gdzie nocować. Wszystkie pobocza były zastawione skrzynkami ze zwierzętami. Ludzie wyjeżdżali i zostawiali je samym sobie pod sklepami. Pod sklepami stały matki z dziećmi, które nie miały dokąd pójść. Kiedy to zobaczyłam, wróciłam do domu. Wspólnie z rodziną postanowiliśmy, że kogoś przyjmiemy. Moja rodzina przyjęła 13 przesiedleńców, zupełnie nam obcych ludzi. Przez pół roku mieszkaliśmy wszyscy razem. Do dziś utrzymujemy z nimi kontakt. Nie mieliśmy nawet chleba. Sklepy były zupełnie puste. Pamiętam jak dziś, że kupiłam kaszę kukurydzianą, żeby ulepić z niej chociaż coś na kształt chleba. Przetrwaliśmy to. Było bardzo strasznie. Mam 2 małych dzieci. Bardzo wielu masowo opuszczało Ukrainę. Każdy dokonuje własnego wyboru. Ja nie wyjechałam. Po 3 dniach, po tym koszmarze, doszłam do siebie. Zaczęłam pomagać przy wydawaniu pomocy humanitarnej. Wstąpiłam w szeregi obrony terytorialnej i wierzyłam, że Ukraina zwycięży. Rozmawiałam z dziećmi i pytałam je o zdanie. W naszej rodzinie szanujemy zdanie dzieci. Dzieci powiedziały, że nie chcą nigdzie wyjeżdżać z Ukrainy. Wyjaśniłam im, jak wygląda sytuacja. Pamiętam też pierwszy raz, kiedy przywieziono żywność do naszego najbliższego sklepu. Mój syn rozbił swoją skarbonkę, oszczędności i poszedł kupić jedzenie. Dzieci miały 12 i 6 lat.
4: Tak, 12 i 6.
2: W mnie nie ma dzieci, ale ja żyję w wielokwartyrnym domu.
3: Nie mam dzieci, ale mieszkam w budynku wielorodzinnym. Dawno temu istniał program o nazwie Kooperatywa. Nasi rodzice sami zbudowali ten blok, który teraz jest wspólnotą mieszkaniową. Wszyscy jego mieszkańcy znali się od dzieciństwa. W pierwszych dniach wojny ewakuacja do nas nie docierała. Kto mógł, wyjechał, ale wielu ludzi zostało. Zostali przede wszystkim starsi. Było to bardzo trudne psychicznie. Nawet wspominać jest ciężko. Mieliśmy taki przypadek. Rakieta uderzyła w dach, przebiła dach i kondygnację techniczną, a następnie eksplodowała na 9. piętrze w mieszkaniu mojego przyjaciela. Jego siostra miała wtedy 42 lata i dostała zawału serca. W piwnicy działała wspólna kuchnia. Później zrobiliśmy toaletę. Wody w ogóle nie było, ale ponieważ nasz blok był pierwszy na linii, woda sączyła się u nas bez ciśnienia. Wszyscy mieszkańcy dzielnicy przychodzili do nas ją nabierać. Napełnienie jednego wiadra zajmowało godzinę. Potem zaczęli przyjeżdżać wolontariusze. Pogotowie przyjeżdżało zawsze. To była jedyna służba, która przyjeżdżała bez względu na intensywność ostrzału. Zawsze przyjeżdżał też Triolan, operator internetu. To było bardzo ciekawe. Dobrze pamiętam rozmowę z pewnym policjantem. Zapytałam go, jak można tak zostawić ludzi? A on odpowiedział, nie mamy obowiązku ryzykować życia. Mniej więcej po 3 miesiącach przyjechała do dzielnicy miejska pomoc humanitarna. Jej pracownicy byli zszokowani, gdy dowiedzieli się, ilu ludzi wciąż pozostawało w piwnicach. Uważali przede wszystkim, że tej dzielnicy już nie ma. Pierwsze grupy, które prowadziłam w Caritasie jako koordynatorka wsparcia psychospołecznego, tworzyły właśnie dzieci z rodzin, które nigdzie nie wyjechały, które przez 2 miesiące spędzały w piwnicy każdy dzień i każdą noc. Miały bardzo bladą skórę i wszystkie były pogryzione przez pchły. Rozumiały jednak, co znaczy uderzenie pocisku i co znaczy wystrzał. Dzieci miały wówczas od 3 do 13 lat. Pewnego razu, gdy razem z mężem przechodziliśmy z naszej dzielnicy do innej, zaczął się ostrzał. Niedaleko mnie spadł i eksplodował pocisk moździerzowy. Miałam wielkie szczęście. Upadł około 3 metrów ode mnie. Obsypało mnie śniegiem i kamykami. Wtedy zupełnie mnie zablokowało. Przez 3 dni nie mogłam wyjść z domu, ale potem się zmusiłam. Mniej więcej w czerwcu zrobiło się trochę lżej, ostrzałów było znacznie mniej. Zorganizowano mobilne punkty wydawania pomocy. Jakieś 1,5 roku później, może wcześniej, Step In przyjechał do naszej dzielnicy. Wtedy nie mieliśmy jeszcze nawet namiotów. Dziś wspomina się to tak, jakby przydarzyło się komuś innemu. Takie było wtedy życie.
2: Тоді це, ну, таке життя.
4: Я на третій день війни вже пішла і починала.
3: Już trzeciego dnia wojny poszłam działać. Przestałam się malować. Wojna była dla mnie czymś w rodzaju wewnętrznej żałoby. Potem przyszła mi do głowy myśl, że muszę coś zrobić, jakoś pomagać. Ludzie mnie potrzebują. Kiedy zaczęłam działać jako wolontariuszka, i to nie w jednej organizacji, bo szłam tam, gdzie byłam potrzebna, zrobiło mi się lżej. Proponowałam nawet, że będę przywozić do mojego miasta osoby leżące, które potrzebowały różnej pomocy. Pytałam, czy mogę biegać do ludzi, zakładać kroplówki, robić zastrzyki albo szukać dla nich leków. Dzięki temu, że coś robiłam, że byłam komuś potrzebna i pomagałam, zrobiło mi się lżej. Łatwiej było mi żyć. Rozumiałam, że robię coś dobrego, że pomagam ludziom i jestem tam, gdzie trzeba.
4: Dobro, że ja pomagam ludziom, że ja tam, gdzie trzeba.
2: No ja też tak stało się z pierwszego dnia wojny.
3: U mnie podobnie, zaczęło się od pierwszego dnia wojny. Nie potrafię nawet powiedzieć, co mnie do tego motywowało. Po prostu, kto jeśli nie ja? Kto pójdzie po chleb? Ciocia Tania? Staruszka podpierająca się laską? Albo mój 70-letni tata? I tak to się zaczęło. Ludzie nie wiedzieli, co robić. Gubili się i panikowali. Ja podchodziłam do tego jakoś spokojniej. Byłam w stanie działać, więc działałam. Później trzeba było już pomagać na większą skalę, w mobilnych punktach wydawania pomocy humanitarnej. Przez pierwsze miesiące ludzie się do mnie przyzwyczaili i mnie znali. Łatwiej było mi dojść do porozumienia z tłumem niż przyjezdnym wolontariuszom, których nikt nie znał. Trzeba też zrozumieć, w jakim stanie psychicznym byli ludzie. Proszę sobie wyobrazić, 2 miesiące bez żywności, bez pracy i bez pieniędzy. I tak to się rozwijało. Spodobała mi się ta praca. Bardzo się cieszę, że przeszłam do Stepin, ponieważ odpowiadał mi kierunek działania. Obecnie pracuję jako recepcjonistka. Rano zajmuję się organizowaniem kolejki. Przygotowuję karty pacjentów, którzy idą do lekarza. A po południu zajmuję się danymi statystycznymi. Wprowadzam dane z kart i przygotowuję raport dla darczyńców.
2: Formuję zwit dla donorów.
4: Moja robota... Wszystkie manipulacje, pomaga lekarzu, robota z ludźmi.
3: Moja praca obejmuje wszystkie zabiegi, pomoc lekarzowi i pracę z ludźmi. Na przykład zaczęłam wierzyć w ludzi. Zaczęłam wierzyć w to, że naprawdę są ludźmi. Wcześniej straciłam wiarę w ludzi, a podczas wojny znów w nich uwierzyłam. Uwierzyłam, że ludzie sobie poradzą. Zaczęłam bardziej cenić życie i cieszyć się drobiazgami, nawet tymi najmniejszymi. Kiedy nie ma alarmu, już samo to budzi niepokój. A przecież alarmy są stale. Ostrzały trwają bez przerwy. Człowiek stopniowo się przyzwyczaja. Anna, rzeczywiście przyzwyczajasz się do tych alarmów. Nasłuchujesz, gdzie huknęło, a gdzie nie. Czytasz grupy w internecie i próbujesz ustalić, o którą dzielnicę chodzi i jak blisko są twoi krewni i przyjaciele. Piszesz do znajomych z tej dzielnicy. Jak się trzymasz? Jak tam u ciebie? Tak to wygląda. Teraz jest to norma życia. Staram się przyjąć, że obecnie życie wygląda właśnie tak. To nie jest normalne i nie powinno tak być, ale tak jest. Nie mogę siedzieć i skarżyć się, że powinno być inaczej. Być może kiedyś będzie inaczej, ale żyjemy teraz. Innego życia nie będzie. Staramy się wspierać wzajemnie tak mocno, jak to możliwe i w miarę możliwości nie skupiać się na tych okropnościach. To straszne, bo o ile w latach 2014-2015 grzebaliśmy przede wszystkim żołnierzy zawodowych, ludzi, którzy wybrali tę profesję, o tyle teraz grzebie swoich przyjaciół, którzy jej nie wybrali. Jura Larikow poszedł na ochotnika już w 2014 roku. Zginął 2 lata temu pod Donieckiem. To nie jest w porządku. To bardzo straszne, kiedy przejeżdża się obok cmentarza numer 18 albo numer 9. Tam są wszędzie flagi. Już nie afgańskie, jak bywało przez całe życie, lecz współczesne, ukraińskie flagi. To okropne. Całe pola młodych chłopców i dzieci.
2: Це просто, це не кладові, це поля. Це ціле поля. Молодих хлопців.
4: Війна дуже багато забрала.
3: Війна bardzo wiele nam odebrała.
2: Просто грузовиками.
3: Od pierwszych dni pomoc humanitarna była wysyłana ciężarówkami i pociągami. Nie było nawet wystarczająco wielu ludzi, aby rozładować taką ilość. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Gogola był wypełniony pomocą humanitarną aż po sam chór. Ludzie przysyłali wszystko, od świec po słodycze. Było to bardzo wzruszające. Bardzo poruszało odnajdywanie pozdrowień, które niektórzy dołączali od siebie. Takich maleńkich karteczek. Tłumaczyło się je, bo były po polsku. To były dary z Polski. Niestety nie było adresów, pod które można by odpowiedzieć. To było tak niezwykłe. Człowiek rozumiał, że nie jest sam. Polska zareagowała jako pierwsza od pierwszych dni. W Caritasie na parterze wisiały fotografie przedstawiające przyjeżdżające ciężarówki. Są też zdjęcia, na których biskup wraz z wolontariuszami Caritasu rozładowuje pociąg, gdy zaczyna się ostrzał. Pomoc humanitarna sprawiła, że nie było głodu i katastrofy humanitarnej.
2: Dużo bardzo było, pomogło dużo.

0: моє ім'я Марія. Ну, зараз у мене дуже складна
1: ситуація. Мам на ім'я Марія. Jestem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ w czasie wojny jest bardzo ciężko ze wszystkim. Mam już 80 lat. Zdrowie nie jest najlepsze, dlatego dość często zwracam się do lekarzy i oni, jeśli mogą, jeśli mają te leki, pomagają mi. Jestem im bardzo wdzięczna. Jestem bardzo wdzięczna za to, że są tacy łagodni, że z taką troską i opieką odnoszą się do takich ludzi jak ja. Kiedy zaczęła się wojna, zrobiło się bardzo ciężko, zarówno materialnie, jak i psychicznie. To po prostu jakiś koszmar, kiedy bez końca są te uderzenia, ostrzały, wybuchy i te zniszczenia. A najstraszniejsza jest śmierć ludzi. To bardzo, bardzo wpływa na psychikę i dlatego u wielu osób choroby po prostu się zaostrzyły. Emeryci otrzymują u nas bardzo niskie emerytury. Dostajemy około 3,5 tysiąca hrywien. Ceny bardzo wzrosły. Z emerytury bardzo trudno kupować leki, bo często ich koszt przekracza wysokość emerytury, a przecież trzeba też kupić coś do jedzenia i zapłacić za media. Jestem bardzo praworządna. Niektórzy mówią, wojna wszystko umorzy, po co płacić za media? A ja jestem innego zdania. Jeśli wszyscy przestaną płacić, to jak będą pracować służby komunalne? Jak będziemy mieli ciepło, światło, wodę? Dlatego staram się płacić. Bardzo wiele osób, nawet z naszego domu, to sześciopiętrowy budynek tutaj, w centrum miasta, wyjechało. 50, a może i 60%. Kiedy w 2022 roku zaczęła się wojna, a w centrum znajduje się nasz ratusz, to już 1 marca był bombardowany i fala uderzeniowa powybijała szyby. Ale budynek, taka stalinka, ceglany, solidny, pozostał cały. Tylko szyby powybijało. Jakoś te otwory pozasłaniali. No, jest ciężko. Nigdzie nie chciałam wyjeżdżać i chyba nigdzie nie wyjadę. Chociaż zapraszali mnie tu i tam po Ukrainie, do Lwowa, do Połtawy. Ale co z tego? Dzisiaj tutaj, jutro tam, a za granicę w ogóle? Tutaj jest moja ziemia. Przyzwyczaiłam się. Myślę, że mimo wszystko kiedyś zwyciężymy i będzie u nas dobrze. Tak to wygląda. Alarmy lotnicze po prostu wyjmują człowiekowi całą duszę. Kilka razy zdarzyło się tak, że już wchodziłam na swoje podwórko i słyszę drony dokładnie nade mną. Nie zdążyłam wejść na podwórko, a tu jak huknęło. Wszystko się trzęsie, łzy lecą. Zrobiło się tak strasznie. Idziesz, a nagle niespodziewanie bach. To bardzo trudna sytuacja. Nie da się tego opisać. Chcę pokoju. Chcę ciszy. Mamy nadzieję i wierzymy, że tak będzie.

0: Proszę Państwa, jest pięknie, tu gdzie jestem. Piękne słońce, choć nie gorące, wisi nad polami i rozświetla zieleń. Jest tu mnóstwo kwiatów. To są kwiaty w kolorach niebieskim, żółtym, czerwonym, takim jasno-fioletowym. Alejki, dróżki, trochę porzucone, trochę przesypane dookoła ładnego nowego budynku z cegły klinkerowej. To jest dom kultury w miejscowości Kowiachy, to jest wioseczka Kowiachy, w której jednak stoi duża szkoła. Pewnie tu przyjeżdżało ileś młodzieży do szkół okolicznych, a dziś prawie od początku wojny tu jest ośrodek dla uchodźców. Tak, uchodźców wewnętrznych. Będzie słowo o losie uchodźców, proszę Państwa. W obwodzie charkowskim jest ponad 500 tysięcy uchodźców wewnętrznych, czyli takich ludzi, którzy wyszli czasem z reklamówką z domów, które mieli dokumenty i jedno ubranie. Czasem zostali ewakuowani z jedną walizką jeszcze przez wojsko. Czasem uciekali, wykupując się od Rosjan. I ta liczba się zwiększa. 500 tysięcy to było pół roku temu, a teraz jest 560 tysięcy. To oznacza, że ludzie wciąż przybywają, bo kolejne miejscowości są po prostu zagrożone. Jaki jest los wewnętrznych uchodźców? Ta odsłona audycji Wywiad z Człowiekiem będzie właśnie o tym. Klinika mobilna dojeżdża właśnie tutaj raz w miesiącu, tak jak i do wielu podobnych miejsc. Ona 3 dni pracuje w Charkowie, a 2 dni pracuje w terenie. Czasem bardzo blisko frontu, co wymaga dużej odwagi. Ale to jest walka o przetrwanie. To jest walka o przetrwanie tego regionu, dlatego że pomoc medyczna, lekarstwa dla uchodźców, dla osób starszych sprawiają, że oni są w stanie pozostać, przeżyć, mają nadzieję, nie zostawiają tych miejsc i czekają, aż skończy się wojna. Opustoszenie tego regionu jest tym, czego Rosja chciałaby najbardziej. Dlatego tak proste rzeczy jak leki i zdrowie to jest walka o wygranie tej wojny i to jest walka o przyszłość. Zanim oddam głos uchodźcom, to jeszcze rozmowa z Anastazją Rasulową, lekarką pracującą w mobilnej klinice.
1: A kiedy ja sama stałam lekarzem, to było trochę więcej niż 4 roky temu.
2: Lekarką zostałam 4 lata temu. To bardzo nieromantyczna historia. Mówiono mi, że dobrze jest być lekarzem. Wszyscy będą mnie szanować i zawsze będę miała pracę. Poza tym to bardzo dobry zawód. Można pomagać ludziom. Tak właśnie zostałam lekarką. Bardzo dobrze pamiętam 24 lutego. W naszej rodzinie obchodziliśmy święto 23 lutego. Siedzieliśmy do późnej nocy i rozmawialiśmy całą rodziną. Ja, mama, tata i siostra. Zastanawialiśmy się, czy wybuchnie wojna. Doszliśmy do wniosku, że to wszystko plotki. Nic się nie wydarzy i wszystko będzie dobrze. Doskonale pamiętam swój ostatni dzień na uniwersytecie, kiedy pożegnaliśmy się słowami do jutra. Przed 6 rano usłyszałam. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, jak brzmią wybuchy. Słyszałam jakieś dziwne odgłosy i bardzo wiele jadących wozów strażackich. Wstałam. Okna mojego pokoju, mieszkałam wtedy jeszcze z rodzicami, wychodziły na dużą ulicę. Spojrzałam i zobaczyłam bardzo wiele samochodów jadących szybko. Pomyślałam, kurczę, co tam się stało? Mój tata pracował w policji, był już w mundurze, chociaż wiedziałam, że nie miał wtedy dyżuru i powinien mieć wolne. Zapytałam, co się dzieje. Powiedział mi, Nastia, zaczęła się wojna. Wzywają mnie do pracy. Nie wiadomo, co będzie. Zadzwoniła do nas babcia. Mieszkała z mężem 2 kilometry od granicy z Rosją. Powiedziała, że jadą rosyjskie czołgi. Wtedy zrozumieliśmy już, że naprawdę zaczęła się wojna. Jeszcze zanim oficjalnie to ogłoszono. Zebraliśmy się. Moja mama pracowała wówczas w przedszkolu. Poszłyśmy więc do przedszkola. Zamieszkaliśmy w tym przedszkolu na 1,5 miesiąca, dopóki nie zostało zniszczone przez bombę. Byli ranni. Poszłam udzielać pomocy, ponieważ karetki nie wjeżdżały na teren objęty aktywnym ostrzałem. Zakładaliśmy opatrunki i opaski uciskowe, bandażowaliśmy ręce i nogi, wszystkie miejsca, w których były rany. Stopniowo uświadomiłam sobie, że mój zawód zyskał dodatkowy sens.
1: Nie, taka sztuka nazywa się psychosomatyka.
2: Istnieje coś takiego jak psychosomatyka. Niestety jest ona czymś realnym. Nie chodzi o opowieści niektórych oszustów, którzy twierdzą na przykład, że ktoś ma, przepraszam, raka żołądka, ponieważ nie wybaczył ojcu. Psychosomatyka polega na tym, że problemy psychologiczne, a nawet psychiczne, znajdują odzwierciedlenie w ciele. Czasami człowiek naprawdę może nie mieć organicznych zmian w głowie, żołądku, jelitach, nodze, ręce, gardle, klatce piersiowej, sercu itd., a mimo to rzeczywiście szczerze i fizycznie odczuwa ból. Czy możemy pomóc ludziom z zaburzeniami psychosomatycznymi? Stosujemy leki uspokajające, antydepresanty, leki przeciwlękowe i oczywiście psychoterapię. Obecnie takie zaburzenia są bardzo rozpowszechnione. Niestety, nawet połączenie farmakoterapii z psychoterapią nie zawsze pozwala pomóc tym ludziom. Jak bowiem wyleczyć człowieka, który stracił bliskich, dom, rodzinę, przyjaciół, psa, kota i wszystko inne, na co pracował przez dziesiątki lat? Wszystko przepadło. Oczywiście ma teraz problemy z ciśnieniem, bóle i bezsenność. Naprawdę źle się czuje. Podczas wizyt często trzeba więc, powiedzmy, odwracać uwagę ludzi od ciągłego skupiania się na swoim nieszczęściu. Nie można ich jednak za to obwiniać. Jak nie skupiać się na tym, że straciło się wszystko, co było w życiu cenne? Bardzo się cieszę, kiedy ktoś się do mnie zwraca. Mimo, że moja historia zostania lekarką nie jest romantyczna, bardzo zależy mi na tym, aby być dobrą specjalistką. W mojej grupie wszyscy, absolutnie wszyscy, opowiadali wzruszające, romantyczne historie o tym, jak od kołyski marzyli o zawodzie lekarza, jak zamiast bawić się w dom, bawili się w lekarza i pacjenta, a potem konsekwentnie dążyli do celu. Ja nie mam takiej chwytającej za serce historii. Zawsze bardzo się cieszę, gdy mogę komuś pomóc. To rezultat mojej pracy, który mogę ocenić właściwie tylko na podstawie słów i samopoczucia moich pacjentów. Teraz brzmi to bardziej romantycznie niż na początku i naprawdę sprawia mi to radość. Lekarz pracujący w ukraińskim systemie musi dodatkowo zastanawiać się, czy siedzący przed nim pacjent będzie mógł sobie pozwolić na leczenie. Wiele dobrych, nowych leków jest dla naszych pacjentów po prostu niedostępnych. Co więcej, niekiedy problemem nie jest nawet cena, lecz to, że dany lek nie został zarejestrowany w Ukrainie. Niestety wiele posiadanej wiedzy pozostaje bezużyteczne, ponieważ pacjentów nie stać na terapię albo w Ukrainie po prostu nie ma określonego leku bądź metody diagnostycznej. Kiedy studiowałam, na moim roku było 16 osób. Obecnie w Ukrainie zostało 5. To wszystko. Pozostali rozjechali się za granicę. Cała piątka, która została, znajduje się w Charkowie. Czym różni się życie w Ukrainie od życia ludzi w krajach, w których panuje pokój? Tym, że człowiek żyjący za granicą myśli nie tylko o śmierci. Przed wojną nie myślałam na przykład, czy lepsza byłaby amputacja ręki czy nogi. Teraz myślę, że jeśli przeżyję i stracę kończynę, to lepiej, żeby to była noga, ponieważ bez rąk nie będę mogła pracować. Mój chłopak pracuje w branży informatycznej. Zastanawiam się, jeśli nie umrze, ale na przykład urwie mu ręce, jak przekonać do życia człowieka, który utraci możliwość samorealizacji i pracy? Podobnie jest ze mną. Przepraszam, ale jako lekarka bez rąk, a nawet bez jednej ręki, prawdopodobnie nie mogłabym kontynuować pracy zawodowej. Tymczasem świadczenia rentowe w Ukrainie są tak niskie, że nie da się z nich przeżyć.
1: Zaraz ja думаю tak, jak się ja wyżył i będę bez kęciwki,
2: nie dość więc, że człowiek myśli o własnej śmierci, to jeszcze zastanawia się, jakie protezy można byłoby kupić, ile pieniędzy trzeba zgromadzić, jaki kredyt zaciągnąć i przez który kraj je zamówić. I daj Boże, gdyby już miało do tego dojść, żeby urwało nogę, a nie rękę. Najlepiej zaś, żeby noga została urwana w taki sposób, by nie doszło do masywnego krwotoku i żeby można było nie umrzeć z upływu krwi. Jak mam marzyć o swojej przyszłości, skoro nie wiem, czy w ogóle ją mam? Oczywiście, tak naprawdę żaden człowiek nie może wiedzieć, czy ma przed sobą przyszłość. Poza działaniami wojennymi zdarzają się przecież wypadki samochodowe i inne nieszczęścia. Prawdopodobieństwo takich zdarzeń jest jednak na tyle małe, że można je pominąć. A wojna jest u nas na ulicach codziennie. Ja nie potrafię planować nawet następnego roku. Nie wiem, czy wojna będzie trwała, czy się skończy, lub w jakiej będzie fazie. Być może Charków będzie okupowany. Przepraszam, ale nie mogę nawet zrobić remontu w mieszkaniu. Za każdym razem, kiedy myślimy o tym z chłopakiem, zaraz przychodzi nam do głowy, a jeśli pocisk trafi w mieszkanie? Ludzie w Polsce po prostu robią remont. Ludzie w Charkowie wstawiają w miejsce okien drewniane płyty, żeby w razie uderzenia drona były mniejsze zniszczenia. Tak samo jest z zakupem mieszkania. Moglibyśmy wziąć kredyt hipoteczny na większe mieszkanie, ale człowiek myśli, weźmiemy kredyt, mieszkanie zostanie zniszczone i co dalej? Więc o tym także nie ma mowy. Po prostu jakoś żyjemy.
1: Nie robimy remont tam, gdzie nie robimy. Tak żyjemy, krecie.
0: Teraz idę po wąskim korytarzu, ciemnym, po dwóch stronach są drzwi. Jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie, czwarte, piąte. Jest ich tu kilkanaście, a za każdymi drzwiami mieszkają dwie, trzy osoby. To są małe pokoiki. I w tych pokoikach ci ludzie spędzili ostatnie 3 lata, czekając na nic. I w tym bezruchu, i w tym pięknie pośród tych kwiatów jest tu coś dramatycznego. Dramatycznego. Stary człowiek lat 90, który wyszedł z domu z reklamówką i mieszka tutaj w dobrych warunkach, przeżywa jakiś straszny dramat. No dobrze, dość monologów. Porozmawiamy. Porozmawiamy z tymi ludźmi, a zaczniemy od Nestorki, która ma lat 96. Właśnie do niej idę na

0: bardzo chce mi się do domu, do tej wsi, w której się urodziłam, gdzie przeżyłam życie, gdzie moje dzieci, moi rodzice są tam pochowani, wszystkie moje siostry są tam pochowane. Chcę tam wrócić, żeby i mnie tam pochowano. Zatrzymajcie się, dobrzy ludzie, opamiętajcie się, nie bądźcie źli, bądźcie dobrzy. Żebyście przyszli do wiary, do miłości, żeby miłość przyszła do was, do wszystkich, żeby przyszła miłość, żebyśmy pokochali jedni drugich i już więcej nie walczyli. I wiara w Boga. Wierzcie i kochajcie jedni drugich. Zło nie zwycięży. Zwycięży tylko jedno. Miłość. Żeby między wszystkimi ludźmi była miłość. Przyjdź do nas, miłości i wiaro. Wzywam was wszystkich. I życzę wam wszystkim, dzieci, żebyście mogli przeżyć życie tak jak ja. Dobrze. Doprowadzili do nas gaz i mieliśmy wszystko, a teraz zniszczyli ten dom. Tak bardzo chce mi się do domu, tak bardzo, choćby mnie tam pochowali, obok moich bliskich. Zmęczyłam się, zmęczyłam się.
1: Zamoryłaś się. Wszystkiego dobrego wam.
2: Ми з Донецької області, місто Торецьк, якого наразі вже там нема зовсім.
0: Jesteśmy z obwodu donieckiego, z miasta Toreck, którego teraz już właściwie nie ma. Jest całkowicie zniszczone. Przyjechałyśmy w 2024 roku. 1 sierpnia trafiłyśmy tutaj z mamą. Mama ma 90 lat. Nazywam się Samolina Tetiana Petriwna. Mieszkamy tutaj. Przyjęto nas bardzo dobrze, choć nie było miejsc. Mieszkamy we dwie w pokoju z mamą i wszystko jest dobrze. Podoba nam się. No wiecie, strasznie jest wyjeżdżać w nieznane, bo nie wiemy dokąd i co dalej. Gdybyśmy miały dużo pieniędzy, zebrałybyśmy się i wyjechały. A mamy takie emerytury, że jest ciężko. Dlatego chyba tak długo siedziałyśmy w Torecku. Nikt nie chce porzucać swojego mieszkania, dorobku lat, całego życia. A teraz zostałyśmy zupełnie bez niczego. Przyjechałyśmy tak, jak stałyśmy. Tutaj, niedaleko, wzięłyśmy sobie ogródek. Mamy tam wszystko, czego trzeba. Nawet arbuzy i melony. Wszystko jest, ale ogólnie jest ciężko. Moje dzieci są przesiedleńcami w Kijowie od 2015 roku. Już wtedy wszystko na nas leciało. Wnuki były małe, dlatego dzieci wyjechały, a my z mamą zostałyśmy. Pomoc medyczna jest bardzo dobra. Ja sama mam grupę inwalidzką, mam wysokie ciśnienie i tutaj bardzo dobrze do tego podeszli. Czuję się znacznie lepiej. Dają też leki i wszystko, czego potrzeba. Dziękujemy. I wam dziękuję.
2: I wam dziękuję. Przyjdźcie.

0: Jestem teraz w miejscowości Nowy Korotycz. To jest wioska. Tu jest placek zabaw. Na tym placeku zabaw bawi się kilkoro dzieci. Stoję przed dużym, ładnym budynkiem, gdzie jest dom samotnej matki, prowadzony przez polskie siostry orionistki, które zajmują się matkami mającymi małe dzieci, które nie mają się gdzie podziać. No to będzie słowo. Przed chwilą rozmawiałem z dzieckiem. Proszę, posłuchajcie.
1: Zaczęło się robić niebezpiecznie. Szachedy latają. Jest głośno, strasznie. Wiele osób umiera. I to nie jest normalne. Wszystko jest zniszczone. Ostatnio jechaliśmy trasą kijowską i tam wszystkie stacje benzynowe są zniszczone. Nowa poczta jest zniszczona. Przed początkiem wojny było nas tutaj 40-50 osób. Wsiedliśmy do autobusu, pojechaliśmy na zachodnią Ukrainę i niektórzy nie wrócili, a my wróciliśmy, bo tam jest obco, w domu jest lepiej. Wróciło może 15 osób. Na początku było cicho, a teraz każdego dnia ostrzeliwują nową pocztę pociskami balistycznymi. Bo myślą, że jest tam sprzęt wojskowy.
0: Siostra powiedziała mi taką historię,

o tym, jak się dzieci bawią w drony. Otóż bawią się tak, że budują z materacy schron, wchodzą do schronu i jedno dziecko rzuca poduszką. Jeśli nie trafi, to jest kupa śmiechu, a jak trafi, to dzieci bawią się w śmierć i po prostu giną. Tak, dzieci się uczą wojny najszybciej, ale niestety uczą się jej na zawsze. My to dobrze wiemy po tym, co zostało w naszych pradziadkach i dziadkach.

Jestem w Charkowie. Jest dziwnie. Niesamowite gwiazdy, takie jakby miały zaraz spaść na ziemię. Normalne duże bloki. Nie za duże świateł. Może jedna piąta, jedna szósta. Reszta ciemne. Takie gwiazdy niesamowite jak w górach, bo po prostu nie palą się latarnie. Jest całkowita ciemność. Boże, jaki to jest niesamowity widok. Stoję pod takim drzewem, chyba to od niego te cykady czy świerszcze. Te gwiazdy jakby miały zaraz spaść na głowę. Na głowę czasem spadają rakiety, a czasem drony. Tutaj gdzieś raz na godzinę wyje syrena i czasem słychać wybuchy. Na szczęście nie za blisko. Ale godzina policyjna jest po 24, więc ruch odbywa się normalnie. Dopiero w nocy wszystko zastyga absolutnie. Teraz tylko ciemności. I w tych ciemnościach światła samochodów, jak się przechodzi przez centrum, jak widać budynki użyteczności publicznej, widać sklep, to one najczęściej są zabite, jak to się mówi, dechami. Ale nie tylko dechami, bo to fantazyjny sposób. Raz, że paździerze w bardzo wielu oknach, a niektóre okna poklejone taśmą na krzyż czy w gwiazdy, a czasem są to paździerze fantazyjnie pomalowane, także się wydaje, że tam jakieś jest nowe życie w środku. Po co te paździerze? No po to, że jak walnie bomba, to wtedy nie lecą okna. To zawsze oszczędność i zawsze coś się może stać, jeżeli lecą odłamki, prawda? Dziwnie tak iść. Naprawdę jest przekompletny mrok, a jestem po prostu na osiedlu. Idę jakąś zupełną ciemność. Ledwo odróżniam chodnik od ulicy. Centrum na przystankach nie za często, ale czasem są takie schronienia w formie bunkrów. Czekasz na autobus, jak coś się dzieje, to zawsze możesz wejść do środka, no bo najgroźniejsze są oczywiście odłamki. O Boże, tak patrzę na tą kamienicę przede mną. Ona ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pięter i 18 okien w poziomie. Ile widać świateł? 15 świateł. No ponad 100 okien. Co się stało z mieszkańcami Charkowa? Oni często wyjechali, bo tu jest trudne życie. Na pytanie, czy przeżywają traumę, jedni mówią, że już nie słyszą tych syren, które wyją raz na godzinę, może zaraz zawyje, nie wiem. A inni mówią, że nie są w stanie już tego znieść. W tych ciemnościach, patrząc w gwiazdę, chciałbym zmówić modlitwę, albo przynajmniej pomyśleć po pierwsze o tym całym świecie, który Bóg stworzył, po drugie podziękować i dziękuję za to, że tu jestem, bo mogę zobaczyć, jak jest naprawdę i mogę spotkać się ze zwykłymi ludźmi, którzy dziś nikogo nie obchodzą w mediach i w polityce. I za to dziękuję Bogu i za tych ludzi dziękuję Bogu i za Polskę, która o tych zwykłych ludziach pamięta. I dziękuję Bogu za Ukrainę. Amen. Niesamowite ta noc.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Na tego, kto zgrzeszy przeciw mnie, łatwo spojrzeć jak na kogoś niechcianego. Łatwo odwrócić się do niego plecami. Jezus poleca zawalczyć o tego człowieka, upominając, wyznając krzywdę. Poleca pozyskać na nowo tego, kogo już straciliśmy, przez jego grzech i nasze poczucie krzywdy. Pozyskać go jako brata. Poleca przywrócić go do braterstwa. A jeśli to za mało, trzeba zmówić się z innymi, nie przeciwko, ale dla niego. Grzech jednego rani całą wspólnotę i grzech przeciwko jednemu także. Wspólnota więc, a Bóg w niej i z nią, cierpi z powodu raniącego nie mniej niż z powodu ranionego. Walczy więc Bóg za grzesznika i cała wspólnota, szanując jednak jego wolność tak jak własną. We wspólnocie Kościoła dokonuje się odpuszczenie grzechów. Zewnętrzny akt spowiedzi ma skutki duchowe. Tego, kto żałuje, Bóg przywraca do jedności ze sobą i do braterstwa ze wspólnotą. A choć spowiedź to wolny wybór człowieka, czasami należy mu się pomóc w dostrzeżeniu, że jej potrzebuje.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
3: Serdecznie Państwa witam po wakacyjnej takiej radiowej przerwie. Dla mnie to taka była przerwa wakacyjna, kiedy mogłam pozbierać myśli i troszkę zastanowić się, co dla Państwa może być w tym naszym kolejnym, w tej kolejnej już powakacyjnej ramówce ważne. Kontynuujemy czas wspólnot. Będziemy Państwu prezentować wspólnoty nowe, ale też takie, które jakoś zapisały się w naszej pamięci i mają jeszcze dużo ciekawych rzeczy opowiedzenia. Do opowiedzenia właśnie dzisiaj jest taka wspólnota, która dla mnie jako kobiety, jako żony jest bardzo ważna. Szkoła Żon Wody Życia. Dzisiaj ze mną w studiu trzy panie. Agata Pilecińska-Jakubowska. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Ela Gędziarska.
5: Dzień dobry.
3: I Agata Ulatowska.
6: Dobry wieczór.
3: No właśnie, trzy panie, trzy żony. Skąd się w ogóle ta wasza formacja wywodzi? Ponieważ z tego co wiem, to reprezentujecie różne parafie, różne wspólnoty też nawet można powiedzieć. Nie jesteście uformowane przy jakimś konkretnym miejscu, tylko pochodzicie z różnych stron i macie różne doświadczenia i drogi, które was w to miejsce przyprowadziły.
5: Tak, jesteśmy z różnych stron, nawet już można powiedzieć ogólnopolskich, ale skąd się to wszystko wzięło? Spotkania rozpoczęły się tak naprawdę z potrzeby serc katolickiej wspólnocie ewangelizacyjnej rodzinnej Wody Życia Sektor A w 2009 roku na rekolekcjach tegoż sektora w Brennej w sercu Oli Pruszkowskiej, mojej serdecznej przyjaciółki, którą pozdrawiam, jeśli słucha. I wspólnota Woda Życia wtedy typowo taka zorganizowana i mieszcząca się na placu Narutowicza w parafii świętego Jakuba, w tej chwili już tak duża, że jest po całej Warszawie rozlana, ale zaczynałyśmy od 20 żon, które się spotkały w kawiarence, a w tym roku będziemy się formować w 62 bazach już w tej chwili i jeszcze zgłaszają się kolejne panie, które chcą być koordynatorkami, w których jest miejsce dla 660 kobiet w tej chwili, a na tą chwilę zapisało się 450 kobiet. Zapisy trwają do 15 września. Chcemy wzrastać jako kobiety, żony, mamy, napełniając się dobrymi treściami w dobrej atmosferze. Moderacje, liderki formacji i trzon koordynatorek tworzą osoby od lat formujące się właśnie w Wodzie Życia Ewangelizacyjnej Wspólnocie, która jest publicznym stowarzyszeniem wiernych w archidiecezji warszawskiej. Duszpasterzem przez wiele lat był ksiądz Roman Trzciński.
3: Taki charakterystyczny ksiądz z taką brodą.
5: Tak, prawda? Tak jest. Już jest na emeryturze. Serdecznie pozdrawiamy, jeśli słucha. A w tej chwili duszpasterzem jest wywodzący się i odkrywający swoją drogę właśnie lidera Wody Życia ksiądz Karol Okniński. A od tego roku opiekunem takim teologicznym, czuwającym nad treściami formacyjnymi jest ojciec Paweł Drobot.
3: Mhm. Chciałam podpytać, jak to z tymi 20 paniami, które się w kawiarence spotykały, ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy. A wasze doświadczenia, dziewczyny, jakie są? Jak trafiłyście
4: do dziewczyny przestały się spotykać w tej kawiarence, bo już miały rodziny, małe dzieci, za daleko było jechać na plac Narutowicza z całym dobytkiem dziecięcym. Zaczęły spotykać się lokalnie, w swoich parafiach, już nie tylko w parafii świętego Jakuba. I wtedy uznały, że mają przestrzeń, żeby zaprosić sąsiadki i koleżanki. Więc ja jestem jedną z tych sąsiadek zaproszonych właśnie na spotkanie, za co jestem bardzo wdzięczna. I w ten sposób od tych 20 kobiet to dzieło Szkoły Żon rozlało się właśnie na całą Polskę, tak jak powiedziała Ela. Mamy bazy w Białymstoku, chyba już 5 w tym roku w ogóle baz w Białymstoku, w Piekarach Śląskich, w Katowicach była baza pod Krakowem.
3: Jak to się dzieje, że tak pączkujecie, że się tak wyrażę?
4: Trochę dziewczyny, które się formowały w Wodzie Życia, wyjeżdżają. W ten sposób powstaje tegoroczna pierwsza baza w Szczecinie na przykład, czyli osoba, która się formowała przez wiele lat w Wodzie Życia, wyjechała do Szczecina, teraz usłyszała o tym takim sposobie formacji, który oferuje Szkoła Żon i zapragnęła stworzyć taką swoją małą grupkę. Natomiast chyba też jest to dosyć łatwe ze względu na prostotę, to znaczy my mówimy baza ze względu na miejsce, gdzie się spotykamy, czyli taka grupka 10 kobiet, bo to są małe grupki, spotyka się w jakimś jednym ustalonym miejscu albo zmienia miejsce spotkania. Natomiast jest to jakieś lokalne miejsce, czy to będzie przy parafii Salka, czy domy tych kobiet, które tworzą tą wspólnotę. I te 10 pań przez cały rok, raz w miesiącu spotyka się, omawiając treści formacyjne na dany rok.
3: To o tym za chwilkę jeszcze będziemy mówić, ale czyli tak, Ela to się wywodzi z tej grupki 20 kobiet, tak?
5: Tak.
3: Agata, wywodzisz się z grupki sąsiadek.
4: Dokładnie
3: tej
4: tak.
3: Dwudziestki. A ty, Agato, z jakiej grupy się wywodzisz? Jak trafiłaś do szkoły żon?
6: Ja też zostałam zaproszona jako sąsiadka, czy parafianka przez jedną z koordynatorek z Wody Życia. Natomiast moja ścieżka rozpoczęła się w szkole żon, ale potem formacja na tyle jakoś moje serce poruszyła, że i też mojego męża, że potem dołączyliśmy do Wody Życia. Czyli ja tak naprawdę zaczęłam od szkoły żon, a później dołączyłam do Wody Życia już rodzinnie z mężem.
3: Mhm. Ale w dalszym ciągu jesteś w tej formacji szkoły żon?
6: Tak.
5: Mhm. Jesteśmy we trzy w moderacji, także tutaj dzisiaj wszystkie trzy w nowej
3: moderatorki.
5: Bo moderacja jest zmienna, więc w tym roku w takim gronie jesteśmy.
3: A na czym polega bycie moderatorką?
4: Staramy się wybrać w porozumieniu z naszymi duszpasterzami odpowiednią formację dla tych kobiet, które są w formacji. Są to bardzo różne panie na różnym etapie życia, od bardzo młodych mężatek, po takie bardzo doświadczone też, jeżeli chodzi o formację kobiety. Staram się co roku proponować różnorodne treści, inne, natomiast takie, które prowadzą nas faktycznie do takiego odkrywania tej tożsamości żony sakramentalnej.
3: Mhm. A ta baza, może tak się zdarzyć, że baza w Białymstoku ma inny ten rok, że tak powiem, przed sobą formacyjny niż baza jakaś tam inna w Warszawie czy w Szczecinie?
4: Bywały takie grupy, które odłączyły się od tej naszej macierzystej formacji, bo chciały co roku same decydować o tym, co robią. I to jest w porządku. My pokazujemy pewien sposób działania i nie trzeba być częścią szkoły rząd, żeby spotykać się z 9 przyjaciółkami i rozmawiać o treściach pobożnych i chwalić Pana Boga i się modlić razem. Natomiast jeżeli ktoś dołącza do szkoły rząd, to proponujemy co roku tą samą formację, ze względu właśnie na taką poprawność teologiczną, że wiemy, co oferujemy naszym uczestniczkom. Mamy dwóch opiekunów, dwóch duszpasterzy, którzy czuwają nad tym, żeby te treści były zgodne po prostu z nauczaniem Kościoła katolickiego.
5: Mhm. Ale przez 15 lat nie powtórzyło się. Rok w rok mamy coś nowego.
3: Mhm. A jak wy to rozeznajecie? Jaki temat powinien... Albo zapytam tak, jaki temat jest na ten rok formacyjny? Albo w zeszłym roku jaki był?
5: W tym roku mamy piękny... troszeczkę nie bardzo chcę powiedzieć, dlatego, że to trochę ma
3: to
5: być niespodzianka.
3: W zeszłym roku w takim razie. W zeszłym roku
5: była książka. Staramy się, żeby było na zmianę. Książka, konferencje nagrywane przez prelegentów zapraszanych przez nas. W tamtym roku była książka siostry Małgorzaty Lekan, Boska Ja. Mieliśmy ogrom bogactwo i wielość form, bo siostra i nagrała konferencję już wcześniej. I książka, i naprawdę mogłyśmy korzystać bardzo mocno. W tym roku będą głównie konferencje. Dodatkowo będzie książka i w tym roku będziemy bardzo się opierać o Pismo Święte, o Nowy Testament. To ja mogę zdradzić.
3: Czyli spotyka się grupka 10 kobiet, 10 żon sakramentalnych, które jakby mają taką potrzebę wewnętrzną, żeby rozwijać się w tym swoim charyzmacie, w tym swoim powołaniu, korzystają z programu, który zostaje jakoś ustalony odgórnie, ale w takiej duchowej, rozumiem, w takim duchowym dialogu i wewnętrznym, i później później, że tak powiem, na forum razem z duszpasterzem, który was prowadzi, i później przez kolejny rok spotykacie się, żeby ten temat zgłębiać, odwołując się do jakiejś lektury albo do jakichś spotkań z zapraszonymi gośćmi. I rozumiem, że tam pieczy nad wami czuwa ten duszpasterz, który jest obecny na tych spotkaniach waszych wtedy.
4: To jest 50, 60 baz w tym roku, które się spotyka w różnych chwilach. Nie ma możliwości, żeby on w 60 spotkaniach miesięcznie uczestniczył. Natomiast jest w kontakcie z nami.
3: To nie jest tak, że macie takiego duszpasterza na każde miasto na przykład. Nie ma takiej możliwości.
4: Znaczy, często kobiety, które prowadzą te bazy, są w kontakcie ze swoimi proboszczami. Proboszczowie wiedzą, że jest taka grupa na terenie parafii. Często udostępniają salki parafialne spotkania. Natomiast ta opieka duszpasterska jest jakby sprawowana przez nas, więc stąd to grono liderek tej diakonii ewangelizacyjnej szkoły. Łażon jest takim ważnym, uważamy, łącznikiem między duszpasterzem a wszystkimi uczestniczkami.

0: Czas wspólnot.
1: Jak tak sobie rozmawiamy o tej formacji żon, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo potrzebna kwestia. Myślę, że też panowie, którzy nas słuchają, myślą sobie, o, dobrze, gdyby może moja żona się zapisała do takiej szkoły żon, może by ją tam czegoś nauczyli. Myślę, że tak, ale póki powiecie, czego się tam nauczyłyście w tej szkole żon, co ona wam dała, jak to się przekłada na wasze życie rodzicielskie, małżeńskie, rodzinne w ogóle, to bym chciała was zapytać o to, jak wyglądają te wasze spotkania, bo może się wydawać, że jak się spotka 10 kobiet, to jest tyle tematów takich kobiecych, o których można by porozmawiać. Można sobie na przykład pomarzyć na męża albo na dzieci i takie inne tematy wydobyć. Tam kwestie zakupów i tam, wiadomo, my kobiety o różnych rzeczach potrafimy mówić długo i tak kwiciście, ale rozumiem, że nie spotykacie się po to, żeby pomarzyć na mężów, na dzieci i wymienić nowinki jakieś modowe na przykład. Bo rozumiem, że to nie o to chodzi w tej formacji.
2: Agato. Nie, zdecydowanie nie narzekamy na mężów.
1: A dlatego, że tak w ogóle nie można? Taki jest postulat? Nie narzekamy na mężów? Czy po prostu już tak jesteście uformowane, że tak jakoś o?
2: Staramy się naprawdę budować i dzielić tym, co dobre przede wszystkim. Ale zanim jeszcze o tym, to może najpierw bym powiedziała, jak wygląda takie spotkanie. No, widzimy się raz w miesiącu. Organizatorem takim i sercem każdej bazy jest koordynatorka. Często te spotkania odbywają się u niej w domu. Ale też są takie bazy, które spotykają się na przykład w domach parafialnych, bądź każde spotkanie odbywa się w innym domu. I takie spotkanie ma takie trzy integralne części. Zawsze wspólnie się modlimy. I to jest jedna część. Dzielimy się treściami właśnie tymi dotyczącymi formacji. Tymi, które są przygotowane na dany miesiąc, czy to tym, co usłyszałyśmy i co nas poruszyło w czasie konferencji, czy w rozdziale książki, który przeczytałyśmy. I trzecia część to jest budowanie relacji i to jest dzielanie się życiem.
1: Ale bez narzekania.
2: Tak. W takim właśnie duchu wzajemnego umacniania. Umacniania i rozwoju, tak? To nie chodzi o to, że jakby nie możemy podzielić się tym, co nas boli, czy to jest trudne, ale to nie jest to samo, co narzekanie na męża. I takie spotkanie trwa około 2 godzin. Staramy się, żeby nie przekraczało. No czasem jak te grupki są troszeczkę większe, to przeciąga się do 3, ale staramy się też dać każdej uczestniczce przestrzeń do tego, żeby mogła się wypowiedzieć i to wszystko się też odbywa w takiej atmosferze poufności, szczerości, żeby też dziewczyny czuły się bezpiecznie, dzieląc się tymi intymnymi, tak, czy duchowymi przeżyciami.
1: Czyli raz w miesiącu takie kilkugodzinne, 2 czy 3 godzinne spotkanie i do tego spotkania jakieś przygotowanie, które prowadzi poprzez przeczytanie jakiejś książki czy fragmentu jakiejś książki i wysłuchanie konferencji, więc to tak dużo czasu nie zajmuje. Można sobie na to pozwolić, wcisnąć to w napięty plan pani domu, żony, mamy, szczególnie kiedy rok szkolny się rozpoczął. Warto zainwestować ten czas pewnie w siebie, ale to znowu też pewnie o tym powiemy troszkę więcej.
3: Tak, myślę, że w ogóle tak staramy się odbierać formacje, że przede wszystkim te trudne tematy, o których wspomniałaś, czyli właśnie jakieś problemy z dzieckiem, może jakieś nieporozumienia z mężem, jednocześnie znalazły odzwierciedlenie w tej formacji i pewne umocnienie, pewne wyjaśnienie może. Także to, że dzielimy się jakimiś trudnościami, jest zawsze w pewnym kontekście jakiejś historii biblijnej, jakiegoś świadectwa życia, które nasz prelegent daje czy prelegentka. I to zmienia całkowicie perspektywę patrzenia na te trudne sytuacje.
4: Dokładnie. Tym bardziej, że mamy bardzo jasne zasady dzielenia. One też porządkują te spotkania i powodują, że możemy czuć się bezpiecznie. Po prostu jest zasada nieoceniania, niekomentowania. To nie jest grupa terapeutyczna. To jest grupa dzielenia. My formujemy się w relacjach, a relacja wtedy może się zbudować, kiedy mamy poczucie bezpieczeństwa, kiedy możemy sobie zaufać nawzajem w tym gronie, którym się dzielimy, że to zostaje tylko w tym gronie i mówimy z naszego serca, tak? Nie oceniając, nie obmawiając, nie mówiąc o innych ludziach, tylko o swojej drodze z Jezusem, z treściami, które proponujemy, ku wzrostowi. Więc dlatego jest potrzebna konkretna forma, konkretne zasady, które porządkują, które powodują, że mamy taką, a nie inną zasadę funkcjonowania i no, jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zaakceptować, przyjąć, no to po prostu też ma drogę wolną, żeby opuścić taką formację, tak? Nikogo na siłę nie trzymamy, ale po prostu jest to potrzebne, takie zasady, po to, żeby to się nie rozlało właśnie na to, co powiedziałaś, na te rozmowy, które mogą przerodzić się w jakieś plotki, tak? Mhm. Bo to nie o to chodzi zupełnie, nie o to chodzi. Chodzi no o wzrost.
3: To nie jest klub dyskusyjny, czyli nie próbujemy się uspójnić, że wszystkie myślimy to samo, że zgadzamy się co do jakiejś treści, tylko dzielimy się naszym przeżywaniem Boga w codzienności. To w codzienności jest bardzo ważne. I chyba to jest powód, dla którego właśnie warto zainwestować to niewiele czasu. Właśnie posyłamy dzieci na różne zajęcia dodatkowe, wozimy je niejednokrotnie z dużym poświęceniem, a inwestycja w siebie procentuje bardzo potem w rodzinie i w związku małżeńskim i też w relacjach z dziećmi. Widzimy to po wielu latach, kiedy uczestniczki wracają. Może właśnie nawet w takich trudnych latach, kiedy doświadczają większych trudności i to też jest piękne, że w naszej formacji możemy zaproponować pytania bardziej kobiece, bym powiedziała. Czyli bardziej może o uczuciach, bardziej może takie nakierowane na konkretną rolę życiową, którą pełnimy. I to też, że jesteśmy w gronie kobiet, w gronie żon sakramentalnych, bardzo pozwala otworzyć się im na wspólne doświadczenie. Jest jednak coś, co nas naprawdę łączy. Pewna taka bliskość tej kobiecości. I to jest wyjątkowe w tej formacji.
1: Mhm. Tak sobie jeszcze myślę o tym, jak wychodzicie z takiego dwu- czy trzygodzinnego spotkania. Co wtedy czujecie? Z czym wychodzicie? Kiedy miałyście ostatnio takie swoje spotkanie? Czy miałyście przerwę wakacyjną?
3: Miałyśmy przerwę wakacyjną.
1: No to przed wakacjami, to kilka miesięcy temu pewnie było takie ostatnie spotkanie, więc pewnie trudno jest

0: o których była mowa, kiedy jedna z naszych uczestniczek no, podzieliła się z nami w takim zaufaniu, że ma problem zdrowotny i że prosi nas o modlitwę. I no, wszystkie dziewczyny z bazy zaczęły się modlić za tą dziewczynę. Jakby to był taki dar nasz, serca dla niej. I w momencie, kiedy ta sytuacja zdrowotna też i się rozwiązała, tak, ona potem pięknie o tym opowiadała, tak, że to jest doświadczenie takiej wspólnoty i też daru modlitwy, którego ona wcześniej nie doświadczyła. I to na pewno był jeden z takich momentów, gdzie pomyślałam sobie, że to jest miejsce, gdzie wzrastam, gdzie się zbliżam do Pana Boga.
1: Myślę, że to jest bardzo bliskie też mi doświadczenie, że przede wszystkim ta wspólnota modlitwy. Nieraz modlimy się za siebie wstawienniczo na spotkaniach, szczególnie kiedy ktoś się podzieli czymś trudnym. To są wspaniałe chwile, kiedy właśnie możemy dać ten dar modlitwy. I chyba nie przeceniałabym za bardzo tej formacji intelektualnej. My mówimy o sobie, że jesteśmy formacją w relacjach. Ważniejsze jest dla nas trwanie w wierności, w relacji z tymi kobietami. Nie zawsze zgadzanie się z nimi, ale bycie blisko, towarzyszenie, niż jakaś intelektualna pożywka.
2: Mhm. Czasami jedno zdanie koleżanki, które się podzieli, może zmienić perspektywę patrzenia na jakąś sprawę. I tak było w moim przypadku, że ja po takim spotkaniu spojrzałam zupełnie inaczej na mojego męża, na to jego zachowanie. Zupełnie inaczej je interpretowałam po dzieleniu tej właśnie koleżanki. Stwierdziłam, że źle patrzyłam i czas zmienić to patrzenie.
3: Czyli wyszłaś po tym spotkaniu szkoły żon, może być w jakiś sposób przemieniona. Tak. To zarzutowane, że to i to wywarło jakiś wpływ na też to, w jaki sposób zaczęłaś postrzegać właśnie te relacje, które już były relacjami, może być na zewnątrz, ale właśnie zaczęłaś na nie patrzeć inaczej dzięki tej relacji, którą stworzyłyście jako Szkoła Żon. Proszę Państwa, Szkoła Żon Wody Życia to właśnie jest temat, który dzisiaj z paniami z tej właśnie wspólnoty poruszamy. Zapraszamy Państwa do tego, żeby zostać z nami. Teraz zapraszamy na chwilkę muzyki.

0: Czas wspólnot.
1: Rozmawiamy sobie w gronie pań ze szkoły Żon Wody Życia, o szkole Żon właśnie, o tej formacji, która z tego, co mówiłyście, ona bardzo dużo daje. Pogłębia moją relację z samą sobą poprzez relacje z innymi kobietami, żonami, żonami sakramentalnymi i dzięki temu też jesteśmy w stanie lepiej rozumieć siebie też w relacjach z naszymi najbliższymi w naszych rodzinach. Myślę, że być może są takie panie, które nas słuchają, które pomyślałyby, że może warto spróbować w tej formacji, bo może przeżywają jakieś osobiste problemy, nie rozumiejąc siebie, swojego postępowania, swoich uczuć, swoich emocji, swoich potrzeb. I potrzebowałyby właśnie takiej wspólnoty, która w takiej otwartości i w przyjęciu mnie taką, jaką jestem, zostać wysłuchaną, zauważoną i dzięki temu wzrastać właśnie w jakiejś takiej miłości, można powiedzieć, siostrzanej, tak? No bo nie braterskiej, tylko siostrzanej w tym przypadku. I że jest być może taka propozycja dla tych pań, które nas słuchają właśnie w tej wspólnocie.
2: Zdecydowanie tak. To jest ten czas. To jest ten czas. Do 15 września prowadzimy zapisy na cały rok formacyjny. Zapisy są tylko raz w roku. Właśnie teraz we wrześniu. Dlatego bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj tutaj być i zapraszać. Mamy jeszcze około 200 miejsc w bazach, które już istnieją i bardzo chcemy je zapełnić. Nasze koordynatorki są gotowe do posługi. Co jest ważne, nie jesteśmy terapią, więc jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje może bardziej pomocy psychologicznej, to może niekoniecznie do szkoły żon, ale jeżeli są panie, które chcą odkrywać tą tożsamość bycia żoną, jakoś odkrywać tą tożsamość bycia żoną sakramentalną, to zdecydowanie zapraszamy do nas. Co jest ważne, koncentrujemy się na wsparciu żon. To znaczy, że nawet jeżeli mąż nie do końca jest zainteresowany życiem religijnym czy wiarą, to właśnie po to my jesteśmy, żeby ciebie wesprzeć, kobieto, która ty jesteś zainteresowana tą relacją z Bogiem. Zapisy najlepiej odkryć formularz zapisów na naszej stronie internetowej
3: www.szkolażonbezpolskichznaków.wodazycia.pl.
2: Czyli jeszcze raz
3: www.szkolażon.wodazycia.pl. Zycia.pl.
1: A jak czy szkoła żon woda życia po prostu.
2: Dokładnie. Jak ktoś nie zapisał dokładnego adresu, to wystarczy w wyszukiwarkę wpisać szkoła żon woda życia i powinno się znaleźć. Na stronie jest wyraźnie oznaczony formularz zapisów. Przez niego przyjmujemy zapisy. Są tam wypisane wszystkie bazy, w których jeszcze mamy miejsca i serdecznie zapraszamy. Są to głównie bazy z Warszawy i okolic. Mamy jeszcze miejsca na przykład w Brwinowie, w Milanówku, w Krodzisku Mazowieckim.
3: Ale Tarnowskie Góry i Szczecin też jeszcze otwarte.
2: Tarnowskie Góry i Szczecin też jeszcze otwarte.
1: I do 15 września w całej Polsce te zapisy są.
2: Tak, to znaczy no, większość baz mamy tu lokalnie w Warszawie. Natomiast faktycznie są pojedyncze miejsca, które wywodzą się gdzieś z Wody Życia, pojedyncze miejsca.
3: I mamy jeszcze alternatywę. W tym roku pierwszy raz online. Czwarta baza, bo już trzy się zapełniły od razu. Jak tylko się otworzyły, to już się zapełniły. Więc była potrzeba, stworzyliśmy bazę online 4, więc dla osób, które no, nie mają bazy lokalnie, a chciałyby uczestniczyć, doświadczyć takiego wsparcia online, nie na żywo, to jest taka możliwość też.
4: Ja myślę, że też warto dodać, że szkoła żon nie jest taką wspólnotą per se. Jesteśmy formacją, która jest takim projektem ponadwspólnotowym. Formujemy się w różnych wspólnotach z mężami, na przykład właśnie czy w Wodzie Życia, czy w Domowym Kościele, czy w Neokatechumenacie. Są też wśród bazowiczek panie, które nie są zrzeszone w jakiejś wspólnocie, tak? Więc to jest też pewien nasz wyróżnik, charyzmat. Także zapraszamy zarówno te żony, które formują się z mężami w jakiejś wspólnocie, jak i te, dla których będzie to w ogóle pierwsze doświadczenie jakiejś formacji, tak? Czy takiego wspólnego właśnie dzielenia się wiarą, tak? Także zapraszamy wszystkie żony sakramentalne.
3: Absolutnie nie zachęcamy do opuszczania swoich macierzystych wspólnot, żeby to wybrzmiało. Nie. Formujemy się w swoich wspólnotach, a to jest formacja kobieca dla kobiet, dla żon sakramentalnych, jako dodatkowa formacja właśnie kierowana pod te potrzeby, które my, kobiety, żony sakramentalne mamy.
4: To jest komplementarne, tak? Projekt, one się nie wykluczają.
1: No dobrze, jeżeli mąż powie, jak, to już jesteś w jednej wspólnocie, teraz chcesz do drugiej wspólnoty iść, czy ty nie za dużo w tych wspólnotach różnych przesiadujesz, to co
2: na pewno,
1: wtedy?
2: Na pewno nie można zaniedbywać obowiązków stanu, chodząc na spotkania wspólnot. Natomiast tak jak sama zauważyłaś, to nie jest duże zaangażowanie czasowe. To jest koło godziny, półtorej na przesłuchanie konferencji, przeczytanie rozdziału książki, pół godziny na przemyślenie jakichś pytań, które z góry są zadane do przemyślenia na spotkanie bazy, no i 2-3 godziny spotkania raz w miesiącu. Także całościowa inwestycja miesięczna jest porównywalna do jednych zajęć dodatkowych jednego dziecka. Natomiast...
1: A co można takiemu mężowi powiedzieć?
3: Ja bym powiedziała, wyślij żonę na duchowe spa. Naprawdę to, jak my wracamy, takie uśmiechnięte, takie pełne pokoju serca po modlitwie, bo Duch Święty działa, bo to jest formacja w relacjach, to naprawdę warto. Mąż bardzo skorzysta, jak żona może odpocząć, wyjść z rutyny domowej, na chwilkę zostawić dom, oddalić się, nawet zatęsknić przez te 2-3 godziny spotkania, żeby wrócić odmienioną. Naprawdę zysk jest niewspółmierny do kosztu.
1: No to jest bardzo dobra taka, jakby to powiedzieć, reklamówka Szkoły Żon.
2: Mamy też propozycje dla mężów nawet w Szkole Żon, wspólne.
4: Tak, mamy też weekendy małżeńskie, które udało już się dwukrotnie zorganizować, gdzie też staramy się właśnie po pierwsze zadbać o mężów i pokazać, że taki czas wspólny odpoczynku, odnowienia relacji jest też bezcenny i też jest dla nich. Także też w ten sposób pokazujemy im, ale też pokazujemy, z jakimi kobietami innymi formują się ich żony, tak, żeby mogli doświadczyć tego, że to jest naprawdę dobre środowisko wzrostu, gdzie my wzajemnie się umacniamy, nie narzekamy, a właśnie umacniamy się w byciu żoną, mamą.
3: Ja jeszcze teraz na koniec zdradzę. Tematem tegorocznej formacji.
1: A jednak.
3: Jednak, tak. Chciałam na sam koniec, dla tych, którzy zostali do końca, to będzie wisienka na torcie. Będą kobiety wczesnego kościoła i ja. Prowadzone konferencje będą przez Magdalenę Grabowską, uznaną prelegentkę formacji kobiecych, w oparciu o, tak jak powiedziałam, Pismo Święte przede wszystkim, Nowy Testament i 5. tom jej książek Niezapomniane właśnie.
1: Kobiety wczesnego kościoła. Czy jakieś konkretne bohaterki tutaj będą? A czy to już tak? To już jest ta niespodzianka? To już nie będzie tak. Tutaj wisienki na torcie.
3: To jest właśnie.
2: Zapraszamy do formacji, to jest wielopoziomowa niespodzianka. My jesteśmy już po przesłuchaniu pierwszej konferencji na formację październikową. Jesteśmy zachwycone. Wiemy, że warto dołączyć, żeby też tak, nawet ze strony teologicznej, dawno temu chodziłyśmy na lekcje religii. Warto też swoją wiedzę budować. Te konferencje są naładowane wiedzą, gdzie nawet nasi dwaj księży opiekunowie, duszpasterze powiedzieli, że nawet oni dla siebie ciekawe rzeczy wyciągnęli z tych konferencji, więc jeżeli chodzi o wartość intelektualną i taką poznawczą, to naprawdę warto w tym roku dołączyć.
3: Będzie jeszcze jedna niespodzianka, tego już nie zdradzimy. W formacji dodatkowej jeszcze jedna prelegentka, ale to już zostawimy typowo dla osób, które się zapiszą i będą formować się z nami.
1: A czy ten zapis wiąże się z jakimiś kosztami?
2: No, przypuszczam, że tutaj na koniec audycji będziesz dziękować darczyńcom, którzy wspierają to radio. My też dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wspierają Szkołę Żon, bo też mamy stronę internetową do utrzymania i koszty mailera do rozesłania.
1: Ale w każdym razie to nie jest jak, że się jakieś składki coroczne wpłaca.
2: Nie ma stałej składki, natomiast jeżeli kobiety czują, że im to coś daje, to czy z dziesięciny, czy z innej formy daru serca, chętnie korzystamy, bo
1: czyli
2: my też
1: ponosimy koszty. Czyli tak
2: jak w każdej wspólnocie,
1: prawda? Jak w każdej wspólnocie można. Tak. To tak jak nawet jak się jest w kościele, to można tą ofiarę złożyć na ta cel. Niekoniecznie trzeba. Tak. Chociaż oczywiście im bardziej wspieramy te dzieła, które się dzieją w kościele, to mamy wtedy większą, taką mocniejszą świadomość, że to dobro gdzieś dalej płynie i my też w radiu zachęcamy Państwa, żeby wspierać dzieła, które tutaj powstają. I w związku z obchodami zbliżającymi się 35-lecia trwania i funkcjonowania naszego radia mamy takie wielkie marzenie, żeby te przestrzenie, w których Państwa jako tutaj gości, zaproszonych gościmy i też tej pracy, którą wykonujemy dla Państwa, zależy nam bardzo, żeby odremontować troszkę studia radiowe, w których pracujemy, po to, żeby zmienić te okładziny wygłuszające, żeby one były lepsze jeszcze akustycznie i dawały większy komfort pracy i też odbioru dla Państwa. Także bardzo też zachęcamy do tego, żeby wspierać nasze radio właśnie poprzez taką konkretną działalność, którą w tej chwili tutaj będziemy, inwestycje właściwie, którą będziemy tworzyć. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dziękuję Wam, dziewczyny, żony, za przybycie do naszego studia i opowiedzenie o tym, czym żyjecie, w sposobie, w jaki się formujecie. Agata Bilecińska-Jakubowska, Ela Gędziarska i Agata Ulatowska były Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze Wojtkowi Dąbrowskiemu również dziękuję za zrealizowanie naszej audycji. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: Czas wspólnot.
5: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Świat pełen jest zagrożeń. Docierają one poprzez środki przekazu także do polskiej wsi. Twórzcie kulturę wsi, której obyg nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie, jak u dobrego gospodarza, miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieku. Obejmując sercem tę ziemię, pragnę też podziękować wam za trud budowania świątyń, często z waszego rolniczego mozolu umieliście wydobyć ów wdowi grosz, by Chrystus w tym zakątku Polski miał swoje miejsce.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 151 i 152. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Problem bezrobocia. Święty Jan Paweł II przypominał, że bezrobocie jest poważnym złem, które zwłaszcza gdy przybiera rozmiary masowe, może stać się prawdziwą klęską społeczną w sposób szczególny, wzywającą państwo do odpowiedzialności. Dzisiaj, w czwartej rewolucji przemysłowej, niepokój ten staje się jeszcze bardziej naglący, ponieważ innowacja bywa często przyjmowana wyłącznie ze względu na redukcję kosztów i wzrost zysków. W niektórych kontekstach realna jest obawa przed znacznym i szybkim zmniejszeniem liczby dostępnych miejsc pracy, co wywołuje efekt domina, który głęboko dotyka rodziny, ludzi młodych i lokalne gospodarki. W wielu sektorach przekłada się to już na nowe formy niestabilności i nierówności. Bardzo wysokie wynagrodzenia dla nielicznej, wysoko wyspecjalizowanej mniejszości oraz coraz niższe płace dla szerokiej części ludności aktywnej zawodowo. Z pewnością pożądane jest, aby technologia uwalniała człowieka od prac szczególnie uciążliwych, powtarzalnych lub niebezpiecznych oraz oferowała inteligentne wsparcie dla działalności człowieka. Jednak zasadą ogólną musi pozostać ochrona miejsc pracy oraz niezastąpionej roli osoby. Cel osiągania większych zysków nie może usprawiedliwiać decyzji, które systematycznie poświęcają zatrudnienie, ponieważ osoba ludzka jest celem, a nie środkiem, a porządek gospodarczy musi pozostawać podporządkowany jej godności i dobru wspólnemu.

0: czekam.
1: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 30 sierpnia 2026 roku. Dożynki diecezjalne w Kałuszynie.
4: Przeżywamy. Liturgia nam to niejako funduje. Kiedy dotykamy spraw tych najważniejszych, kiedy pozwalamy sobie choć na chwilę oderwać się od naszej trudnej nieraz codzienności i zgromadzeni tutaj w świątyni czy wokół świątyni, możemy najpierw słuchać Słowa Bożego, a potem stanąć we wspólnocie modlitwy, to właśnie czujemy to, co czuł Piotr. To jest inna rzeczywistość. I kochani, to nie jest coś wydumanego, co może się nam w życiu przydarzyć lub nie. To jest cel naszego życia. Wszystko trzeba tutaj na ziemi robić, żeby zasłużyć na niebo, bo tak jest nasze powołanie. To Bóg jest tym, który pisze scenariusze nasze. Każdego z nas. Do nas należy natomiast jakby odgadnięcie, zrozumienie i pójście tą drogą, która nie musi być łatwa. I tego mamy przykład na co dzień. Nie trzeba daleko szukać. Wśród was jest i radość wielka, i cierpienie. Wszystko to, co może się zmieścić, że tak powiem, w całej tej perspektywie życia ludzkiego.
2: Dobre słowo pasterzy.